każdą środę poświęconą w liturgii świętemu Józefowi chcemy wzywać Jego orędownictwa za cały Kościół powszechny, za nasze rodziny i wspólnoty małżeńskie, aby na Jego wzór były Bogu wierne.

Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i Oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O Święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Ewa Biedroń, zapraszam. O modlitwę w intencji rolników i dobre plony, a także o to, byśmy cenili pracę polskich chłopów i nie marnowali jedzenia, apeluje biskup Leszek Leszkiewicz. W parafiach do środy trwają dni modlitw o urodzaje, dni krzyżowe, czyli wiosenne dni modlitw o dobre plony i zbiory jeszcze w okresie przedwojennym były powszechnym zwyczajem. Ponadto 15 maja Kościół Katolicki obchodzić będzie wspomnienie liturgiczne świętego Izydora Oracza, patrona rolników. Susza, która coraz bardziej nas dotyka, wiosenne przymrozki, gwałtowne burze, ulewy to zjawiska, które przynoszą wielkie szkody ludziom uprawiającym ziemię, podkreśla w rozmowie z Radiem RDN Małopolska delegat Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa rolników.
3: Dla ludzi wierzących też jest taka okazja, żeby wznieść modlitwę ku Panu Bogu i prosić Pana Boga, żeby zesłał ten deszcz. Przeżywamy teraz dni krzyżowe i myślę, że to warto sobie przypomnieć, bo nawet na wioskach pewnie nie wszyscy wiedzą, że w tym tygodniu poniedziałek, wtorek, środa to są dni krzyżowe. Dawniej były urządzane piękne procesje błagalne. Dzisiaj w niektórych parafiach one są jeszcze obecne, ale muszę też powiedzieć, że niestety bardzo często ze słabym udziałem wiernych.
2: Zdaniem biskupa gospodarstwa polskich rolników są nowoczesne i przynoszące dobre owoce, którymi można wyżywić polskie rodziny, a także sprzedawać je na rynkach zagranicznych, gdzie z powodzeniem mogą konkurować z produktami wytwarzanymi w innych krajach. Całą rozmowę znajdziecie na naszej stronie rdn.pl. Był wizjonerem w bardzo trudnych czasach. Tego świętej pamięci księdzu Walentym Gadowskim mówi pochodzący z diecezji tarnowskiej ksiądz profesor Marian Zając, konsultor Komisji Wychowania Katolickiego, wykładowca KUL-u, jeden z laureatów nagrody imienia księdza Gadowskiego. W czwartek przypada 70. rocznica śmierci kapłana, który był wybitnym katechetą, wychowawcą młodzieży zaangażowanym w kształtowanie religijnej i patriotycznej świadomości wiernych. Był także twórcą górskich szlaków.
4: Przyszło mu działać w takich czasach, kiedy naprawdę wszystko było niestabilne. Polska została jakby stworzona z trzech zaborów, gdzie było wszystko inaczej. On, chcąc reformować polską szkołę, stwarzać dobrą szkołę, po prostu poszedł i na świecie, w Europie, przyglądał się, jak to inni robią dobrze. Uważał, że trzeba stworzyć najpierw okazję do przeżycia, nie uczenia się na pamięć, nie encyklopedyzm, tylko przeżycie. Później na tej drodze edukacyjnej potrzebny jest mądry, wykwalifikowany, miłujący też tę pracę nauczyciel. To, co było najcudowniejsze, on połączył edukację z aktywnością fizyczną.
2: Mówił ksiądz profesor Marian Zając. W czwartek, kiedy przypada 70. rocznica śmierci księdza Walentego Gadowskiego, w Bocheńskiej Bazylice o godzinie 18 zostanie odprawiona msza święta w jego intencji. Po liturgii będzie wspólne przejście pod pamiątkową tablicę przy ulicy Bernardyńskiej 7 i następnie na cmentarz komunalny przy ulicy Onackiej, by przy grobie kapłana pomodlić się, złożyć wiązanki kwiatów i zapalić znicze. Dąbrowska parafia przygotowuje się do historycznego wydarzenia. Już w sobotę odbędzie się ogłoszenie tytułu Bazyliki Mniejszej dla Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Program świętowania pod hasłem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą rozpocznie się już w środę. Będzie to Dzień Wdzięczności, Jedności, Wspólnoty. O godzinie 18 odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Wspólnota parafialna wyrazi wdzięczność żyjącym fundatorom, dobroczyńcom oraz wszystkim parafianom, którzy przez dziesięciolecia wspierali budowę i upiększanie Kościoła. W czasie nabożeństwa zostanie wmurowana w mury świątyni kapsuła czasu z przesłaniem dla następców. W sobotę o godzinie 10 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. O 11 będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Liturgia będzie transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. W kościele zostaną zarezerwowane miejsca w pierwszej kolejności dla zaproszonych gości, a w miarę wolnych miejsc dla parafian. Plac przed kościołem będzie podzielony na sektory. Zaplanowano około 500 miejsc siedzących. Będą przygotowane specjalne sektory dla dzieci z ochronki i dąbrowskich przedszkoli z rodzicami, dla tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami, dla młodzieży bierzmowanej w tym roku, dla dzieci z klas i klubów sportowych, dla liturgicznej służby ołtarza oraz dla dzieci w strojach krakowskich wraz z rodzicami. W mediach społecznościowych rodzice zorganizowali akcję Pozwól, by Maryja otuliła wasze dzieci płaszczem szkaplerza świętego oraz proszą, by przywitać bazylikę w strojach regionalnych. To zaproszenie skierowane jest szczególnie do dzieci. Po mszy zaplanowany jest posiłek, a wieczorem, zaś o 20.30 w sobotę, odbędzie się koncert pod bramą zamkową wiolonczelisty Jana Diuka. Zbliża się majowy odpust fatimski w Sanktuarium Matki Bożej w Tarnowie. W środę rozpoczęcie renowacji misji świętych. Msze święte będą o 9 i 18, o 20 natomiast apel fatimski. W kolejnych dniach misjonarze Saletyni mówić będą m.in. o wartości modlitwy, nawrócenia, pojednania, Eucharystii i sakramentów świętych. W niedzielę w parafii odbędzie się odpust. Suma odpustowa zostanie odprawiona o godzinie 11.
0: To były informacje z życia Kościoła.

się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana naszego.

0: i życiem. Jesteś drogą, chcę nią kroczyć. Jesteś prawdą, pragnę ją poznawać. Jesteś życiem, chcę nim żyć. Chłód i głód, dola i niedola, wszystko jest dobre, co od Ciebie pochodzi. Spraw przeto, abym z tego wszystkiego dobrze skorzystał. W Twoje imię rozpoczynam ten dzień. Dobry pasterzu, pokarmie prawdziwy, bądź nam pokrzepieniem na drodze do Królestwa Ojca, który jest w niebie. Pożywiaj nas na ziemskim padole, zaprowadź nas na przygotowaną nam ucztę, byśmy w niej wraz ze świętymi uczestniczyć mogli.
1: Do Ciebie, o Boże, w tę poranną godzinę moją myśl kieruję. Pierwsze słowa, które moje usta wymawiają, to Boże mój, Ojcze. Pierwszą moją radością jest prawda, że Bóg jest moim Ojcem. Od Ciebie, Ojcze, wszystko pochodzi. Czym jestem i co posiadam, to Twój dar. Kochany Ojcze Niebieski, dziękuję Ci, że mogę Cię Ojcem nazwać. W swe mocne dłonie weź mnie dziś całego i wszystkie mi drogie osoby. Kieruj moimi myślami i czynami. Chciałbym radośnie przeżywać ten dzień. Daj mi jasne spojrzenie, bym podziwiał Twe dzieła. Daj serce otwarte, które jest zdolne radować się Twoją dobrocią i łaską. Pozwól mi coraz lepiej Twoją wolę poznawać. Prowadź mnie w swojej cierpliwości i mądrości i pomóż, bym całym sercem Tobie zaufał.
0: O święty Józefie, którego opieka przed tronem Boga jest tak wspaniała, mocna i natychmiastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy i pragnienia. Pomóż mi przez Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi u Twego boskiego Syna wszelkie duchowe błogosławieństwa, żebym poddany Twojej niebiańskiej mocy mógł złożyć moje dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu ze wszystkich ojców.
1: Boże mój i Zbawco, z Twych rąk otrzymuję ten nowy dzień. Wychodzę mu naprzeciw, gotowy jestem przyjąć wszystko, co on mi przyniesie. Wierzę, że mnie kochasz swą boską miłością. Pełen ufności, wsparty Twoją łaską, licząc na dobroć Twojego serca, idę w nieznaną przyszłość dzisiejszego dnia. Tobie poświęcam wszystkie moje kroki, moje słowa i czyny i cały świat mojego serca. Błogosław mnie i prowadź.
0: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: cudotwórcza siła. Cuda zdarzają się dziś rzadko. Mam na myśli te oczywiste, nadzwyczajne, nie budzące wątpliwości. Cuda w naszym własnym życiu. Ciekawe, dlaczego tak jest. Czy Bóg przestał je czynić? A może ty i ja czujemy się tak bezpiecznie w naszym codziennym życiu, że przestaliśmy odczuwać potrzebę cudów i utraciliśmy wiarę w cudotwórczą moc Jezusa? No bo przyznajmy sami, kiedy ostatnio prosiliśmy Boga o nadzwyczajną interwencję w naszym życiu? Taką, która wszystko zmienia. Bardzo lubię historię opisaną w rozdziale 8 Ewangelii Mateusza o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i prosił Go o cud. Ten człowiek był wyrzutkiem społecznym, był chory, zrozpaczony i zwrócił się do Jezusa z niezwykłą wiarą. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Podjął wielkie ryzyko. To, co zrobił, było wbrew prawu. Trędowaci nie mogli przebywać wśród ludzi zdrowych. Ale Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Jaki stąd dla nas płynie wniosek?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie świętego Andrzeja Huberta Furneta, kapłana. Święty Andrzej urodził się w pobożnej i zamożnej rodzinie we Francji w roku 1752. Był chłopcem płochym i niezdyscyplinowanym, sprawiał też rodzicom wiele kłopotów. Samowolnie porzucił szkołę, a potem już jako student prawa umyślił sobie, że zostanie żołnierzem. Dopiero życzliwa opieka i pomoc wuja, wiejskiego księdza, sprawiły, że odkrył w sobie powołanie kapłańskie. Otrzymawszy święcenia, wrócił do rodzinnej wioski jako wikary. Nie porzucił jednak światowych manier, co szybko zostało zauważone i wyśmiane przez parafian, którzy nie zwracali się do niego inaczej jak panie. Raz jeszcze opatrzność Boża wtrąciła się w jego życie. Użyła do tego zwykłego żebraka, któremu święty Andrzej odmówił jałmużny. Żebrak bezlitośnie skrytykował jego sposób życia. Kapłanowi nagle otwarły się oczy. Stwierdził, że jego postępowanie nie ma nic wspólnego z duchem Ewangelii. Sprzedał swój majątek, poniechał próżnych ambicji, zaczął żyć jak zwyczajny, prosty człowiek, odmienił nawet sposób wysławiania się. Podczas Wielkiej Rewolucji Francuskiej odmówił złożenia wymaganej przysięgi wierności i lojalności wobec rządu rewolucyjnego i kontynuował pracę duszpasterską w ukryciu. W roku 1792 za namową swego biskupa udał się do Hiszpanii, ale po 5 latach wrócił i podjął dawną działalność. Napoleon przywrócił ład i porządek. Święty Andrzej znów objął swoją parafię i oddał się pracy nad odnową wiary, prowadząc misję, głosząc Ewangelię i spowiadając. W roku 1806 przy pomocy świętej Elżbiety założył zgromadzenie Córek Krzyża, dla którego ułożył regułę. Zadaniem zgromadzenia była opieka nad chorymi i wychowanie młodzieży. Córki Krzyża odegrały dużą rolę w odnowie życia religijnego w porewolucyjnej Francji. Święty Andrzej opuścił swoją parafię w roku 1820, ale aż do śmierci 13 maja 1834 roku kierował zgromadzeniem. Znane są przypadki cudownego rozmnożenia jadła, które dokonały się dzięki jego modlitwom.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: 13 maja wspominamy też zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1990 roku zmarł ksiądz Zdzisław Gierat, w 1991 ksiądz Władysław Krężel, a w 1997 do domu ojca odszedł ksiądz Marcin Konicki. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

0: Jest w pół do siódmej.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Część decyzji środowiskowej dla obwodnicy Limanowej została uchylona przez samorządowe kolegium odwoławcze w Nowym Sączu. Nie wstrzyma to jednak przygotowań do budowy nowej drogi, która ma ominąć centrum miasta, przekonuje Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreśla, kluczowe elementy decyzji środowiskowej nie zostały uchylone. Nadal obowiązuje rygor natychmiastowej wykonalności. Organ odwoławczy potwierdził, że wybór wariantu został dokonany poprawnie, a raport oddziaływania na środowisko został zaakceptowany. Jedyna zmiana jest nieistotna na tym etapie inwestycji, zapewnia przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
2: W naszym wniosku pojawiła się tam tabela z ekranami i dokładnymi parametrami, jak te ekrany będą w przyszłości wyglądać. I ta tabela została wykreślona, zamiast tego wprowadzono zapis, że te ekrany i przyszłe zabezpieczenia akustyczne mają wynikać z projektu, który dopiero będzie tworzony.
0: Na tym etapie przygotowań do budowy obwodnicy Limanowej wykreślony został bardzo precyzyjny opis rozkładu takich ekranów przy drogach i w to miejsce wpisano bardziej ogólny plan. Dodajmy też, że decyzja SKO sprawiła, że decyzja środowiskowa dla obwodnicy Limanowej zyskała tak zwaną ostateczność. Do tej sprawy będziemy wracać w wiadomościach. Lampy jak nie świeciły, tak nie świecą nadal, a ciemnych miejsc na mapie Tarnowa przybywa. Negocjacyjny pad między miastem a firmą Tauron Nowe Technologie wciąż trwa, a mieszkańcy Tarnowa muszą nocą oświetlać sobie drogę latarkami. O niedziałającym oświetleniu ulicznym informowaliśmy pod koniec kwietnia. Z prośbą o interwencję zgłosili się do nas wtedy mieszkańcy osiedla kolejowego. Mimo obietnic ze strony miasta i firmy Tauron Nowe Technologie, usterki do tej pory nie zostały usunięte. Dodatkowo pojawiają się sygnały o kolejnych częściach miasta, w których latarnie przestały świecić. Jak usłyszeliśmy wówczas w tarnowskim zarządzie drugiej komunikacji, przyczyną problemu jest brak aktualnej umowy między miastem Tarnów a firmą Tauron Nowe Technologie, do której należy niedziałająca infrastruktura oświetleniowa. Do dziś nic się jednak nie zmieniło. Jak poinformował w rozmowie z radiem RDN Małopolska wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, rozmowy wciąż trwają.
3: Ten tryb negocjacji w dalszym ciągu trwa. Podczas ostatniego spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że wszelkie awarie, które zostały zgłoszone, zostaną bezzwłocznie usunięte. Z tego co wiemy, tak się nie stało. Następne spotkanie w trybie negocjacji jest w bieżącym tygodniu. No i liczymy na to, że podczas tego spotkania zapadnie informacja, że kwestie umowne zostaną uregulowane.
0: Według wiceprezydenta na drodze do stałego porozumienia stoją jednak wciąż warunki stawiane przez firmę Tauron Nowe Technologie. Uważa, że proponowana cena nie jest adekwatna, choćby w porównaniu z innymi samorządami. W odpowiedzi na te kwestie rzecznik prasowy Tauron Nowe Technologie, Gracjan Respondek, tłumaczył, że w tym przypadku nie można porównywać dużego miasta do okolicznych samorządów. W większości wiejskich, gdzie struktura majątku oświetleniowego znacząco się różni, a koszty ponoszone przez spółkę na terenie miast są wyższe niż w samorządach wiejskich. Więcej na ten temat można przeczytać na rdn.pl.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Lokalni ogrodnicy i sadownicy boją się zimnych ogrodników. To występujące na terenie Europy Środkowo-Wschodniej zjawisko atmosferyczne, które sprawia, że praktycznie co roku od 12 do 15 maja temperatura znacząco spada. Jest to szczególnie niebezpieczne dla roślin, które już zdążyły zakwitnąć. Jak tłumaczy pan Wiesław, sadownik sprzedający swoje owoce na tarnowskim Burku, nawet jeśli na przełomie kwietnia i maja było już ciepło, w okresie imienin Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zośki, czyli teraz można spodziewać się przymrozków.
4: Zawsze jest to taki termin, że na zimnych ogrodniku kojarzy się z przymrozkami i to jest tak ciężki czas dla ogrodników, bo no, duże straty mogą być w uprawach.
5: To się rzeczywiście sprawdza u nas tak w ostatnich latach?
4: Tak, tak. Zawsze na zimnych ogrodników, nawet na Zofii tak samo, to w tym terminie występują przymrozki w Polsce i w pogodach już zapowiadają, że będzie ochłodzenie.
0: Według aktualnych prognoz pogody może jednak nie być aż tak źle, jak spodziewają się tego ogrodnicy. Więcej o pogodzie zaraz po wiadomościach, a ja zapraszam o siódmej.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Temperatury dodatnie, o poranku plus 7, ale czuć chłód, czuć taki mrozik, dlatego trzeba się ubrać, aby cieplutko, chociaż termometr wskazuje plus 7. W ciągu dnia to dziś 14 stopni i ten dzisiejszy dzień jeszcze chłodny, ale od jutra już będzie naprawdę bardzo ciepło, jutro 20 stopni, kolejne dni temperatura w okolicach 20, a w nocy nawet 9 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Wygląda na to, że no serwacy jeszcze by chłodne, ale Bonifacy już będzie by ciepła, a zimna Zośka też ciepła, bo zimna Zośka przypada nam w piątek, a dokładnie Zofii mamy w piątek i temperatura będzie wynosiła 20 stopni. Dziś w nocy jeszcze plus 5 stopni. Przypominamy, chłodno samego rana, ubieramy się cieplutko, no i bierzemy ze sobą parasol. Ten parasol w ciągu dnia też może nam się przydać, szczególnie w tych godzinach porannych, zapowiadają nam synoptycy. Przed południem przelotne opady deszczu w regionie mogą występować, no i chmury, trochę słońca. Taka pogoda troszeczkę w kratkę. Ciśnienie korzystne, sytuacja biometeorologiczna jest korzystna, a ciśnienie wynosi 984 hektopaskale.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: 23 minuty nam zostało do godziny 7. O poranku już za chwilę sprawdzimy, co tam ciekawego słychać w naszych kierowców, ale wcześniej jeszcze Miley Cyrus.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
5: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
6: Skoda.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: To ten czas, gdzie wjeżdżamy na ulicę i sprawdzamy sytuację. Kwadrans nam został do godziny 7, poranek. Droga do pracy. Jak ta nasza droga do pracy wygląda? No spokojnie, na szczęście i bardzo dobrze. I oby tak cały czas ta nasza droga wyglądała, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Noc i poranek bez zdarzeń drogowych. A poranek plus 7, ale chłodny. Tak więc w samochodach pewnie nie jedna osoba włączy sobie ogrzewaniem, chociaż słoneczko może nam towarzyszyć. Przypominam, w ciągu dnia, jednak w tych godzinach porannych przelotne opady deszczu zapowiadają nam synoptycy. Dziś chłodno, ale jutro już będzie ciepło i zamiast ogrzewania będziemy włączać klimatyzację. Termometry będą wskazywały 20 stopni, tak więc przypominam, trzeba przeczyścić tą klimatyzację, bo po zimnych ogrodnikach już zrobi nam się naprawdę bardzo ciepło i z dnia na dzień te temperatury już nie wiosenne, a nawet letnie będą nam towarzyszyć, tak więc ten komfort jazdy musimy odczuwać, mieć ten komfort jazdy. Tak więc zadbajmy o ten nasz pojazd, no to czyste powietrze w tym naszym pojeździe. A ulice jak wyglądają o poranku? Spokojnie, płynnie, bez postojów. Tak więc to są dobre informacje dla tych, którzy rano podróżują. Klikowska, Narutowicza, Gumniska, Tuchowska, Mickiewicza, Byszkotnik. Tutaj spokojnie, płynnie. Troszeczkę więcej samochodów na Alejach Kwiatkowskiego od strony Mościckiego, ale też bez postoju. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. Tutaj do samego skrzyżowania dojeżdżamy, czyli do Krakowskiej Czerwonej, tam tylko zmiana świateł. No i chciałoby się powiedzieć, oby tak cały dzień upływał. Mam nadzieję, że tak będzie. A czy tak będzie? Będziemy sprawdzać jeszcze przed godziną 8 i przed godziną 9 informacje dla zmotoryzowanych.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.

Zbliża nam się godzina siódma, do siódmej nam zostało 6 minut, czyli punktualnie o godzinie siódmej będziemy sprawdzać, jak ten dzisiejszy dzień wygląda, czyli wiadomości. A propos wiadomości, no to bardzo ważna wiadomość dla ósmoklasistów. Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty, punktualnie o godzinie dziewiątej, czyli dokładnie za 2 godziny i 5 minut. 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpocznie sprawdzian z języka obcego. No i skończy się ta nerwówka, skończy się ten stres. Ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. No to mam nadzieję, że wszystkim pójdzie jak po maśle, jak to się mówi, czyli składka będzie idealnie, wspaniale, wszyscy będą zadowoleni i uśmiechnięci. No, oby tak by było. No bo przecież pamiętajcie, to jest bardzo ważne, że no właśnie te egzaminy otwierają wam furtkę do tych wymarzonych szkół, dlatego trzeba jak najlepiej zdać, jak najwięcej tych punktów zdobyć. 393 tysiące uczniów ostatnich klas, ostatni dzień egzaminu. Język obcy, to dziś. Ale ten temat jeszcze będziemy na pewno poruszać w naszych wiadomościach, a te wiadomości przypominam za 5 minut, punktualnie o 7:00.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
2: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
3: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
4: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
5: Uwaga, koła gospodyń wiejskich. Rusza nabór na dofinansowanie działalności statutowej w ARiMR. Możecie otrzymać nawet do 10 tysięcy złotych na wydarzenia kulturalne, edukację i rozwój lokalnej społeczności. Do podziału aż 140 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są online do 30 września lub do wyczerpania środków. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Biurem Powiatowym Agencji. Jak informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, warto się pośpieszyć. Szczegóły na stronie ARiMR.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: Rząd przyjął lex szarlatan, aby chronić chorych przed oszustami. Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. Akademia Tarnowska szykuje się na juwenalia. Polska zakwalifikowała się do finału konkursu piosenki Eurowizji. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Przedstawiciele organizacji pacjentów podkreślają, że chorzy potrzebują ustawy zwanej lex szarlatan, aby chronić chorych przed oszustami. Rząd przyjął wczoraj projekt ustawy potocznie nazywanej lex szarlatan. Ustawa jest konieczna i długo oczekiwana przez organizacje pacjentów, mówi Stanisław Maćkowiak, prezes Federacji Pacjentów Polskich.
9: Ponieważ to, co się dzieje na rynku, jeśli chodzi o te różnego rodzaju pseudousługi medyczne, które są świadczone, które ci wszyscy szarlatani, naciągacze wykonują, są niezwykle niebezpieczne dla ludzi. Takie narzędzie, które będzie w ręku rzecznika, jest niezwykle potrzebne i będzie rzecznik miał nareszcie takie narzędzie, które będzie reagowało natychmiast.
8: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta będzie mógł zarządzić karę w wysokości nawet do 1 000 000 złotych, aby skuteczniej walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Przez 2 lata miał molestować 11-letnią dziewczynkę na Sądecczyźnie. 67-letni mężczyzna trafił do tymczasowego aresztu, a prokuratura bada okoliczności całej sprawy. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
10: Jak ustalono, podejrzany miał dopuszczać się przestępczych czynów na terenie Sądecczyzny w ostatnich 2 latach. Chodzi o tak zwane inne czynności seksualne wobec małoletniej. Na wniosek prokuratora prokuratury rejonowej w Nowym Sączu miejscowy sąd rejonowy aresztował na 3 miesiące 67-letniego mężczyznę podejrzanego o molestowanie 11-letniej dziewczynki. Jednocześnie podjęto decyzję, że wyjdzie on na wolność po wpłacie poręczenia majątkowego w wysokości 200 tysięcy złotych. Prokurator zaskarżył jednak do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ustalenia dotyczące zamiany aresztu na wpłatę poręczenia. Teraz ustalane są wszystkie okoliczności zdarzeń będących przedmiotem śledztwa.
3: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
8: Dziś ostatni dzień egzaminu ósmoklasisty. O 9:00 393 tysiące uczniów ostatnich klas szkół podstawowych rozpocznie sprawdzian z języka obcego. Martyna Szymczakowska.
0: Egzamin z języka obcego trwa 110 minut i składa się z trzech części, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
6: Oczywiście rozumienie ze słuchu, oczywiście znajomość funkcji językowych, rozumienie tekstów pisanych, znajomość środków językowych i wypowiedź pisemna.
0: 98% wszystkich zdających wybrało język angielski. Według wielu to najłatwiejszy sprawdzian na egzaminie ósmoklasisty.
11: Przed angielskim nie jest źle. Myślę, że angielski to jeszcze tak git.
12: Super, bo to jest łatwe.
11: Dobrze, ja umiem angielski w miarę.
0: Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca.
8: To będzie muzyczne zderzenie folku, rapu, popu, soulu i reggae. Tarnowscy studenci odliczają dni do juwenaliów. To integracja społeczności akademickiej i złapanie oddechu przed zbliżającą się sesją letnią.
13: Chcemy zapewnić młodym ludziom przestrzeń do naładowania baterii, bo nie możemy zapomnieć, że nasze święto przypada w maju, a wielu spośród studentów myśli już w maju o tym, co na początku czerwca i w ciągu właśnie tego miesiąca się wydarzy, czyli o sesji letniej, a to jest przecież taki kazus, taka granica, gdzie trzeba się zakasać rękawy, wziąć się do pracy i zdać wszystkie egzaminy.
8: Mówił w słowo za słowo rzecznik prasowy Akademii Tarnowskiej Piotr Kopa. Juwenalia tradycyjnie odbędą się w plenerze, nie zabraknie też muzycznych gwiazd. Symboliczne otwarcie bram kampusu Akademii Tarnowskiej będzie w sobotę 23 maja o godzinie 16. Godzinę później o 17 na scenie pojawi się polski zespół folklorystyczny Baciary. Oficjalne przekazanie kluczy do miasta odbędzie się o 20, a na finał zaśpiewa Grupson. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Udział polskiej piosenkarki został ogłoszony jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji.

0: Z takim numerem startował. Mocny, wyrazisty głos. Gratulujemy jeszcze raz. Prognoza pogody. Słonecznie teraz o poranku, ale synoptycy zapowiadają, że przed południem może gdzieniegdzie delikatnie nam popadać. Chłodny dzisiejszy dzień. 14 stopni maksymalnie. Teraz o poranku 7. No i czuć taki chłód. Odczuwalna temperatura niższa.
1: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Odczuwalna temperatura najniższa, tak więc nie 7, ale odczuwalna to może być nawet 4-5 stopni. Ubieramy się o poranku cieplutko, ale co najważniejsze, to tylko do środa taka chłodna. Czwartek, piątek, sobota, niedziela to już ciepłe dni. Nam się tutaj zapowiadają. Temperatura to 20 stopni, w nocy 9, ale ta najbliższa noc to temperatura tylko 4-5 stopni. Plus 4, plus 5, bo to jest bardzo ważne. Zimni ogrodnicy, temperatury dodatnie, na szczęście nie poniżej zera, nie ma przymrozków. No i jeszcze a propos tutaj dzisiejszego dnia, wiemy, że mamy zimnych ogrodników, dziś serwacego, a jak się rozsierdzi serwacy, to wszystko zmrozi i przeinaczy, ale mam nadzieję, że nie rozzłości nam się serwacy i będzie łagodny. Tak jak teraz do poranku, no może temperatury nas nie rozpalają, ale przynajmniej słoneczko nam już wstało, świeci, towarzyszy nam tutaj na przykład w drodze do pracy, a wstało o 4:43, zajdzie o 20:20. Na dzisiejszym dzień, dzisiaj trwa 15 godzin 38 minut i dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin 55 minut, krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 8 minut. No i co najważniejsze, ile nam pozostało jeszcze dni do przepracowania do końca roku? No 160, ale by było 232 dni. Nie, do końca roku pozostało 232 dni, ale do przepracowania jeszcze 160 dni roboczych. Tutaj trzeba odjąć jeszcze urlop, no bo przecież wiemy, że każdy z nas ma jeszcze kilkanaście dni urlopu. Są tacy, którzy jeszcze w ogóle tego urlopu nie wykorzystali, tak więc odliczamy, a przede wszystkim odliczamy czas do lata, bo przecież wiemy, że ten urlop to dopiero wykorzystamy, jak lato się rozpocznie, a lato dopiero za 39 dni, ale wiosna też jest bardzo ładna.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: 8 po 7 jedziemy teraz nocnym ekspresem. Pytanie, gdzie nas ten nocny ekspres zaprowadzi? Na jakiej stacji będziemy wysiadać? Powiem tak, to będzie stacja Kalendarium, ale to za chwilę.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz mysz bezprzewodowa SteelSeries Aerox 3 Ghost za 249 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł.
2: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
3: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9.10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To była autopromocja.

0: 17 minut mamy już po godzinie 7, czas zaglądać do kalendarza. 13 dzień maja, dwie daty z kalendarza, wyjątkowe dwie daty, bardzo ważne dwie daty dla wszystkich Polaków. Pierwsza data to 125 lat temu urodził się rotmistrz Witold Pilecki. Dokładnie to był rok 1901, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, jeden z żołnierzy niezłomnych walczących w powojennym podziemiu niepodległościowym. Aresztowany przez bezpiekę w 1947 roku, został oskarżony przez komunistyczne władze o działalność szpiegowską, następnie w pokazowym takim procesie skazany na śmierć. Wyrok wykonano w maju 25.1948 roku strzałem w tył głowy w więzieniu na Rakowieckiej na warszawskim Mokotowie. Rotmistrz pozostawił córkę i syna. Andrzej Pilecki po latach tak właśnie wspominał, że skazanie jego ojca w stalinowskim procesie miało ogromny wpływ na dalsze życie rodziny.
1: Kiedy trwał proces, pamiętam, mama wyjeżdżała, ten proces, koledzy, nauczyciele i tak dalej, nam dawali do zrozumienia, że to jest nasz ojciec. Później, jak chcieliśmy zdobywać jakiś cenzus zawodowy czy szkoła, no to już zaczęły się trudności.
0: Wyrok skazujący Witolda Pileckiego został unieważniony w 1990 roku przez Wojskowy Sąd Najwyższy. Rotmistrz jest uważany za jednego z największych polskich bohaterów w historii XX wieku. Historycy podkreślają jego ogromną odwagę, a życie Rotmistrz Pileckiego jest bardzo bogaty w niezwykłe wydarzenia, do tego sprawia, że wiele osób może się z nim identyfikować, tak mówił w 2016 roku senator i historyk profesor Jan Żaryn.
2: Najpierw jako młody chłopak harcerz może być symbolem dla polskich harcerzy. Później obrońca ojczyzny, gdy bolszewicy zbliżali się do bram niepodległej, a potem założył rodzinę, wspaniała małżonka, nauczycielka. On, polski ziemianin, który można powiedzieć, że staje się dzisiaj także symbolem, jednym z wielu, tego środowiska ziemiańskiego.
0: O takim niezwykłym bohaterstwie rotmistrza Pileckiego najlepiej świadczy fakt, że jako żołnierz konspiracyjnej tajnej Armii Polskiej poszedł na ochotnika do Auschwitz, wykonując rozkaz infiltracji i zorganizowania tam struktur ruchu oporu. Na wolność wydostał się dzięki brawurowej ucieczce. W 1945 roku wrócił do Polski, aresztowany przez bezpiekę w 1947, oskarżony przez komunistyczne władze o działalność szpiegowską, następnie w pokazowym procesie, przypomnę, skazany na śmierć i stracony 25 maja 1948 roku. Po straceniu rotmistrza Pileckiego jego rodzinie nie poinformowano o wykonaniu wyroku, a paczkę dostarczoną do więzienia przez żonę oddano z informacją, że wyjechał. Bliscy poznali prawdę dużo później. Ciała rotmistrza do dziś nie odnaleziono. Prace takie poszukiwawcze cały czas sobie trwają. 125 lat temu, przypomnę, urodził się rotmistrz Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, żołnierz Armii Krajowej, jeden z żołnierzy niezłomnych. To jedna data, no i jeszcze jedna data z kalendarza, 13 maja, 45 lat temu doszło do zamachu na papieża Jana Pawła II, 45 lat temu, 45 lat już minęło od tego wydarzenia. Podczas audiencji generalnej na placu Świętego Piotra w Rzymie 13 właśnie maja 1981 roku o godzinie 17:19 turecki zamachowiec Mohamed Ali Akça trzykrotnie strzelił do papieża, który w odkrytym papamobile pozdrawiał pielgrzymów. W tym momencie Jan Paweł II pochylił się, by wziąć na ręce małą dziewczynkę. Został postrzelony w ręce i w brzuch. Ciężko rannego natychmiast przewieziono do kliniki Dżemeli i poddano kilkugodzinnej operacji ratującej życie. Zamach na papieża był ogromnym szokiem dla całego świata, szczególnie dla nas, Polaków. Większość stacji radiowych i telewizyjnych na świecie przerwała program i informowała właśnie o stanie zdrowia papieża. Ludzie spontanicznie gromadzili się na modlitwie. Na wieść o zamachu na papieża w całej Polsce rozpoczęły się nocne czuwania w intencji papieża. Media podawały, że Jan Paweł II odzyskał je przytomność. Rano 14 maja między innymi przekazano kolejne informacje na temat zdrowia. No i tutaj my też a propos Jana Pawła II i tego zamachu, już jak pan, ja papież Jan Paweł II doszedł do siebie, przekazał całemu światu, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej Fatimskiej, gdyż strzały padły w rocznicę objawień fatimskich 13 właśnie maja. Kilka tygodni po zamachu papież właśnie publicznie ogłosił, że Matka Boża zmieniła bieg kul wystrzelonych w jego kierunku, a rok po zamachu 13 maja 1982 udał się do Fatimy. Podczas pielgrzymki do Polski 7 czerwca 1997 roku Jan Paweł II konsekrował sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. W homilii podkreślił, że historia tego kościoła łączy się właśnie ściśle z wydarzeniem z 13 maja 1981 roku.
3: Doznałem wówczas śmiertelnego zagrożenia życia i cierpienia, a równocześnie wielkiego miłosierdzia Bożego. Za przyczyną Matki Bożej Fatimskiej życie zostało mi na nowo darowane. Podczas pobytu w poliklinice Gemelli doświadczyłem wiele ludzkiej życzliwości ze wszystkich stron świata. Życzliwość ta objawiała się przede wszystkim w modlitwie.
0: Kulisy zamachu na papieża oraz motywy, którymi kierował się Mohamed Ali Agca, nie zostały do końca wyjaśnione. Przypomnę, dziś mija 45 lat od zamachu na papieża Jana Pawła II i to wszystko wydarzyło się właśnie 13 maja. Pozostajemy jeszcze na chwilę w Fatimie. Ponad 50 tysięcy wiernych z Portugalii i kilkudziesięciu krajów świata przybyło wczoraj wieczorem już do sanktuarium Matki Bożej Różańcowej właśnie w Fatimie na uroczystości 109. rocznicy rozpoczęcia właśnie objawień maryjnych. Wśród obcokrajowców przeważają Polacy. A objawienia maryjne w Fatimie datuje się właśnie na 13 dzień maja 1917 roku. Brało w nich udział troje dzieci miejscowych rolników. Lucia dos Santos i jej kuzyni Franciszek Jacynta Marto. 13 maja 2017 roku papież Franciszek ogłosił w Fatimie rodzeństwo Marto świętymi. W dalszym ciągu trwa proces beatyfikacyjny najstarszej z wizjonerek Lucji dos Santos. To tyle z naszego kalendarza, to tyle na temat wydarzeń sprzed lat. 13 dzień maja, 7.24, a co przyniesie nam dzisiejszy dzień, no to będziemy dopiero podsumowywać, no zapewne po północy podliczać ten dzisiejszy 13 maja. 7.25, teraz Merylion, a na antenie Radia RD Małopolska za 5 minut wiadomości sportowe.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
4: Skoda.
5: A kto to?
6: To Jan Sebastian Bach.
5: A gdzie to?
6: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
5: A co to?
6: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
5: A, to ja też chcę!
6: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
5: Ło, to super!
6: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
7: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
10: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W Nowym Sączu odbędzie się walka o Mistrzostwo Świata w boksie Federacji WBF. O tytuł powalczy sądeczanin Łukasz Pławecki. 23 maja zmierzy się z Niemcem Marvinem Rufem. Łukasz Pławecki w przeszłości zdobył 15 tytułów, w tym 7 razy był mistrzem świata w kickboxingu, a od 5 lat rywalizuje w boksie.
11: To jest niesamowita historia, bo w kickboxingu stoczyłem prawie 190 walk, przyszedłem na boks i mając już to zaplecze takie kickbokserskie, te 15 mistrzowskich pasów, chciałem cokolwiek zdobyć. Nie sądziłem, że doprowadzi mnie to aż do tego etapu, kiedy będę walczył o zawodowe mistrzostwo świata. No jest to niesamowita historia, jeżeli jak tak popatrzeć rok po roku, że 5 lat temu zaczynałem i myślę sobie, stoczę jedną, dwie walki w boksie, zobaczymy jak będzie, a teraz wyjdę na ringu zawodowe mistrzostwo świata.
10: Walka o mistrzostwo świata będzie miała miejsce w hali nowosądeckiego Mosiru w ramach gali Magazine Boxing Night 4. BrookBet Termalika Nieciecza przedłużyła kontrakt z jednym z ważnych zawodników. To Damian Hilbricht, który związał się nowym kontraktem ważnym do czerwca 2028 roku. Pomocnik dołączył do BrookBet Termaliki w styczniu 2023 roku. Wystąpił do tej pory w 100 spotkaniach. Zanotował 21 asyst, zdobył 8 bramek. Na boisku spędził łącznie 6501 minut. BrookBet Termalika Nieciecza w przyszłym sezonie będzie grać w pierwszej lidze po spadku z Ekstraklasy. Tymczasem Sandecja Nowy Sącz dostała licencję na grę w piłkarskiej pierwszej lidze w przyszłym sezonie, ale z nadzorem infrastrukturalnym. Sądecki zespół walczy o wejście do baraży, w których można starać się o awans z drugiej do pierwszej ligi. W podobnej sytuacji jest Podhale Nowy Targ, które też ma szansę na pierwszą ligę, przynajmniej teoretycznie, bo na razie klub nie dostał licencji na grę w pierwszej lidze. Podhale nie ma odpowiedniego stadionu, by grać na zapleczu Ekstraklasy. Co prawda klub wskazał obiekt zastępczy, ale Polski Związek Piłki Nożnej wymaga też przedstawienia planu modernizacji stadionu w Nowym Targu, a to już zależy od jego właściciela, czyli miasta. Podhale Nowy Targ zamierza się odwołać od decyzji PZPN i liczy na rozmowy z władzami samorządu w sprawie stadionu. Dwie młode piłkarki TSI Iskry Tarnów będą występować z orzełkiem na piersi. Katarzyna Oświęcimka i Aleksandra Słowik zostały powołane do reprezentacji Polski do lat 15 na towarzyski turniej w Portugalii. W kadrze też jest sądeczanka Milena Połeć z KS Uniwersytet Jagielloński, która jest wypożyczona do tego klubu ze Starówki Nowy Sącz. Podobnie jest w przypadku Katarzyny Oświęcimki, która jest w Iskrze Tarnów w ramach transferu czasowego ze Starówki. Podczas turnieju Polki zagrają z Anglią, Portugalią i Meksykiem. Te mecze są zaplanowane na 23, 25 i 28 maja.
9: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Z torbacem słoneczno poranku, z takim niewielkim zachmurzeniem tylko. Co jakiś czas chmury nam się pojawiają, co jakiś czas słoneczko, ale z torbacem chłodnym. 7-8 stopni z samego rana, ale odczuwalna temperatura to jest w granicach 5 stopni, maksymalnie dzisiaj 14-15 stopni. Po południu już ma być słonecznie, błękitne niebo, w nocy 5, a jutro 20 stopni.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Czwartek, piątek 20 stopni, ale przewaga chmur i z czwartku na piątek w nocy 9 stopni, tak więc ci zimni ogrodnicy troszeczkę chłodni, troszeczkę te temperatury będą bardziej takie już typowo wiosenne, dużo cieplej nam się zrobi, ale chmury jednak mogą nam dominować do końca tygodnia. 24 minuty nam zostało do godziny 8, gdy w maju dobry serwacy, dobry w czerwcu bonifacy, bonifacego mamy 5 czerwca, a na razie powiem, że serwacy jest bardzo dobry, łaskawy dla nas. O, teraz proszę bardzo, tutaj w Tarnowie słoneczko ładnie świeci i prawie ani jednej chmurki.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy Twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja Twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Kwadrans nam został do godziny 8. Jeszcze raz my wyjeżdżamy na ulicę Tarnową. No i sprawdzamy, jak wygląda sytuacja w mieście. My bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji. My w Tarnowie, my poranek słoneczny w regionie, ale troszeczkę wiatr nam będzie przeszkadzał w poruszaniu się po tych naszych drogach. Tutaj nawet do 25 km na godzinę może ten wiatr nam towarzyszyć. Tak więc tutaj kierowcy samochodów wielkogabarytowych, uważajcie na te boczne podmuchy wiatru szczególnie. No i a propos tutaj uważności, warto przyglądnąć się samochodom, a dokładnie tablicom rejestracyjnym tych naszych pojazdów. Dlaczego? Bo coraz częściej zakładane są cyfrowe tablice rejestracyjne. Może u nas one nie są popularne, może tych tablic cyfrowych u nas jeszcze tak nie ma do końca, ale pojawiają się już na amerykańskich drogach. Dla wielu kierowców to taki symbol nowoczesności i wygody, ponieważ umożliwiają te tablice rejestracyjne zarządzanie wyświetlanymi komunikatami za pomocą smartfonów. I na tych tablicach różne rzeczy można tam napisać, oprócz tego, że ten numer tego pojazdu mamy, ale eksperci jednak alarmują od cyberbezpieczeństwa, zwracając jednak uwagę, że wraz z nową technologią pojawiają się także zupełnie nowe zagrożenia. O jakie zagrożenia chodzi? Otóż eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa wskazują na luki w oprogramowaniu, które może sprawić, że cyfrowe tablice staną się celem ataków hakerów. No może tak być, bo przecież wiemy, że hakerzy są w stanie poradzić sobie z każdymi zabezpieczeniami, ale producenci tablic jednak zapewniają, że przejęcie kontroli nad urządzeniem wymaga fizycznego dostępu i specjalistycznej wiedzy. No wydaje mi się, że taką wiedzę to jednak tacy hakerzy posiadają i to jest tylko kwestia czasu, kiedy po prostu będą mogli się włamać do takiej naszej tablicy rejestracyjnej. No i pytanie, właśnie, co z takim numerem dalej zrobić? No to już po prostu wszystko zależy od zamierzeń takiego hakera. Tak więc z jednej strony może te tablice rejestracyjne cyfrowe umożliwiają zarządzanie komunikacją, ale z drugiej strony stwarzają jednak zagrożenie, tak więc trzeba byłoby tak do końca zastanowić się i przemyśleć, na ile ta technologia będzie ułatwiała nam po prostu życie, oczywiście nam kierowcom. Ulica Tarnowa, teraz spoglądamy, już spory ruch w mieście, przed 8, czyli już stoimy, czekamy na Matki Bożej Fatimskiej, na wysokości gdzieś mniej więcej ulicy Powroźnicza, stoimy do Mickiewicza, tutaj jadąc, stoimy na Klikowskiej, dojeżdżając dalej Solidarności na wysokości 1 Maja, spory ruch Klikowska, tutaj od Rzeźniczej, Zagumnie, Ziołowa do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego i praktycznie co jakiś czas się tam zatrzymujemy. Na Szkotnik również tych samochodów mamy dużo więcej. Krakowska, tu mniej więcej od gdzieś mniej więcej Dworcowej już powolutku do Ronda Narutowicza, Krakowska jadąc w kierunku Rynku, Tuchowska, Postój od Drzymały, spory ruch na Konarskiego, Mościca, Aleje Kwiatkowskiego sobie zobaczmy, tutaj od strony Witosa przed 8, to zawsze tych samochodów mamy więcej, dokładnie od Ronda Solidarności już powolutku do Czerwonych Klonów, tak więc może w Chemiczną z Bylitowską i w Czerwonych Klonów. Ja wiem, że to nadłożenie trochę drogi, ale czasami może nam się to po prostu opłacać. Tego czasu nie będziemy za dużo tracić. Z Bylitowska płynnie, zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Koszycką. Przed 8, proszę bardzo, do samego skrzyżowania dojeżdżamy, nie stoimy, tak więc to jest dobra informacja dla tych, którzy teraz o poranku na ulicy Koszyckiej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: A my tradycyjnie jeszcze na drogi wyjedziemy przed samą godziną 9, a teraz jak ta ryba w wodzie, czy tak się czują nasi zmotoryzowani? Nie wiem, ale na pewno chcieliby się poczuć jak ten rekin w oceanie. I o tym rekinie Imagine Dragons.

Over the Moon. Co tam nad tym księżycem? No nie wiem, co tam nad tym księżycem, ale wiemy, co na antenie Radia RDN Małopolska już za chwilę. Punktualnie o godzinie 8, czyli za 5 minut nasze wiadomości. Po wiadomościach, jak zwykle, 8:10 poranna rozmowa. Słowo za słowo. Dziś gościem radia wójt gminy Skrzyszów Marcin Kibior. Ta rozmowa, przypomnę jeszcze raz, to 8:10. A do tego czasu, czyli do wiadomości, jeszcze nie kto inny jak Reni Jusis.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
5: Skoda.
6: Flormed JF. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed JF w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
7: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
8: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
10: Polska zakwalifikowała się do finału konkursu piosenki Eurowizji. Zwrot w sprawie obwodnicy Limanowej samorządowe kolegium odwoławcze uchyliło część decyzji środowiskowej. Lampy jak nie świeciły, tak nie świecą nadal, a ciemnych miejsc na mapie Tarnowa przybywa. I wyjątkowy koncert w Dąbrowie Tarnowskiej z okazji podniesienia świątyni do ręki Bazyliki Mniejszej. Wiadomości o 8:00, Aneta Mleczko zapraszam. Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Udział polskiej piosenkarki został ogłoszony jako ostatni spośród dziesiątki finalistów.

0: Thank you, Europe! Dziękuję!
1: Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się jutro, a finał w sobotę o 21:00.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Część decyzji środowiskowej dla obwodnicy Limanowej została uchylona przez samorządowe kolegium odwoławcze w Nowym Sączu. Nie wstrzyma to jednak przygotowań do budowy nowej drogi, która ma ominąć centrum miasta, przekonuje Anna Bołdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreśla, kluczowe elementy decyzji środowiskowej nie zostały uchylone. Nadal obowiązuje rygor natychmiastowej wykonalności. Organ odwoławczy potwierdził, że wybór wariantu został dokonany poprawnie, a raport oddziaływania na środowisko został zaakceptowany. Jedyna zmiana jest nieistotna na tym etapie inwestycji, zapewnia przedstawicielka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: W naszym wniosku pojawiła się tam tabela z ekranami i dokładnymi parametrami, jak te ekrany będą w przyszłości wyglądać. I ta tabela została wykreślona, zamiast tego wprowadzono zapis, że te ekrany i przyszłe zabezpieczenia akustyczne mają wynikać projektu, który dopiero będzie tworzony.
1: Na tym etapie przygotowań do budowy obwodnicy Limanowej wykreślony został bardzo precyzyjny opis rozkładu takich ekranów przy drogach i w to miejsce wpisano bardziej ogólny plan. Dodajmy też, że decyzja SKO sprawiła, że decyzja środowiskowa dla obwodnicy Limanowej zyskała tak zwaną ostateczność. Negocjacyjny pad między miastem a firmą Tauron Nowe Technologie wciąż trwa, a mieszkańcy Tarnowa muszą nocą oświetlać sobie drogę latarkami. O niedziałającym oświetleniu ulicznym informowaliśmy pod koniec kwietnia. Z prośbą o interwencję zgłosili się do nas wówczas mieszkańcy osiedla kolejowego. Mimo obietnic ze strony miasta i firmy Tauron Nowe Technologie, usterki do tej pory nie zostały usunięte. Dodatkowo pojawiają się sygnały o kolejnych częściach miasta, w których latarnie przestały świecić. Jak usłyszeliśmy wówczas w tarnowskim Zarządzie Dróg i Komunikacji, przyczyną problemu jest brak aktualnej umowy między miastem Tarnów a firmą Tauron Nowe Technologie, do której należy niedziałająca infrastruktura oświetleniowa. Do dziś nic się jednak nie zmieniło. Jak poinformował w rozmowie z RDN Małopolska wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek, rozmowy w tej sprawie wciąż trwają.
4: Ten tryb negocjacji w dalszym ciągu trwa. Podczas ostatniego spotkania otrzymaliśmy zapewnienie, że wszelkie awarie, które zostały zgłoszone, zostaną bezzwłocznie usunięte. Z tego co wiemy, tak się nie stało. Następne spotkanie w trybie negocjacji jest w bieżącym tygodniu. No i liczymy na to, że podczas tego spotkania zapadnie informacja, że kwestie umowne zostaną uregulowane.
1: Według wiceprezydenta na drodze do stałego porozumienia stoją jednak wciąż warunki stawiane przez firmę Tauron Nowe Technologie. Uważa, że proponowana cena nie jest adekwatna, choćby w porównaniu z innymi samorządami. W odpowiedzi na te kwestie rzecznik prasowy Tauron Nowe Technologie Gracjan Respondek tłumaczył w rozmowie z RDN, że w tym przypadku nie można porównać dużego miasta do okolicznych samorządów, w większości wiejskich, gdzie struktura majątku oświetleniowego znacząco się różni, a koszty ponoszone przez spółkę na terenie miast są wyższe niż w samorządach wiejskich. Więcej na ten temat można przeczytać na rdn.pl.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Lokalni ogrodnicy i sadownicy boją się zimnych ogrodników. To występujące na terenie Europy Środkowo-Wschodniej zjawisko atmosferyczne, które sprawia, że praktycznie co roku w okresie od 12 do 15 maja temperatura znacząco spada. Jest to szczególnie niebezpieczne dla roślin, które już zdążyły zakwitnąć. Jak tłumaczy pan Wiesław, sadownik sprzedający swoje owoce na Tarnowskim Burku, nawet jeśli na przełomie kwietnia i maja było już ciepło, w okresie imienin Pankracego, Serwacego, Bonifacego i Zośki można spodziewać się przymrozków.
5: Zawsze jest to taki termin, że na zimnych ogrodników kojarzy się z przymrozkami i to jest tak ciężki czas dla ogrodników, bo no, duże straty mogą być w uprawach.
6: To się rzeczywiście sprawdza u nas tak w ostatnich latach?
5: Tak. Zawsze na zimnych ogrodników, nawet na Zofii, tak samo to w tym terminie występuje.

Jan Diuk zagra 16 maja o godzinie 20.30 na parkingu pod bramą zamkową. Przyjść i posłuchać może każdy, wstęp jest bezpłatny. Tyle o tej porze, na kolejne wiadomości zapraszam o 9.00, a już za chwilę słowo za słowo. Gościem RDN Małopolska będzie Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Korzenna, Leszek Skowron.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: To sprawdzamy tych zimnych ogrodników. Jeszcze tylko Sarwacy, Chłodny, Bonifacy i Zośka już ciepłym dinem tutaj się zapowiadają. Dziś maksymalnie 15 stopni, poranek słoneczny, 8 stopni, plus 8 teraz, ale odczuwalna temperatura może być troszeczkę niższa. To wszystko za sprawą wiatru. Dmucha i będzie dmuchało w ciągu dnia w porywach nawet do 25 km na godzinę.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
6: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
7: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
6: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
7: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Po reklamie.
8: Autopromocja.
9: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
8: To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: 10 minut mamy już po godzinie 8 w studiu nasz poranny gość, czyli przechodzimy do naszej rozmowy za słowo. Dzisiejszą rozmowę prowadzi Aneta Mleczko.
0: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, ze mną w studiu Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie wójcie, zanim o sprawach gminy, choć myślę, że

0: Średnio ta sprawa również gminy dotyczy, bo dzisiaj trzeci dzień egzaminów ósmoklasisty. O 9:00, czyli za niespełna godzinę, młodzi zasiądą przed arkuszami. W wielu domach od rana pewnie więcej stresu niż zwykle i to trzeci dzień, bo dzisiaj trzeci dzień maratonu tego egzaminacyjnego. Wiem, że był pan w szkołach, rozmawiał pan z uczniami, jakie emocje im towarzyszą.
1: Są zestresowani, to widać, mimo że mówią, że nie są zestresowani, ale my no, już mający te parę lat więcej od nich potrafimy zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Uważam tutaj też, że my jako samorząd zrobiliśmy sporo, ponieważ dzięki tej no, przychylności radnych z budżetu wyasygnowaliśmy po 2 godziny dodatkowo na każdą szkołę, na każdą klasę i to były przedmioty egzaminacyjne. To te, które państwo dyrektorzy z nauczycielami zdecydowali, żeby dać, żeby przygotować tą młodzież do tego egzaminu lepiej.
0: Dodatkowo... No właśnie, bo choć tego egzaminu nie da się oblać, ale od liczby tych punktów zależy, czy dostaną się do wymarzonej szkoły, więc jest to ważny egzamin dla tych młodych ludzi.
1: Dlatego my czujemy wagę tego egzaminu i w mojej ocenie ten egzamin, niestety, ale no, mam teraz porównanie, bo mój syn zdawał maturę, jest ważniejszy niż matura. Dlaczego? Jeden i drugi jest bardzo ciężki. Owszem, matura jest egzaminem dojrzałości, owszem, decyduje o studiach i tak dalej, ale maturę można poprawić. Jeżeli coś pójdzie nie tak, uzyskam, nie wiem, powiedzmy 70%, 80%, a chciałbym 100% dostać na wymarzone studia, to mogę rok studiować gdzieś, rozwijać się i w międzyczasie douczać i poprawić egzamin. A tutaj uważam, że na pewno trzeba głęboko się zastanowić, przedyskutować, czy czegoś nie zmienić w kwestii naboru do szkół ponadpodstawowych.
0: Czyli dlaczego? Co według pana należałoby zmienić?
1: Bo zobaczmy, co się dzieje. Młody człowiek, owszem, super fajnie, że tego egzaminu nie da się nie zdać. Okej, okay, ale ten egzamin decyduje o tym, do jakiej szkoły, czy do tej szkoły wymarzonej się dostanę, czy się nie dostanę. I teraz przecież są różne sytuacje losowe.
0: Czyli tak naprawdę na starcie może przekreślić plany
1: dokładnie
0: tego młodego
1: tak,
0: człowieka.
1: A nie ma możliwości poprawienia tego egzaminu. A jeżeli się ktoś źle poczuje, rozchoruje się, jeżeli coś się wydarzy,
0: Są różne sytuacje życiowe.
1: Czasami dochodzi też do śmierci w rodzinie czy coś, ktoś ma traumę, nie jest w stanie napisać, ale przecież te choroby, zwłaszcza na wiosnę, są bardzo częste. Ma ktoś gorączkę, jest osłabiony, nie jest w stanie tego egzaminu napisać dobrze. I w tym momencie taki młody człowiek przez niedyspozycję tak praktycznie cały kąt życia ma ustawiony tylko przez to, że nie napisał tego egzaminu, bo nie było warunków. On się mógł przygotowywać latami, a przygotowywał się latami. To były setki godzin i w tym momencie klops przez niedyspozycję temat umyka. Więc trzeba się zastanowić, czy nie wrócić do tego, aby szkoły ponadpodstawowe prowadziły nabory i w tym momencie, jeżeli by szkoły ponadpodstawowe prowadziły nabory, to okej, okay, nie napisałem dobrze egzaminu do szkoły ponadpodstawowej, idę do innej szkoły, ale przygotowuję się i za rok próbuję. Mam możliwość. Teraz takie możliwości ci młodzi ludzie nie mają. Więc
0: pamiętamy, jak to było dawniej. Świadectwo kończące ósmą klasę, czy w ogóle szkołę podstawową, plus egzamin ewentualnie do szkoły średniej. Uważa pan, że takie rozwiązanie
1: byłoby lepsze? Na przykład takie rozwiązanie, albo dać możliwość poprawiania tego egzaminu, że idę do innej szkoły, poprawiam, a później zmieniam tą szkołę. No tutaj na pewno jest moim zdaniem dyskusją powinna nastąpić tutaj i jakieś zmiany powinny nastąpić.
0: No właśnie, ale skoro pan ma tyle wątpliwości, czy zamierza pan tym tematem kogoś wyżej zainteresować?
1: Zamierzam, ponieważ obserwuję młodzież, przeżyłem to też w przypadku dwóch moich synów, przeżywam to w przypadku młodych ludzi od nas z gminy, rozmawiam z nimi też jako były pedagog, też widziałem, w jaki sposób to jest robione i to naprawdę jest jeden z egzemplarzy. Młodzi ludzie mając 15 lat, tak ważny egzamin przed nimi stoi. I to tutaj naprawdę musimy się pochylić, bo przecież to chodzi też o nasze dobro. My chcemy, żeby młodzi ludzie realizowali siebie i później też nam służyli, ale jeżeli oni zostaną w tryby wrzucone inne, nie te, które są dla nich wymarzone, no to czy oni będą realizować się i później nam pomagać we właściwy sposób? No chyba nie, więc uważam, że to należy nad tym mocno się pochylić i dlatego właśnie w samorządzie wprowadziliśmy i te dodatkowe godziny, i klasa, która najlepiej napisze, dostaje 10 tysięcy do podziału i sobie kupują coś i wprowadziliśmy stypendia naukowe, po prostu wiemy, rozumiemy i czujemy wagę tego egzaminu i rozmawiam z rodzicami też, oni to ogromnie przeżywają, bo oni to rozumieją. Młodzi być może nawet nie do końca jeszcze zdają sobie sprawę, jak to jest ważne, ale czują to, że to jest ten element, ten moment decydujący. Nie mówimy tutaj o wszystkich, bo są takie osoby, które po prostu tam, nie wiem, on ma jakąś inną drogę, nie potrzebuje tych punktów, okej, ale dajmy możliwość wszystkim i wyeliminujmy przypadki losowe, bo tych przypadków losowych jest, wystarczy zobaczyć na zachorowania, no w tym momencie jest sporo zachorowań, no i to jest niestety, ale niesprawiedliwe.
0: Coś, co może młodym ludziom przekreślić już przyszłość na starcie. Wspomniał pan o tym stresie. No właśnie, często podnosi się temat tych różnych stresowych sytuacji, z którymi nie do końca młodzi ludzie potrafią sobie radzić, a z tego często rodzą się jeszcze większe problemy emocjonalne. No właśnie, zapytam pana jako i nauczyciela, ale przede wszystkim jako ojca, jak znaleźć równowagę między wspieraniem dzieci, a przygotowaniem ich do tych trudnych sytuacji, które w życiu, no niestety, są nieuniknione.
1: No chyba trzeba przenieść ten ciężar stresu na siebie.
0: Tak się da?
1: Znaczy, da się nie ujawniać. Wiadomo, że pewnie też młodzi ludzie to czują, nasze dzieci to czują, ale no nie muszą czuć wsparcia i my jako rodzice powinniśmy ich wspierać, rozmawiać, bo ta rozmowa też pomaga, natomiast no za nich egzaminu nie napiszemy, więc drogą do sukcesu jest tylko jeden. Mrówcza, systematyczna, mozolna praca i tak samo w przypadku tutaj też tych sytuacji stresujących. Po prostu rozmowa, plus no teraz jesteśmy wyposażeni w mnóstwo różnych podcastów, dodatkowych książek, które można też poczytać, żeby młodych wesprzeć.
0: No, no i ale gdzieś to też te emocje rozładować.
1: Też, no dlatego sport jest takim dobrym, ruch, wszystko, pasje, inne rzeczy, natomiast też trzeba sobie zdawać sprawę i tłumaczyć młodym ludziom, że stres jest elementem naszego życia. I on, zresztą to prawa potwierdzają, nie może być za wysoki, ale nie może być zdrowy. On powinien być mutujący. I ten stres w minimalnej ilości musi być. I nie ma czegoś takiego jak no, życie nasze, życie, że jest bez stresu. My, będąc w dorosłym życiu, wiemy, że on jest. My chronimy tych młodych i dobrze, że chronimy, ale też musimy im uświadamiać, że nie da się żyć bez stresu. On jest elementem życia, tylko to nie może determinować, że ojejku, stresuje się. Nic. Nie, no okej, okay, jestem zmobilizowany, działam dalej, przygotowałem się, jestem inteligentny, bo to są młodzi ludzie inteligentni, naprawdę. W tych czasach nauczyciele, pedagodzy, rodzice dbają o to i bezapelacyjnie wszyscy i oni mają świetny poziom i świetny moment startu, więc trzeba ich po prostu wspierać.
0: I motywować.
1: Motywować zdecydowanie, bo oni też muszą widzieć cel, bo no, trudno się poruszać, jak nie widzimy celu też.
0: Zmieńmy temat, panie wójcie, bo mówimy o stresie, więc no, stresują się również gospodarze, bo mamy połowę maja, czyli słynnych zimnych ogrodników, dziś serwacego, a to czas właśnie tych niskich temperatur i przymrozków, choć te w tym roku zaskoczyły już wcześniej gospodarzy i spowodowały spustoszenia w wielu gospodarstwach w całej Polsce. Czy rolnicy z gminy Skrzyszów sygnalizują jakieś straty?
1: Jeżeli chodzi o przymrozki, to my nie mamy wielu plantatorów tak zwanych miękkich owoców. Owszem, są borówki amerykańskie, czy też przy ogródkach jabłonie, inne rzeczy, no to każdy sobie tam powiedzmy uprawia, sadzi i ma. Natomiast u nas większym problemem jest dzika zwierzyna. I to tutaj z tym się głównie rolnicy borykają.
0: Dziki,
1: sarny, tak. No teraz ziemniaki, no wprowadziły tutaj dziki z tego spustoszenia dość sporo. Jak rozmawiam z rolnikami, jeżeli chodzi o zboża, to akurat no o zima może nie jest najciekawsza, ale to jare zboże już całkiem jest niezłe. Zresztą maj jest gospodarzem roku i dzięki Bogu tego deszczu troszeczkę było, w przyszłych tygodniach się zapowiada, więc tu nie powinno być źle. Natomiast z kołem łowieckim też rozmawiamy, bo o co chodzi? Głównie jeżeli w kwestii dzików, dzikiej zwierzyny. Jeżeli dojdzie do zniszczeń, rolnik musi zgłosić i później 7 dni ma koło łowieckie na reakcję. A w tym momencie każdy dzień dla rolnika jest na wagę złota. I tutaj jestem no, ogromnie wdzięczny kołom łowieckim, które operują na naszym terenie, bo rozmawialiśmy w poniedziałek i obiecali bardzo szybką reakcję. Czyli zgłoszenie telefoniczne oni już będą, bo muszą oszacować te szkody i rolnik będzie już mógł dalej uprawiać ponownie ziemię. Jest to ogromne dla nich utrudnienie. My też tutaj staramy się wspierać koło łowieckie, czy też zakup pastuchów, czy też środków różnych, które odstraszają. Koło łowieckie też się angażują, ale jest to u nas największy problem dla rolników, właśnie ta dzika zwierzyna.
0: Panie wójcie, mieszkańcy gminy Skrzyszów przyzwyczaili się do nowych zasad korzystania z PSZOK-u. Przypomnę, to już 2 tygodnie, tak. Nowych zasad, czyli ci, którzy przyjeżdżają do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, i chcą tam zostawić jakieś odpady, muszą pokazać teraz specjalną kartę mieszkańca i udowodnić, że są mieszkańcami gminy Skrzyszów.
1: Dokładnie tak. I już tutaj widzimy, że zdecydowanie tych odpadów jest mniej. Sporo osób przyjeżdżało, pierwsze słyszało w ogóle o karcie, czyli okazało się, że nie byli naszymi mieszkańcami i niestety musieli zawrócić i nie ma możliwości przyjęcia odpadów.
0: Bo dlatego też te karty wprowadzono.
1: Dlatego też wprowadzono. Co więcej, dzięki temu, że jest pracownik karta, sprawdzane są osoby, które posiadają, zadeklarowały posiadanie kompostownika lub też nie. Więc i takie osoby też niestety były nawrócone. Jeżeli ktoś zadeklarował posiadanie kompostownika, to odpady zielone, gałęzie i tak dalej musi już u siebie na tym kompostowniku zgromadzić, a nie wywozić. I w tym momencie już widzimy pierwsze rezultaty. Znacznie mniej tych odpadów jest i co mam nadzieję też dalej będzie tak kontynuowane, będzie się to sprawdzało, co spowoduje, że będzie tych odpadów mniej, będziemy mniej płacić, a zatem wtedy można będzie liczyć, że te ceny wzrostu za gospodarowanie odpadami nie będą rosły. Także tutaj po tych kilku tygodniach już możemy stwierdzić, że jest zdecydowanie lepiej niż było do tej pory.
0: Gmina Skrzyszów rozdaje kompostowniki za darmo mieszkańcom?
1: Tak, w tamtym roku prawie 500 rozdaliśmy kompostowników, w tym roku będzie ich znacznie mniej. Mamy listę jeszcze osób oczekujących. Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego kilkanaście kompostowników w tym roku będziemy rozdawać i w przyszłych latach też będziemy to robić, ponieważ po pierwsze jest to ekologiczne, po drugie no, to słowo ekologia, to tak definicja jego jest troszeczkę tak może nadużywana, ale powiedzmy, jest to prośrodowiskowe.
0: I też jest miejsce w ogrodzie, gdzie można tych resztek różnych, również z obiadu podobno można tam wrzucać.
1: Można, zdecydowanie, zresztą to się powinno też przesypywać ziemią, ale to już, żeby to później wytworzyło.
0: Czyli trawa, liście, resztki z obiadu, wszystko może trafiać do tych specjalnych pojemników.
1: No i to też warto przesypać ziemią, zresztą wystarczy wrzucić jakiś podcast sobie posłuchać, żeby to też później można było wykorzystać, ale o co nam chodzi? Żeby mniej tego trafiało do systemu gospodarowania odpadami, bo u nas za każdą tonę płacimy, a im więcej tego zostanie, tym mniej my jako gmina będziemy odbierać i w ten sposób będziemy mniej narażeni na podwyżkę cen za gospodarowanie odpadami, ponieważ to, co w tym momencie się dzieje, te butelki, 50 groszy i tak dalej, no to ten wkład, który mogły jeszcze firmy zarabiać, został tak naprawdę wzięty z samorządów i no, ciekawi jesteśmy, jak to będzie się kształtowało na przyszłość, ponieważ już widzimy w Polsce, że są samorządy, które uchwalały ceny maksymalne za gospodarowanie odpadami, czyli ponad 50 zł od osoby. To są ceny wręcz no, kosmiczne, ale tak to zaczęło wyglądać, więc my tutaj staramy się wszelkimi środkami zapobiegać temu i między innymi przez te kompostowniki, między innymi przez te karty, żeby ograniczyć ilość tych odpadów, bo cena jest uzależniona od ilości odpadów, które gmina musi oddać.
0: Mówi pan o liście oczekujących na kompostowniki, ale jest też lista oczekujących na własne M. Co z tym drugim blokiem SIM?
1: Drugi blok, mówimy o tym nowym rozdaniu. Bo teraz tak, w tym momencie trwa wybór przetargowo, więc w maju będzie podpisana umowa. Ocena przetargu się przedłuża, ponieważ jednak głód pracy jest i ilość firm chętnych jest i walka, my to też przerobiliśmy na samorządzie, sprowadza się do Krajowej Izby Odwoławczej, do Warszawy, a to automatycznie miesiąc, półtora przedłuża ocenę i wybór firmy, która będzie budować w tym momencie te SIM-y. Zakładamy, że najdalej trzeci tydzień maja zostanie podpisana umowa. Wtedy to też już ogłosimy i wtedy 15 miesięcy, maksymalnie 18 miesięcy powinno zostać to wybudowane. Co do drugiej części, regulacje podjęliśmy, bo już jesteśmy po rozmowie z panem prezesem, podjęliśmy regulację drogi. W tym roku chcielibyśmy uregulować tą drogę, a w przyszłym roku oddać działkę i tak chcielibyśmy to zrobić, że w momencie, kiedy te SIM-y, które został nabór zrobiony teraz, zostaną oddane osobom, my przekażemy działkę pod budowę kolejnych.
0: Ile to może potrwać?
1: W przyszłym roku by były oddane te mieszkania i w przyszłym roku została oddana kolejna działka wraz z już z uregulowanym stanem prawnym, więc stosunkowo szybko, bo jak na te kwestie regulacyjne i budowy, no 18 miesięcy, no my zawsze staramy się, żeby było to szybciej niż w umowie, dlatego mówiłem o tych 15 miesiącach, ale myślę, że to 18 miesięcy to jest dość szybkie tempo, więc powinno się to wszystko powieść.
0: Zaczynaliśmy rozmowę od najmłodszych mieszkańców gminy i do nich chcę powrócić, albo do jeszcze młodszych, bo zbliża się Dzień Dziecka. Co w tym roku przygotowała gmina Skrzyszów?
1: Oj, będzie więcej atrakcji jeszcze, ponieważ będzie, to są pokazy dynamiczne. Przypomnę, to jest 6 czerwca, sobota od godziny 14. Skrzyszów, cały kompleks obiektów sportowych i oprócz tego, że będzie można wszystkie rodzaje służb zobaczyć, wojsko, policję, straż pożarną, straż graniczną, służbę więzienną, żandarmerię wojskową, to będą pokazy gaszenia pojazdu, bo to się cieszy, cięcie pojazdu, ale będzie też odbijanie zakładnicy, wojsko, pojazd taki opancerzony, ale też wprowadzamy nowość, czyli takie dwie. Będzie można też wykrywać metale, dostaje się czujnik, będzie się chodziło, marchewkę, później monety będzie można było szukać, plus na ostatnim zarządzie właśnie w poniedziałek wieczorem mieliśmy ze strażą, przygotowane będą takie małe wiązki słomy, one będą podpalane i młodzi ludzie będą mieli sprzęt gaśniczy i będą to gasić, także to będzie też coś takiego już no, w praktyce gaszenie pożarów. Zastanawialiśmy się też, bo takie już były u nas praktykowane, żeby wszyscy młodzi strażacy z młodzieżowych drużyn pożarniczych gasili gaśnicami, bo często my te gaśnice mamy, a niejednokrotnie nie wiemy, jak ich użyć, więc w tym roku będzie gaszenie, powiedzmy, wodą, a w przyszłym roku, albo jeszcze w tym zobaczymy, zastanawiamy się, żeby młodzi też uczyli się gasić, ale i oczywiście cała strefa dmuchańców, zabaw, wszystko będzie bezpłatnie, strefa gastronomiczna, także naprawdę będzie można przyjść całymi rodzinami, świetnie się bawić, non-stop widzieć wojsko, straż w akcji, policję, ale też porozmawiać z nimi, bo to jest też ciekawa kariera, ciekawa przygoda życia, którą można przeżyć, a służąc ojczyźnie, bo my często nie dostrzegamy tych mundurów, które są gdzieś tam ukryte, czy to jest straż graniczna, czy są służby wywiad, wojsko, inne, a oni nas chronią i dzięki temu my możemy się pięknie rozwijać, zdawać egzaminy, uczyć, wszystko robić, a ci ludzie w mundurach cały czas nad nami czuwają i to oni sprawiają, że jesteśmy właśnie w bezpiecznym kraju i im się szacunek wszystkim bezapelacyjnie należy, ale też zachęta, żeby młodzi szli do służby.
0: I temu ma służyć także mundurowy Dzień Dziecka w gminie Skrzyszów. 6 czerwca. Bardzo dziękuję za rozmowę. Marcin Kiwior, wójt gminy Skrzyszów.
1: Dziękuję.
2: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami. Reklama.

0: cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
9: Po reklamie.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
11: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Dziś 15 stopni, w czwartek 20, w piątek 20 stopni, sobota, niedziela to 18 stopni, ale sobota i niedziela, czyli weekend, zapowiada nam się pochmurny i deszczowy. I te chmury będą dominować również jutro i w piątek, a dziś w środę, o poranku, na razie słońce dominuje i oby tak pozostało, ale niestety tutaj psuje nam to pogodę. Wiatr w porywach do 25 km na godzinę.
11: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
12: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
13: Chłodny wiatr obniża nam jeszcze dodatkowo temperaturę odczuwalną i teraz termometry już prawie plus 9 stopni nam wskazują, ale przez ten wiatr ta temperatura odczuwalna to w granicach nawet 5 stopni, 6. Dlatego przypominam, o poranku ubieramy się cieplutko, moi kochani. No i tak spoglądam na te zdjęcia satelitarne, to najwięcej tego słońca tutaj na południu kraju. Chmury dominują w północnej części Polski. 28 minut nam zostało do godziny 9.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
13: 13 dzień maja to jest środa, a jak środa i 8.30 nam minęła, to czas na muzykę biesiadną i muzykę w disco polo, która potrwa do godziny 12.00.

0: 49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
3: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
4: Uwaga, koła gospodyń wiejskich. Rusza nabór na dofinansowanie działalności statutowej w ARiMR. Możecie otrzymać nawet do 10 tysięcy złotych na wydarzenia kulturalne, edukację i rozwój lokalnej społeczności. Do podziału aż 140 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są online do 30 września lub do wyczerpania środków. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Biurem Powiatowym Agencji. Jak informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, warto się pośpieszyć. Szczegóły na stronie ARiMR.
5: Po reklamie.

0: Muzyka Bieszczadna i zespół Krucam Banda do Muzyki Bieszczadnej. Za chwilę my wrócimy, bo teraz czas, kwadrans przed godziną 9:00. Jeszcze raz sprawdzić sytuację na tarnowskich ulicach.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: Na szczęście spokojnie, bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie, ale wieje mocno, dmucha do 25 km na godzinę i ten wiatr będzie nam przeszkadzał w poruszaniu się zarówno pojazdami, jak i rowerami. I a propos rowerów, to przypominam, dziś już w kalendarzu 13 dzień maja, czyli coraz bliżej jesteśmy 3 czerwca. A od 3 czerwca bieżącego roku wchodzi w życie nowa regulacja, na mocy której jazda w kasku będzie obowiązkowa dla osób poniżej 16 roku życia. Kto takiego jeszcze kasku dla dzieciaków nie kupił, no to proszę o tym pamiętać, że od 3 czerwca już obowiązkowo trzeba w takim kasku jeździć. Co istotne, te nowe przepisy obejmują nie tylko rowery, ale również hulajnogi elektryczne oraz inne urządzenia transportu osobistego. Jazda w kasku będzie dotyczyła poruszania się w przestrzeni publicznej, czyli na drogach, ścieżkach rowerowych, ale także w parkach i terenach ogólnodostępnych. Tak więc przypominam, od 3 czerwca do 16 roku życia, już w kaskach obowiązkowo, ale te kaski, to nie czekajmy do 3 czerwca. Już teraz zakładajmy naszym dzieciom, tak żeby bezpiecznie się poruszały po tych naszych drogach, ale i my dorośli też pamiętajmy, że ten kask ratuje życie. Ulica Tarnowa, spoglądnijmy jeszcze, zobaczmy, jak wyglądają. No, spory ruch, jak to zwykle w tych godzinach porannych, spory ruch Konarskiego, Gumniska Dąbrowskiego, na Tuchowskiej stoimy od przedszkolaków do skrzyżowania z Konarskiego. Pamiętajmy, dajmy zielone światło tym, którzy są na ulicy Tuchowskiej, na Szyskiego, odcinek praktycznie od Klikowskiej Solidarności, tutaj od tego skrzyżowania do Szkotnik, powolutku, jeden samochód za drugim, powoli też na Klikowskiej od 3 maja do ronda Słowackiego Szkotnik, no i podobnie jest na Klikowskiej tutaj od Miętowej Ziołowej powoli do ronda Elektryczna Wyszyckiego jadąc w kierunku centrum. Spory ruch też na Matki Bożej Fatimskiej do Słonecznej, na Mickiewicza też tych samochodów mamy troszeczkę więcej, szczególnie na wysokości Brodzińskiego czy Goldhammera. Zobaczmy sobie Mościce. Tutaj już spokojnie w obu kierunkach, tu od strony Witosa i od strony Mościckiego, spokojnie na Zby Litowskiej. Na Koszyckiej dzisiaj luźno, bardzo luźno bym powiedział, i do samego skrzyżowania tutaj dojeżdżamy bez problemów, czyli skrzyżowanie Czerwona Krakowska do Koszycka. Kierowcy praktycznie się po drodze nie zatrzymują, jedynie na skrzyżowaniu oczywiście światła, tam czekamy na zielone.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
0: A dzisiaj z motoryzowanym towarzyszem i słońce, i towarzyszą chmury. Jeszcze synoptycy zapowiadali nam w godzinach tych porannych, przedpołudniowych, lokalnie lekkie opady deszczu. Mam nadzieję, że tego deszczu nie będzie i będzie nam się dobrze podróżowało. A jutro już dużo wyższe temperatury. No i te temperatury będą nam, te wysokie temperatury, już towarzyszyć praktycznie do końca maja, tak przynajmniej wstępnie. Prognoza długoterminowa my podaję, czyli 20 stopni. No to taki standard już powinien być. I bardzo dobrze. Czekamy przede wszystkim na te temperatury wyższe i słońce. 12 minut do 9:00. No to wracamy do tej naszej muzyki biesiadnej. I a propos słońca, jedziemy, wybieramy kierunek do Tatry. Zespół Tatra, Siedziała Dziewczyna.

to zespół z bujem. No, czyli tak troszeczkę sobie pozbujowaliśmy. No i a propos zbujów, ciekawe, czy lubią ciecierzycę. A dokładnie pastę z ciecierzycy, którą no, na kanapkach na przykład możemy zastąpić no, tradycyjną szyneczkę. Dlaczego my ten temat poruszam? Otóż dziś w kalendarzu świąt nietypowych mamy Międzynarodowy Dzień Humusu. Tak więc coś dla tych, którzy właśnie ciecierzycę kochają, lubią, no to my trzeba obowiązkowo my dzisiaj na kanapce sobie ten humus zaserwować. No ale tutaj ten dzień no nie tylko ma za zadaniem spopularyzować humus, ale my przede wszystkim tutaj istnieje szansa, że po prostu nie tylko wędliną ta kanapka powinna być, że tak powiem, posmarowana, no, ale na przykład czymś innym też można tą kanapkę ozdobić, żeby była smaczna i zdrowa. Tak więc proszę o tym pamiętać. Dzień humusu, czyli kremowa pasta z ciecierzycy. Na śniadanie, czemu nie? 5 minut przed samą godziną 9 to taki idealny czas właśnie na to poranne śniadanie, ale to też czas, gdzie gramy. Gramy właśnie taką muzykę, czyli muzykę biesiadną, muzykę disco polo, jak co środę właśnie od godziny 8.30 do godziny 12 na antenie radia RDN Małopolska. Teraz przed 9, przed wiadomościami jeszcze zespół Milano i Jasnowłosa.

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Prezydent Karol Nawrocki nie będzie angażował się w sprawy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zadeklarował to rzecznik prezydenta. Dąbrowska parafia przygotowuje się do historycznego wydarzenia. Już w sobotę odbędzie się ogłoszenie tytułu Bazyliki Mniejszej dla kościoła parafialnego. Dzięki rozrzedzonemu powietrzu sportowcy będą tu mogli trenować jak w wysokich górach. Za chwilę o inwestycji w Nowym Sączu. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki nie będzie się angażował w sprawy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, zadeklarował to rzecznik prezydenta. Rafał Leśkiewicz powiedział, że poseł Prawa i Sprawiedliwości jest wolnym człowiekiem i miał prawo wyjechać do Stanów Zjednoczonych.
4: Pan Zbigniew Ziobro nie jest poszukiwany czerwoną notą Interpolu, nie ma wystawionego europejskiego nakazu aresztowania, bo sąd nie podjął takiej decyzji, co oznacza, że materiał dowodowy zgromadzony przez prokuraturę jest bardzo słaby, miałki. Sprawa Ziobry pokazuje, że to jest wymiar wyłącznie polityczny, a Zbigniew Ziobro jako człowiek niewinny, bo nie jest skazany, wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Tyle.
3: Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Po zmianie rządu na Węgrzech wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do amerykańskich władz notę z prośbą o wskazanie podstaw prawnych wjazdu byłego ministra sprawiedliwości na teren Stanów Zjednoczonych. Polityk Prawa i Sprawiedliwości ma współpracować z telewizją Republika jako komentator polityczny.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
3: Dąbrowska parafia przygotowuje się do historycznego wydarzenia. Już w najbliższą sobotę odbędzie się ogłoszenie tytułu Bazyliki Mniejszej dla kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Program świętowania pod hasłem Z trudu po kolej na chwałę Bożą rozpocznie się już dziś. Będzie to dzień wdzięczności i jedności wspólnoty. O godzinie 18:00 odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Wspólnota parafialna wyrazi wdzięczność żyjącym fundatorom, dobroczyńcom oraz wszystkim parafianom, którzy przez dziesięciolecia wspierali budowę i upiększanie kościoła. W czasie nabożeństwa zostanie wmurowana w mury świątyni kapsuła czasu z przesłaniem dla następców. W sobotę o godzinie 10:00 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. O godzinie 11:00 będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Będzie ona transmitowana w radiu RDN. W kościele zostaną zarezerwowane miejsca w pierwszej kolejności dla zaproszonych gości, a w miarę wolnych miejsc dla parafian. Plac przed kościołem będzie podzielony na sektory. Zaplanowano około 500 miejsc siedzących. Mieszkańcy Powiśla już nie mogą doczekać się tej dużej uroczystości.
6: Cieszymy się, że uznanie takie.
7: Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni wręcz, a bazylika nasza jest przepiękna, tak jak bazyliki w Rzymie.
8: Coś się dzieje, no jest dużo zmiany, no wszystko idzie na lepsze. Może więcej ludzi do Dąbrowy, może się rozwinie trochę turystyka, może, no nie wiem, zobaczymy. No żeby tylko się pogoda udała, żeby było pięknie słoneczko, żeby nam świeciło tego dnia.
3: W mediach społecznościowych mieszkańcy zorganizowali akcję Pozwól, by Maryja otuliła wasze dzieci płaszczem szkaplerza świętego oraz proszą, by przywitać bazylikę w strojach regionalnych. To zaproszenie skierowane jest szczególnie do najmłodszych. Po mszy świętej zaplanowany jest posiłek dla wszystkich uczestników. Wieczorem zaś o godzinie 20:30 odbędzie się koncert pod bramą zamkową wiolonczelisty Jana Diuka. Dzięki rozrzedzonemu powietrzu sportowcy będą tu mogli trenować jak w warunkach wysokogórskich. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu otwarto Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Pozwoli to też na badania wydolnościowe organizmu, bo warunki na sali treningowej mogą odpowiadać wysokości polskich Tatr, ale możliwości techniczne są znacznie większe.
9: Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajistów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach. To są zwykle takie wysokości, powiedzmy 2-2,5 tysiąca metrów.
3: Mówił profesor dr habilitowany Marcin Maciejczyk, który będzie nadzorował centrum znajdujące się w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie przy ulicy Kościuszki w Nowym Sączu.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Rzeźba głowy świętego Jana Chrzciciela na misie z XIII wieku czy opłakiwanie schomranic z czasów gotyku. Między innymi takie eksponaty można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, które także włącza się w Noc Muzeów. Każdy, kto 16 maja przekroczy mury muzeum przy Tarnowskiej Katedrze od godziny 18 będzie mógł podziwiać m.in. gotycką sztukę sakralną, obrazy i zegary Olgi Majewskiej, kolekcję numizmatów Bronisława Usarza czy malarstwo na szkle z kolekcji Norberta Lipuczego, mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie, ksiądz dr Piotr Pasek.
0: Inaugurujemy tą nocą muzeum kolekcja Norberta Lipuczego. Ten rok, 2026, jest kolejną rocznicą, no już okrągłą rocznicą, bo to będzie chyba 30. rocznica śmierci Norberta Lipuczego, który właśnie przekazał nam wspaniały dar kolekcjonerski. Przede wszystkim obrazy malowane na szkle, piec huculski. No i oczywiście będzie to też okazja do zaprezentowania kolekcjonera, jak również właśnie tej pasji kolekcjonerskiej.
3: Noc Muzeum w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie będzie w sobotę. Potrwa od 18 do 22.

0: dużo niższa za sprawą wiatru. Ten wiatr do 25 km na godzinę.
1: Organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
2: Sponsorem pogody było CD Locum. Inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
0: Chmury w czwartek, w piątek, sobota, niedziela też pochmurno, ale do tego jeszcze przelotne opady deszczu w sobotę, w niedzielę, ale za to ciepło. Już jutro 20 stopni, taka temperatura do końca tygodnia nam się utrzyma, a w nocy, no dzisiejsza noc jeszcze chłodna, bo tylko 4-5 stopni, plus 4, plus 5, ale kolejne noce to już temperatura 9-10 stopni, tak więc no, ten dzień jeszcze troszeczkę chłodny, ale to wiemy dobrze, bo przecież w kalendarzu Bonifacego dziś, czyli zimni ogrodnicy, tak więc oni muszą nas troszeczkę schłodzić, chociaż jutro 20 stopni, a przecież jutro mamy Bonifacego, to jeszcze przecież też zimne ogrodnicy, zimny ogrodnik, a mimo wszystko, no każdy swoim, no nie zimnym raczym, bo tym zimnym jutro Bonifacy nas na pewno nie będzie raczył. 7,5 minuty mamy po godzinie 9, wracamy do naszej muzyki biesiadnej.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC.

0: się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & Jake'u w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
2: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
3: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
4: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Wychowanie to niełatwe zadanie. Stawia trudne pytania, których nie chcemy pozostawić bez odpowiedzi. Rodzicielskie ABC. Audycje o wychowaniu i wszystkim, czym martwią się rodzice. Słuchaj radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz w każdą sobotę o godzinie 9:10. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To była autopromocja. O tobie.

Czy słyszysz me wołanie, bo ja ciebie nigdy nie opuszczę. No, powiem tak, że a propos wołania naszego telefonu, no to można by rzec, że jednak tego wołania nie będziemy my słyszeć i na przykład teleankieter może nas opuścić, bo no pewno nieraz nam się przydarzyło, że ten telefon cały czas dzwoni i nas odrywam od pewnych obowiązków, a tam w słuchawce słyszymy na przykład, że mam do zaoferowania. No właśnie, jak sobie poradzić z takimi telemarketami, a dokładnie osobami, którzy do nas dzwonią, natrętnie dzwonią i mówimy, że nie jesteśmy zainteresowani, a oni mimo wszystko dzwonią w kółko do nas i zadają nam te same pytania. Jest sposób, a dokładnie na taki sposób padł pewien mężczyzna, który stworzył taki specjalny skrypt, który oddzwania na spamowe telefony i wciąga rozmówców w dyskusję, a na końcu puszcza im piosenkę Never Gonna Give Up Rick Astley'a i powtarza cały czas ten proces tak długo, aż jego numer po prostu zostanie zablokowany. Proszę bardzo. Program, który ma za zadanie marnować czas oszustów i telemarketerów, odpowiadając na ich pytania oraz podtrzymując rozmowę, co wynikiem jest blokowanie tego numeru, na przykład przez telemarketerów, ponieważ no tak do końca nie mogą nawiązać tej rozmowy z osobą, do której dzwonią, a rozmawiają po prostu sobie z botem. No i bardzo dobrze. No i to jest sposób na te natrętne po prostu telefony. 22 minuty mamy po godzinie 9. 9 teraz my Śpiąca Królewna, przypomina muzyka biesiadna, ale to nie taka zwykła muzyka biesiadna na antenie Radia D Małopolska, bo tutaj uwzględniamy szczególnie artystów z tego naszego regionu, regionu małopolskiego, ale też i na Podkarpacie się wybieramy. Zespół Ex Problem teraz, a za chwilę jeszcze kapela Ciupaga, punktualnie o 9.30 wiadomości ekonomiczne.

0: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
8: Wiadomości ekonomiczne.
9: Zmiany prawa wodnego oczekują polscy sadownicy. Ich zdaniem obecnie obowiązujące przepisy uniemożliwiają skuteczną ochronę upraw przed przymrozkami. Najefektywniejszą metodą, która pozwala kwiatom i zawiązkom owoców przetrwać niskie temperatury, jest odgórne zraszanie. Z powodzeniem od lat stosuje się ją w Europie Zachodniej. W Polsce wciąż jest mało popularna, bo brakuje dostępnych źródeł wody, tłumaczy poseł PSL Mirosław Maliszewski, prezes Związku Sadowników RP.
10: Napotyka to na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o prawo wodne, które dzisiaj praktycznie uniemożliwia sadownikom wykopanie nowej studni, czy stawu, czy zbiornika retencyjnego. Więc dzisiaj bezwzględnie trzeba zmienić prawo wodne po to, aby sadownicy w tym krótkim okresie, raptem kilku dni na wiosnę, mogli wykorzystać tą wodę, która pomoże im uratować zbiory.
9: Z raportu przygotowanego przez Związek Sadowników RP wynika, że tegoroczne przymrozki zniszczyły około 80% upraw w polskich sadach. Prezydent Karol Nawrocki liczy na to, że parlament przyjmie jego projekt regulujący rynek kryptowalut. Jak podkreślał podczas wizyty w Rumunii, w toku prac odbywał konsultacje z klubami parlamentarnymi, więc projekt jest kompromisowy.
11: On jest koncyliacyjny, nie jest brutalną nadregulacją rozporządzenia MiCA i może w kolejnych latach być bardzo pomocny do usystematyzowania, uregulowania tego rynku. Więc oczywiście spodziewam się i mam nadzieję, że polski parlament przyjmie tą propozycję stworzoną w kancelarii prezydenta w sposób kompromisowy i koncyliacyjny. I taką ustawę, jak wyjdzie z polskiego Sejmu, bym podpisał. Mam nadzieję, że nie trafi do mnie po raz trzeci projekt, który przysyłano mi już dwukrotnie.
9: W Sejmie zaprezentowano 4 projekty ustaw regulujących rynek kryptoaktywów. To już trzecie podejście do przepisów wymaganych przez Unię Europejską. Poprzednie 2 ustawy przyjęte przez parlament zawetował prezydent. Przedstawiciele organizacji pacjentów podkreślają, że chorzy potrzebują ustawy zwanej Lex Szarlatan, aby oszuści nie zarabiali na ich nieszczęściu. Rząd przyjął projekt tej ustawy. Elżbieta Kozik, prezes Ruchu Onkologicznego, podkreśliła, że ta ustawa jest od dawna oczekiwana przez środowisko, gdyż oszuści szczególnie upodobali sobie chorych na raka.
12: Przypominam sobie czasy, prowadząc Amazonki i funkcjonując w klubie przy Centrum Onkologii, przychodzili różni ludzie, którzy oferowali, że leczenie ziołami jest dla chorych onkologicznie potrzebne. I nigdy w życiu nie dopuściłam, żeby mieli dostęp do mojego klubu, do moich koleżanek i żeby mogli robić wodę z mózgu.
9: Projekt zakłada, że rzecznik praw pacjenta ma zyskać narzędzia, dzięki którym skuteczniej będzie mógł walczyć z praktykami pseudomedycznymi, m.in. zarządzając karę w wysokości nawet do 1 000 000 zł. Sejmowa Komisja Zdrowia przyjęła w pierwszym czytaniu projekt nowelizacji ustaw związanych z rozwojem usług e-zdrowia. Przewiduje on m.in. rozbudowanie systemu e-zdrowia o e-konsylium domowej opieki medycznej oraz wprowadza kartę pacjenta. Za pomocą systemu domowej opieki medycznej będzie możliwe zdalne monitorowanie stanu zdrowia pacjenta, podkreślił wiceminister zdrowia Tomasz Maciejewski.
13: Systemy umożliwiające zdalne monitorowanie stanu zdrowia oraz prowadzenie konsultacji między specjalistami są dziś oczekiwanym standardem. Przykłady rynkowe jednoznacznie potwierdzają, że sprzyja to skuteczniejszej koordynacji i zapewnieniu ciągłości opieki. Wszyscy dostrzegamy, że są to dziś bardzo potrzebne elementy zarówno dla komfortu pacjenta, jak i wykorzystania zasobów, które posiadamy w naszym systemie.
9: Nowela zakłada rozwój platformy usług inteligentnych. To system teleinformatyczny, w ramach którego podmioty lecznicze będą miały bezpłatny dostęp do narzędzi z wykorzystaniem systemów i modeli sztucznej inteligencji. Wiceminister Tomasz Maciejewski zapewnił, że system zabezpiecza dane pacjenta oraz gwarantuje odpowiednią jakość opieki. Srebrne monety, złota biżuteria i banknoty po 200 euro. Wszystko to znalezione przez przedszkolaka w Berlinie. Dziecko bawiło się z innymi pod okiem opiekunów, a na skarb trafiło kopiąc w ziemi. Adam Górczewski.
14: Kosztowności nie były zakopane głęboko. Pod krzakiem, zaraz przy placu zabaw, odnalazło je dziecko, które z całą grupą wyszło jak zazwyczaj na zewnątrz, a jako rozrywkę wybrało kopanie w ziemi. Okrzyk "mam skarb" początkowo został potraktowany jako element zabawy, ale potem zaczęły wyłaniać się srebrne monety, luksusowe zegarki, złota biżuteria, plik banknotów o wartości 6000 euro, a nawet sztabka złota. Przedszkolanka razem z ojcem jednego z dzieci zgłosili znalezisko policji, która ustala teraz, do kogo mógł należeć ten skarb i czy nie jest łupem pochodzącym z przestępstwa. Tożsamość małego znalazcy na wszelki wypadek została ukryta, podobnie jak dokładne położenie placu zabaw w dzielnicy Wilmersdorf w Berlinie. Policja opublikowała jednak zdjęcie, licząc, że zgłosi się właściciel biżuterii i pieniędzy.
8: To były wiadomości ekonomiczne.
15: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
16: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
17: A jak znajdzie się właściciel zguby, to mam nadzieję, że znaleźne będzie sowita. Prognoza pogody 9-10 stopni, tyle może wskazywać teraz termometr, ale odczuwalna temperatura, przypominam, cały czas jest niższa. Wiatr z prędkością do 25 km na godzinę obniża nam temperaturę odczuwalną, a ten wiatr dziś zachodni. Maksymalnie to 15 stopni, teraz chmury zamiast słońca.
15: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
16: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz szczoteczki elektryczne Oral-B Ajo 3 21% taniej za 329,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399,99.
2: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl. Nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
3: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Uwaga, koła gospodyń wiejskich. Rusza nabór na dofinansowanie działalności statutowej w ARiMR. Możecie otrzymać nawet do 10 tysięcy złotych na wydarzenia kulturalne, edukację i rozwój lokalnej społeczności. Do podziału aż 140 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są online do 30 września lub do wyczerpania środków. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Biurem Powiatowym Agencji. Jak informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, warto się pośpieszyć. Szczegóły na stronie ARiMR.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: 18 minut nam pozostało tylko do godziny 10. Teraz zajmiemy się sportem. Ogólnopolski turniej akrobatyki sportowej w Tarnowie. Uwaga, już 16 maja w arenie Jaskółka Tarnów. Wyjątkowe wydarzenie, które gromadzi młodych sportowców z całej Polski, którzy prezentują swoje umiejętności, pasję, no i przede wszystkim ogromną determinację. No i właśnie z organizatorami turnieju, o kulisach przygotowań, emocjach, które towarzyszą zawodom oraz o tym, jak rozwija się akrobatyka sportowa w naszym regionie. My teraz porozmawiamy z gośćmi na antenie Radia RDN Małopolska, a w studiu, drodzy Państwo, wyjątkowi goście. Izabela Czerwonka, mistrzyni Polski w akrobatyce sportowej. Pięciokrotna, która no, mówi, że nie trzeba mówić, ale ja uważam, że trzeba mówić, trzeba to podkreślić. Pięciokrotna mistrzyni Polski w akrobatyce sportowej, do tego międzynarodowy sędzia akrobatyki sportowej, no i trener główna akrobatyka Tarnów. No i z nami też jest Łukasz Fus, właściciel, prezes Fundacji Akrobatyka Tarnów. Dzień dobry, witam serdecznie
3: Dzień
2: Państwa.
3: Dzień dobry, witamy Państwa wszystkich serdecznie.
2: Drodzy Państwo, akrobatyka sportowa rozwija ciało, rozwija charakter. Przed zgromadzoną publicznością zaprezentują się zawodnicy, którzy rywalizować będą w różnych pewnie kategoriach wiekowych. Dokładnie. Bo to tak zazwyczaj jest właśnie podczas takich zawodów. No i pytanie, skąd właśnie pomysł na organizację pierwszego ogólnopolskiego turnieju właśnie w Tarnowie? Czy tym motorem jest prężnie działająca młodzież w tej dyscyplinie, w waszym klubie?
3: Dzień dobry, jeszcze raz się przywitam. Skąd pomysł? Jak wiemy już, że słowo akrobatyka jak gdyby kojarzy się ze wszystkimi, ze skokami, z różnymi dyscyplinami.
2: Dobrze, pani Izabel, to no. Jeszcze raz, od nowa, od samego początku. No. Zanim przejdziemy, skąd pomysł, to może wytłumaczmy, co to jest akrobatyka sportowa.
3: No właśnie, tak, dokładnie. A akrobatyka sportowa, dzielimy się oczywiście na grupy, są to dwójki, trójki, czwórki i dwójki mieszane. Są poszczególne kategorie, gdzie Polski Związek przygotowuje nam przepisy i my przez te przepisy przygotowujemy dane układy.
2: No dobrze, ale tak bliżej tych, którzy nie interesują się akrobatyką sportową, jaki jest układ obowiązkowy, jak on wygląda, jak jest oceniany, o co chodzi?
3: Jeżeli chodzi o oceny, to są oceny z wykonania, czyli tak zwanego wykonania technicznego, gdzie najważniejsze u nas w akrobatyce są proste kolanka i obciągnięte paluszki. No i nie ukrywam, że zespół, który zatańczy i wykona elementy technicznie najczyściej, zazwyczaj staje na pierwszym miejscu na podium.
2: Czyli jakie elementy to muszą być? Bo dla mnie akrobatyka sportowa to jest bardzo szerokie pojęcie i dla mnie ze szkoły podstawowej akrobatyka sportowa to już było skok przez kozła.
3: Tak, od samego początku, jak już przygotowujemy te dzieci, te bazy przygotowujące do starszych elementów, są to bardzo proste piramidy, czyli są dwie starsze dziewczynki i jedna młodsza, no bo no nie ukrywajmy, że trzeba tą górną wyrzucić do góry, aby wykonywała piękne elementy, jak na przykład salta. No i później staramy się te dzieci przygotowywać w starszych konkurencjach, czyli na przykład jak już mamy wypracowaną bazę u tych małych dzieci, no to później z roku na rok te dzieci wykonują coraz trudniejsze elementy.
2: Pani Izabelo, pani mówi małe dzieci, to jak małe są te dzieci? To ile lat one mają? W jakim wieku zaczyna się akrobatykę sportową?
3: Przyjmujemy, ja tak to nazywam, pierdziożki od 5 roku życia.
2: I dają sobie radę?
3: Oczywiście.
2: A ten najstarsze? Dzieciaki, nawet nie pytam o nazwę, bardziej boję zapytać, jaka to jest nazwa. Ale może mają też fajną, ciekawą nazwę.
3: Nie wiem, chyba nie powinnam, chyba zostawię to dla siebie.
2: No to dobrze, to ci, którzy przyjdą, to się dowiedzą.
3: Tak, znaczy, jeżeli ktoś nas słucha z naszych starszych dziewczyn i rodziców, no to
4: już wiedzą, o co
3: to na pewno wiedzą, o co chodzi.
2: Dobrze, a jaki najstarszy?
3: Najstarsze dziewczyny mamy już takie 15-letnie, pannica.
2: Wróćmy do zawodów. No na pewno są takie konkurencje, które robią największe wrażenie na widzach, bo to jest bardzo widowiskowy sport. I jaka to jest taka konkurencja, która taka szczególnie tutaj, każdy mówi, patrz, wow, co oni zrobili?
3: Dziewczyny tworzą tak zwany kosz, u nas się tak to nazywa w akrobatyce, gdzie górna wchodzi stopami na kosz, no i wykonuje przepiękne, podwójne, potrójne nieraz salta, gdzie to już jest naprawdę poziom seniorski. Różnego wszelakiego rodzaju salta i elementy, dlatego tak jak mówię, trzeba przyjść i po prostu zobaczyć, co to jest prawdziwa akrobatyka sportowa.
2: To jest bezpieczny sport?
3: Nie, jest to niebezpieczny sport, który naprawdę tutaj...
4: No jest wiele składowych, prawda, tak, które ten sport mogą czynić bezpiecznym. Na przykład jest to kompetentny trener, który widzi...
2: Pięciokrotny mistrz.
4: Który widzi, i w jaki sposób to dziecko może progresować w sposób bezpieczny, prawda? Bo tu jest tak bardzo potrzebny właśnie Izy... taki hiperfokus, która widzi wszystko, nawet to, co się za nią dzieje.
2: No, panie Łukaszu, ale pewnie pan się ze mną zgodzi, bo to nie tylko tutaj się liczy pewnie siła, ale też i technika. I dzięki trenerowi tą technikę mamy i to powoduje, że łatwiej nam pewne figury zrobić.
4: Ta technika i ta właśnie ta zaufanie w tej społeczności, no bo te zespoły, oprócz tego, że staramy się właśnie stworzyć jak największą społeczność tych wysportowanych dzieci, to te zespoły, one są taką małą społecznością i razem z zaufaniem do trenera i zaufaniem do siebie, one przełamują swoje bariery w taki sposób, że tak powiem, świadomy, bo ta świadomość jest potrzebna do tego, żeby progresować.
2: No to powiem, tak?
3: Przepraszam, ja coś chciałabym dodać. No i koncentracja. Tutaj koncentracja jest naprawdę na pierwszym miejscu i na pierwszym szczeblu, dlatego, że zamykają się drzwi od sali. I ja wprowadzam bardzo tutaj surową dyscyplinę. Dzieci nie rozmawiają, przychodzą już w skupieniu tutaj tak naprawdę, bo jakakolwiek dekoncentracja czy rozmowy naprawdę mogą doprowadzić do groźnego wypadku.
2: Pani Zabrono, to muszę panią zapytać jako specjalistę od koncentracji. Wiemy, że jak trudno jest o tą koncentrację uzyskać, szczególnie w tym młodym pokoleniu, gdzie te media społecznościowe rządzą i my jesteśmy praktycznie cały czas rozkojarzeni. Taka porada dla rodziców, jak spowodować, żeby te dzieciaki były skoncentrowane?
3: Przede wszystkim brak telefonów przed treningami.
2: Wyłączyć.
3: No tak.
2: Obowiązkowo.
3: 22, ja nawet uważam, że wcześniej powinny być te telefony pozabierane, dlatego że im więcej scrollów przed spaniem, no to wiadomo, że nasza głowa jest po prostu no, nieogarnięta, jak rano wstajemy. No i tak jak mówię, koncentracja przed treningiem
4: konsekwencja jest... Konsekwencja w stawianiu granic dzieciom. Bo jeżeli my nie jesteśmy konsekwentni wobec tego, jak prowadzimy te dzieci, czyli raz jest tak i te granice nie są spójne wobec tego, jakie trener ma oczekiwania oraz jakie wprowadza reguły na sali, no to wtedy dzieci szukają tych granic same.
2: No to drodzy Państwo, przejdźmy do tego podstawowego pytania i to pytanie kieruję zarówno do pani Izabeli, jak do pana Łukasza. Czy dzieciaki z akrobatyki Tarnów, one były tym motorem, żeby właśnie zorganizować taki ogólnopolski turniej właśnie w Tarnów? Czy to Państwa było takie marzenie, które się właśnie spełnia?
3: Tak, to jest jak gdyby nasz kolejny krok i nasz kolejny cel. My jesteśmy bardzo ambitnymi i pracowitymi ludźmi.
4: To już poziom. Tak. Mija 3 lata od początku.
2: Panie Łukaszu, blisko mikrofonu,
4: proszę. Dzieci, które zaczęły razem z nami, są już dzisiaj na takim poziomie, że naprawdę warto wyjść z tym do ludzi w Tarnowie, żeby zobaczyli, jaki to jest piękny sport.
2: Kto będzie reprezentował nasz kraj? Jakie drużyny, jakie kluby przyjadą do Tarnowa?
3: Jest to 13 klubów. Szczerze powiedziawszy, tak nie do końca teraz jestem w stanie powiedzieć, ale między innymi na pewno przyjdzie do nas Rzeszów, przyjadą do nas przede wszystkim chyba ze 3 kluby, tak, z Rzeszowa. No i tam poszczególne wsie, że tak powiem, ale naprawdę te wioski wokół Podkarpacia są naprawdę super rozwiniętymi.
4: Byli zawodnicy też, nie? W większości.
3: Dokładnie.
2: Tutaj tak, a Tarnów wasz klub tylko będzie reprezentował.
3: Tak, no też chcemy podkreślić bardzo mocno, że tylko i wyłącznie akrobatyka Tarnów jest tutaj klubem z licencją PZG.
2: Dokładnie. PZG, no co to jest za licencja?
4: Polski Związek Gimnastyczny. Tak naprawdę jesteśmy jedyną szkołą akrobatyki, prawdziwą szkołą akrobatyki sportu wyczynowego. Nie żadną rekreacją, czy jakimś tam udawanym, nie wiem,
3: sportem.
2: Czyli w sumie ile dzieciaków będzie na tych zawodach?
3: Nas reprezentować, uwaga, będzie około 100 zawodników.
2: 100 zawodników, czyli ogromne wyzwanie też pewnie dla organizatorów.
3: Tak.
4: No tak.
3: Jesteśmy mega zmęczeni, ale to jest tak...
4: Już niedługo.
2: Ale pozytywnie.
3: My już jesteśmy na takiej petardzie, że nie możemy się już tego doczekać wszyscy.
2: Długo trwały przygotowania do tych zawodów?
4: No, ten pomysł jest tak naprawdę od roku i stwierdziliśmy, że to już będzie ten czas, no bo jak gdyby już widząc ten napęd i te kilka zespołów, które ciągną resztę szkoły do góry, stwierdziliśmy, że faktycznie. No i później no, zaczyna się jak gdyby takie od tych pierwszych takich sygnałów badania tematu, no od takich kilku miesięcy jest już to rozpędzone.
3: Tak,
4: na maksa.
3: Tym bardziej, że będziemy pierwszy w historii.
4: No tak,
3: nasz klub będzie pierwszy w historii, który w ogóle się podejmuje takiego wyzwania. Nie?
2: Bo to ogólnopolski turniej akrobatyki sportowej w Tarnowie już 16 maja, czyli dosłownie za 3 dni. Arena Jaskółka Tarnów. Czy tutaj trzeba było jakoś specjalnie tą arenę przygotować do tych zawodów? Jakieś wyzwania były specjalne, takie organizacyjne?
3: Tak, w szczególności...
4: Tak spersonalizować w sposób taki, jak widzi pani trener główna.
3: Dokładnie. Ja wychodzę z takiego założenia zawsze,
2: ale to
3: że...
2: dobrze, bo ma swój taki obraz, co chciałaby przekazać też innym.
4: Tak.
3: Tak, słuchajcie, tu się naprawdę składa bardzo dużo wszelakich organizacyjnych rzeczy czy spraw, dlatego że dzieci ćwiczą na profesjonalnej planszy. Tą planszę wypożyczamy oczywiście z Podpromia z Rzeszowa. Co jeszcze? No, sędziowie, systemy, przygotowania techniczne, telebimy, banery, to wszystko, dekoracje, my to naprawdę chcemy
4: zrobić w taki sposób
2: profesjonalny
4: show. Tak. Powiedz też o otwarciu, że będzie fajne może, bo jak gdyby ty to ustawiasz.
2: Co będzie
4: razem
2: na otwarciu?
3: Tak, no i przede wszystkim
4: będzie otwarcie
3: będą...
4: razem z Tadisami, którzy...
3: Tak, właśnie, chciałam powiedzieć o naszych kochanych tańcerzach, z którymi naprawdę współpracujemy, z panem Adrianem Misiem i z dziewczynami tutaj z Teddy Army, które zaszczycą nas swoją obecnością i zaprezentują swoje układy muzyczne.
2: Oni też trenują u was, bo widziałem niektóre figury, to takie mają też akrobatyczne.
3: Tak. Tak, prowadzę.
4: Jesteśmy na kolaboracji razem z nimi, z Teddy's Army i no, bardzo fajna jest współpraca z tego, co
3: jak
4: się
3: jak gdyby
4: orientuje.
3: Zostawiliśmy wszystko za sobą i z tyłu i po prostu złączyliśmy się tak bardzo emocjonalnie, tanecznie i choreograficznie.
4: Pasja łączy.
3: I pasja nas połączyła.
2: Ja wiem, że to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest udział, to wspólne zawodnictwo i tutaj wspólne rozmowy, ale no, z drugiej strony też pewnie takie rodzą się pytania, jak tutaj wyjątkowym takim spotkaniem sportowym i ogólnopolski turniej akrobatyki sportowej, no to nagrodzeni i nagrody. Są jakieś nagrody przewidziane dla zawodników?
3: Nie wiem, czy chcę uchylać rąbka tajemnicy.
2: Ale że są.
3: Tak,
2: są.
3: Oczywiście naprawdę starałam się.
4: I na pewno też wyjątkowe.
3: Tak, starałam się jak najbardziej, żeby i były piękne dyplomy, piękne puchary, piękne medale. I więcej już nie powiem.
2: Drodzy Państwo, przejdźmy do samego sportu, bo tak się zastanawiam i Państwo odpowiedzą na pewno na to pytanie. Co jest ważniejsze w akrobatyce? Talent czy systematyczna praca?
3: Ja bym powiedziała, że to i to. Dlatego, że talent jest to 50% całokształtu sportowca. Musi być zaangażowanie, samodyscyplina i przede wszystkim systematyczność. Tak.
4: No to, talent to jest ta iskra, ale to jest ta odpowiedzialność, nie?
3: My musimy ten talent rozwijać.
4: Którą musisz połączyć z pracą.
2: Dokładnie. Jakbyśmy przyszli na wartości, jakie wartości akrobatyka sportowa tutaj promuje? Szczególnie promuje wśród tych młodych ludzi?
3: Wartości? Dla mnie dla trenera jest przede wszystkim szacunek, bo gdzieś nam się to w społeczności zagubiło. Szacunek, jak gdyby u nas jest na pierwszym miejscu, my wszyscy musimy siebie szanować, począwszy od rodziców, począwszy od dzieci i od trenerów. Ja buduję, staram się zbudować taką naprawdę super społeczność akrobatyki Tarnów. No i małymi kroczkami oczywiście mi się to udaje.
2: Akrobatyka Tarnów, to rozumiem, że to też ma ogromne znaczenie dla rozwoju nie tylko akrobatyki we Tarnowie, ale też dla rozwoju miasta i sportu w mieście.
4: W ogóle sportu, bo to jest wspaniała dyscyplina, chyba najbardziej kompletna, jeżeli chodzi o budowanie fundamentu do rozwoju w ogóle fizycznego. Więc przygotowanie, jakie daje akrobatyka, myślę, że nie da żaden inny sport każdemu sportowcowi, który później sam wybiera swoją drogę.
2: No właśnie, później sam wybiera swoją drogę, ale zaczyna się od tych najmłodszych, od tego na rybku. Jak zachęcić tych najmłodszych, te dzieciaki właśnie do akrobatyki sportowej? Jak wy zachęcacie tych najmłodszych?
4: Pasją. Naprawdę? Pasją pani trener.
3: Ja naprawdę kocham małe dzieci.
4: No to jest też prawda.
3: Mogłabym je skrupać. I tak naprawdę podejście trenera do tych dzieci, w jaki sposób się do nich mówi, jak się do nich odzywamy, ten body language do nich jest też bardzo ważny. I przede wszystkim staramy się to robić na początku przez zabawę.
2: Dzieciaki z akrobatyki militarną pewnie się już nie mogą doczekać zawodów.
3: Tak, już. Jesteśmy wszyscy bardzo podekscytowani, a już w piątek zaczynają się takie stuprocentowe przygotowania, gdzie dzieciaki i rodzice będą oczywiście w tym wszystkim uczestniczyć, więc...
2: Ale właśnie, no, bo pani mówi dzieciaki i rodzice, wiemy, że no, dzieciaki często z rodzicami ćwiczą w domu pewne układy. Jak rodzice się przyglądają, jak dzieciaki sobie radzą, to nie marzą, żeby też spróbować swoich umiejętności i żeby przyjść do was i potrenować z wami?
3: Wydaje mi się, że może by nawet i chcieli, ale są w tak trybie pracujących rodziców.
2: Nie mają czasu.
3: Że wydaje mi się, że tak, że jak gdyby tutaj też ich podziwiam i naprawdę też im bardzo dziękuję, bo to też, żeby chcę, żeby to wybrzmiało, że mamy naprawdę super wspaniałych rodziców.
2: Drodzy Państwo, minuta nam została tylko temat rzeka, tylko bym powiedział tak, troszeczkę zaznaczyliśmy ten temat, bo to akrobatyka sportowa, temat, którym no, należy jemu poświęcić troszeczkę więcej też uwagi. Mam nadzieję, że jeszcze się będziemy mieli okazję spotkać i porozmawiać już na temat samej akrobatyki sportowej, ale na samym koniec naszej rozmowy, czego życzą Państwo wszystkim zawodnikom, którzy przyjadą właśnie do Tarnowa na ogólnopolski turniej akrobatyki sportowej?
3: Życzę im super zdrowej rywalizacji. Chcę, żeby też wiedzieli, że przyjmiemy ich po prostu jak do siebie, jak do domu. Chcemy, żeby się czuli bezpiecznie, dobrze zaopiekowani. No i przede wszystkim dużo uśmiechu, radości i powodzenia w startach.
2: Panie Łukaszu, Pani Izabelo, no to na koniec naszej rozmowy zaproście wszystkich naszych radiosłuchaczy na turniej, tak po sportowemu, tak jak Wy to robicie na co dzień, na przykład na treningach.
3: Drodzy słuchacze Radia RDN-u, chcielibyśmy Was serdecznie bardzo, bardzo zaprosić na nasz pierwszy ogólnopolski turniej akrobatyki sportowej AcroCup o godzinie 10. Do zobaczenia.
4: Zobaczcie, jak wygląda prawdziwa akrobatyka.
2: Zapraszała Izabela Czerwonka, mistrzyni Polski w akrobatyce sportowej, pięciokrotna międzynarodowy sędzia akrobatyki sportowej. Pani nie będzie sędziowała,
3: nie,
2: tylko w roli trenera.
3: Nie, dzisiaj, przepraszam, w sobotę odpuszczam, zajmuję się organizacją.
2: Bo to trener główny akrobatyka na Tarnów oraz Łukasz Fus, właściciel i prezes Fundacji Akrobatyka Tarnów. A pan Łukasz, pani trener, jak sobie radzi w akrobacji? Nie słucha teraz.
3: Nie, ja mi się już chce płakać, przepraszam. To jest człowiek, który we mnie uwierzył i dał mi wszystko, bezpieczeństwo, akrobatykę i całe moje życie. I ja będę mu do końca życia wdzięczna za to, co dla mnie zrobił. I
4: to, że ta pasja jest prawdziwa właśnie, jest prawdziwą bombą.
2: To i to są, fakt. Drodzy Państwo, słowa, które podsumowują naszą rozmowę. Dlaczego warto przyjść i właśnie akrobatykę my tutaj tą sportową uprawiać, a szczególnie warto by przyjść do akrobatyki Tarnów. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę.
4: Dziękujemy
2: no i do zobaczenia,
4: bardzo.
2: Drodzy radiosłuchacze. 16 maja, Arena Jaskółka Tarnów. Pierwszy ogólnopolski turniej akrobatyki sportowej. To wszystko zaczyna się o godzinie 10.
1: To była audycja sponsorowana.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Wiek emerytalny do zmiany, tak uważa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. O szczegółach już za chwilę. Nowe zasady ortografii mogą mieć wpływ na egzaminach maturalnych i ósmoklasisty. Na Tarnowskim Burku pojawiły się już pierwsze polskie truskawki. Wiadomości o 10:00, Aneta Mleczko zapraszam. Wiek emerytalny kobiet i mężczyzn powinien zostać zrównany w trosce o młode pokolenia. Tak uważa Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz. Liderka Polski 2050, minister funduszy i polityki regionalnej, powiedziała, że nie można dłużej utrzymywać rozwiązań obciążających młodych.
2: Tak, jest lęk poruszania tej sprawy, ale dzisiaj z budżetu do emerytur dopłacamy dziesiątki miliardów złotych. Za moment to będą setki miliardów złotych. Kto to będzie dopłacać? Młodzi ludzie. Jeżeli nie będziemy w stanie nawet w debacie publicznej podnieść tego tematu, to działamy na szkodę młodych ludzi, którzy w wyniku kryzysu demograficznego zaraz będą te setki miliardów dopłacać.
1: Obecnie na emeryturę w Polsce mogą przejść kobiety w wieku 60 lat oraz mężczyźni w wieku 65 lat. Prawo do emerytury mają kobiety z co najmniej 20-letnim i mężczyźni z 25-letnim stażem pracy. Nowe zasady ortografii mogą mieć wpływ na egzaminach maturalnych i ósmoklasisty, choć czas na przyswojenie nowych reguł ortograficznych, które weszły w życie 1 stycznia tego roku, mamy do 2030 roku, to na testach musimy zachować pewną konsekwencję, przypomina doktor habilitowana Małgorzata Pachowicz, profesor Akademii Tarnowskiej. Kierownik Katedry Filologii Polskiej Akademii Tarnowskiej była gościem Pulsu Regionu. Dla przykładu, od początku roku tarnowianin zapisujemy wielką literą, a nie małą jak do tej pory. Podobnie jak na przykład osiedle Zielone czy Brama Seklerska. Takie wyrazy pisane po staremu na egzaminie nie będą błędem pod warunkiem, że uczeń będzie się trzymał jednej zasady.
3: Uczniowie tutaj powinni pamiętać o tym, aby jeśli posługują się zasadami, przestrzegali ich, czyli jeśli uznają, że tarnowianin, krakowianin, wojniczanin dużymi literami, to konsekwentnie w tekście powinien być taki zapis.
1: Od 1 stycznia w nazwach obiektów, które funkcjonują w przestrzeni publicznej, wprowadza się pisownie wielką literą wyrazu takiego jak brama, osiedle, aleja, park, kopiec, kościół, klasztor, willa, most, pomnik, ale słowo ulica, na przykład ulica Krakowska, napiszemy małą literą. Zakończyła się budowa kanalizacji w Łososinie Dolnej i Rabkowej. W tych miejscowościach powstało około 6 km nowej sieci. Jak podkreśla wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak, to przyniesie dużą zmianę dla mieszkańców, którzy do tej pory mieli przy domach szamba. Do sieci może się podpiąć nawet kilkadziesiąt domów.
4: Tak jest przynajmniej przewidziane na dzisiaj przy tej sieci, która powstała przy tej długości i w tych miejscach, że około 50 gospodarstw powinno się podłączyć do tej sieci kanalizacyjnej, która powstała. Oprócz tego jeszcze w ramach tego projektu zostało wykonanych 24 przydomowych oczyszczalni ścieków w tych rejonach objętych tą inwestycją, gdzie faktycznie trudne warunki terenowe powodowały, że nie bardzo opłacalne było prowadzenie tam sieci kanalizacyjnej.
1: Budowa nowej sieci kanalizacyjnej pochłonęła około 5,5 miliona złotych. Większość pieniędzy pochodzi z Krajowego Programu Odbudowy.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Polska zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji. Nasz kraj reprezentuje Alicja Szemplińska z piosenką Pray. Udział polskiej piosenkarki został ogłoszony jako ostatni spośród dziesiątki finalistów.

0: Thank you, Europe. Dziękuję.
1: Oprócz Polski do finału zakwalifikowali się artyści z Grecji, Finlandii, Belgii, Szwecji, Mołdawii, Izraela, Serbii, Chorwacji oraz Litwy. Drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się jutro, a finał w sobotę o 21:00. Na Tarnowskim Burku pojawiły się już pierwsze polskie truskawki, choć ceny na razie zapierają dech w piersiach. Klientów nie brakuje.
2: Tylko polskie.
3: Czy jakoś smaku czy różnicę?
2: No pewno.
3: Jakie są?
2: Lepsze.
3: Słodkie? Na
2: pewno.
3: I po ile teraz takie polskie?
2: 35 zł, 38.
3: Pani ma polskie truskawki?
4: Tak, 35 zł kilogram.
3: Klienci biorą bardziej właśnie te polskie?
4: Polskie, szukają polskich, tak.
1: Od 35 do 38 zł za kilogram truskawek, jak słyszeliśmy, a z osobami, które sprzedają truskawki na Tarnowskim Burku, rozmawiała Agnieszka Wójcik.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Zachmurzyło nam się, no i zamiast słońca mamy cały czas chmury, no i te chmury wygląda, że będą nam dominować, ale sceptycy zapowiadają, że po południu ma się zrobić nam znów słonecznie, oby tak było. Teraz jeszcze termometr, sprawdzamy temperaturę, 9 stopni, chłodno, bo ten wiatr cały czas obniża nam temperaturę odczuwalną, maksymalnie dziś 15 stopni, ale jutro już uderzenie ciepła i 20 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Audycja sponsorowana.
2: 12 minut po godzinie 10 w studiu kolejnym gościem, kolejna rozmowa i kolejnym tematem. Był sport, teraz przechodzimy do wydarzenia, które łączy miłośników czytania, kolekcjonerów i mieszkańców regionu. Wiemy dobrze, że książka potrafi łączyć ludzi

0: inspirować i przenosić nas do zupełnie innych światów. A jak książki, no to przenosimy się do Skrzyszowa, a dokładnie na Skrzyszowskie Targowisko Książek. Miejsce, gdzie pasjonaci literatury mogą się nie tylko tutaj odnaleźć, znaleźć ciekawe tytuły, ale także spotkać z innymi miłośnikami czytania, no i przede wszystkim wymienić doświadczeniami. W studium Danuta Flaumenhaft, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Dzień dobry, witam serdecznie panią.
1: Dzień dobry państwu.
0: Pani Danusiu, Skrzyszowskie Targowisko Książek to już dosłownie za dwa dni, 15-16 maja, czyli piątek, sobota. No i pytanie, skąd pomysł na takie wydarzenie akurat Targowisko Książek? O co chodzi Targowisko Książek?
1: No, wymyśliliśmy właśnie w tym roku pierwsze Targowisko Książek, które chcemy zainaugurować w Skrzyszowie. Szczerze mówiąc, z lekkimi obawami, bo nie wiemy, czy to wszystko się przyjmie i czy będziemy mieć wystarczająco dużo chętnych do uczestnictwa w takich targach książek, ale wydaje nam się, że jest to pomysł dobry i oczywiście zapraszamy wszystkich, którzy książki czytają, żeby w tym targowisku uczestniczyli, bo jest, no, wydaje się nam, że program jest tak ułożony, że dla każdego coś dobrego.
0: No to dobrze, do tego programu za chwilę przejdziemy, ale zapytam jako dyrektor tutaj bibliotek w Skrzyszowie, bo tak, nie tylko dyrektor Gminnego Centrum Kultury, ale i bibliotek w Skrzyszowie. Czy trudno obecnie w dobie tych mediów społecznościowych, które nas cały czas, no praktycznie nas te media społecznościowe zdominowały i odciągają, no nie ukrywajmy też od książki, zachęcić do właśnie udziału w takim wydarzeniu związanym z książkami, stricte z książkami?
1: Myślę, że nie jest trudno, bo wbrew pozorom dużo, naprawdę dużo ludzi jednak czyta książki i wolą tą formę tradycyjną. Mało tego, trochę też uczymy już swoje dzieci, że nie tylko treści przez ekran, ale no jednak kontakt z książką tradycyjną ma zupełnie inną wartość.
0: Ale tutaj co, książka tradycyjna wygrywa nad tą książką elektroniczną? Bo teraz też te książki elektroniczne są dostępne.
1: Są dostępne, oczywiście, ale ciągle jeszcze większość, wydaje mi się, że ludzi korzysta z książek tradycyjnych, chociaż młodzież no już ma nieco inaczej i na przykład teraz uczestniczymy w takim programie z Erasmusa, Page Turners, gdzie właśnie uczymy młodzież taką od 13 do 17 lat, jak wybierać właściwe treści, czytając w internecie czy korzystając z mediów społecznościowych. Więc nie jesteśmy otwarci nie tylko na tą książkę tradycyjną, ale również na to, co nieuchronnie idzie, czyli na czytanie elektroniczne, dlatego ten program Page Turners wprowadzamy.
0: A jak się do tego mają audiobooki na przykład?
1: Audiobooki również, no przede wszystkim młodzież korzysta z audiobooków. Też trochę tych audiobooków mamy u siebie w bibliotece, ale zachęcamy do tego, żeby jednak ten kontakt pozostał taki, jak był przez lata.
0: No to moi kochani, czytamy książki, a tak przy okazji, jakie rodzaje książek może cieszą się największym zainteresowaniem u was?
1: Powiem tak, że to w każdej miejscowości właściwie, każda miejscowość ma jakąś swoją charakterystykę i swoich czytelników. W jednej miejscowości bardziej cieszą się powodzeniem jakieś romanse, lekkie książki, w innej miejscowości więcej wypożyczamy kryminałów, ale no i oczywiście wszyscy chcą wypożyczać nowości, dlatego że książki nie są teraz takie tanie, więc jak wychodzi coś ciekawego na rynku, to staramy się zakupować, żeby w naszym zasobie te nowości były i no i to się cieszy największym powodzeniem.
0: I właśnie tutaj możemy powiedzieć, że też takim motorem do tego jest to Targowisko Książek. Skrzyszowskie Targowisko Książek, gdzie będzie można się spotkać, wymienić tymi na przykład książkami. Tak. Ale jak to będzie wyglądało, to mam nadzieję, że pani to teraz nam opowie dokładnie. Przypominamy 15-16 maja. No i właśnie, jak te dwa dni będą wyglądały? Jak będzie wyglądało to Targowisko Książek? Skrzyszowskie Targowisko Książek, bo wiem, że program napięty.
1: Program napięty. My przede wszystkim państwa zapraszamy w sobotę, chociaż rozpoczynamy targowisko w piątek, ale w piątek zaprosiliśmy młodzież z naszych szkół i mieszkańców gminnych na takie spotkanie, które wieńczy właśnie ten projekt Erasmusa, gdzie stworzyliśmy Page Turners. I tam będziemy ich wprowadzać w tajniki tego, jak skorzystać z narzędzi przez nas stworzonych wspólnie z partnerami ze Słowenii i Danii, aby czytać być skoncentrowanym i czytać właściwe treści w internecie.
0: Dobrze, ale jak ktoś nie przyjdzie, może nam pani teraz podpowiedzieć, jak być tutaj skoncentrowanym i rozwinąć tą umiejętność czytania?
1: Ja zapraszam na stronę naszą, Page Turners, i tam naprawdę wszystko jest skrupulatnie wypisane. Wystarczy zeskanować kod QR.
0: I stosować się do tych zasad.
1: Tam jest taki buklet, są narzędzia i dla nauczycieli, które mogą wykorzystać podczas lekcji, i dla właściwie każdego. Są różne ćwiczenia, które pomagają nam w koncentracji i w doborze dobrych treści.
0: Czyli to 15 maja, piątek, między godziną 10 a godziną 12, konferencja dla młodzieży. Natomiast tak. 16 maja od godziny 10 to targowisko książek. No i tutaj spotkania, wyjątkowe spotkania już się zaczynają.
1: Tak, w sobotę zapraszamy wszystkich, oczywiście spotkania są otwarte. Zaprosiliśmy pięciu ciekawych twórców. Zaczynamy od dzieci, od najmłodszych, ponieważ o godzinie 10.30 gościmy pana Wiesława Drabika, który przeprowadzi takie spotkanie i warsztaty dla dzieci, ponieważ on specjalizuje się oczywiście w literaturze dziecięcej. Zaraz potem mamy spotkanie z panią Ireną Niedzielko, to jest nasza, można powiedzieć, taka regionalna twórczyni, pochodzi z pobliskich Rydlic i ona nas wprowadzi w tajniki poezji. Później o 13:00 bardzo ciekawe spotkanie z panem doktorem Janem Hebdą, znanym tutaj w regionie historykiem, który z kolei przygotowuje nam jakieś ciekawostki historyczne związane ze Skrzyszowem, między innymi. W związku z tym zapraszam mieszkańców, ale nie tylko, do posłuchania tych pięknych historii. No i o godzinie 15 zaprosiliśmy pana Pawła Piszczka, który jest tutaj znany w regionie jako ktoś, kto się zna na kulinariach, a przy okazji pięknie opowiada, swoje książki kucharskie wydaje i zaprezentuje nam właśnie taką, można powiedzieć, literaturę kulinarną.
0: To będzie spotkanie z książką kucharską i tak się zastanawiam, bo gdzieś kiedyś czytałem, że na rynku są takie książki kucharskie, które można nawet jeść i one smakują. Tak jak jest opisane na potrawa, to tak smakują, albo można potrzeć kartę tej książki i poczuć smak potrawy. Czy to będzie taka książka?
1: No, powiem, że tu poprzeczka idzie wysoko. Zapytam pana Pawła Piszczka, czy taką książkę posiada. Jeśli nie, no to zawsze może ją przygotować na następne spotkania. Ale nie będziemy tych książek jego jeść, natomiast na pewno nam...
0: Będziemy czytać po prostu, tak, będziemy czytać.
1: Na pewno nam przedstawi...
0: Pani Danusio, bo Skrzyszowskie Targowisko Książek to nie tylko spotkania, ale też takie specjalne strefy przygotowane, wyjątkowe strefy. No to powiedzmy może o tych strefach, jakie przygotowaliście, oprócz tego, że księgarnia Nowe Książki, to jeszcze inne strefy.
1: Tak, no oczywiście jak to targowisko, przede wszystkim książka jest tutaj na piedestale. No i mamy tutaj takiego lokalnego naszego wydawcę książek, więc będzie można jakieś nowości u niego zakupić. My natomiast w swoich zasobach bibliotecznych też mamy książki, których no chcemy się już ich pozbyć, one już, że tak powiem, w obiegu się obyły i będziemy za symboliczną kwotę 2 zł odsprzedawać. Jeżeli ktoś znajdzie coś ciekawego w tym zasobie, no to tak jak mówię, za symboliczną kwotę.
0: Czyli będzie można znaleźć rzadkie lub kolekcjonerskie egzemplarze?
1: Trudno jest mi powiedzieć, no bo dla każdego ten najważniejszy egzemplarz może się właśnie znaleźć w tych naszych zasobach. Nie wiemy, jak to wszystko nam ruszy, ale mam nadzieję, że ciekawe pozycje państwo znajdziecie tam, będziecie mogli kupić. Ale oprócz książek też tworzymy taki kącik prasy lokalnej, ponieważ jak wiemy, każda gmina jakąś tam swoją prasę lokalną wydaje i pozbieraliśmy tutaj z okolicznych gmin różne gazetki, gazety i będziemy też taki kącik mieli, można sobie taką prasówkę tradycyjną, właśnie nie przez okno telefonu czy ekranu jakiegokolwiek, tylko kontakt z gazetą.
0: Będą warsztaty, będą gry, zabawy, ciastko. Tak. A warsztaty to jakie to będą?
1: Warsztaty będą przede wszystkim plastyczne, związane też z książką, ale też będziemy mieć takie małe planszowisko gier planszowych, więc będzie można w coś zagrać. Więc zapraszam całą rodzinę, bo i dla dzieci coś się znajdzie, i dla starszych coś się znajdzie, a w ogóle będzie można przyjemnie czas spędzić, tak jak powiedziałam, przy ciasteczku, przy muzyce filmowej, popatrzeć w gazetę, kupić książkę.
0: Porozmawiać, spotkać. Ale właśnie a propos tego spotkania sobotniego, bo to przypominamy od godziny 10 do godziny 16, jedna taka strefa, wyjątkowa strefa, sąsiedzka wymiana książek, gdzie tak, przynosimy książkę, którą przeczytałem, no i mogę się wymienić i co najważniejsze, możemy porozmawiać, słuchaj, czy warto przeczytać tą książkę i powiedz mi, dlaczego po tą książkę powinienem właśnie sięgnąć. I to jest fajne.
1: Tak, to jest fajna inicjatywa, ona już istnieje w wielu bibliotekach, u nas też, bo zawsze mamy takie półeczki w każdej bibliotece, gdzie ten cross-booking istnieje, ale tutaj można właśnie spotkać się bezpośrednio z sąsiadem. I tak jak pan powiedział, pan redaktor, że można zapytać właściwie, czy warto, czy nie warto, o czym ta książka.
0: Sąsiad później sprawdzi, czy przeczytałeś, tak? To powiedz, jak się kończy książka, bo jak nie, to przyjdę i ją odbiorę.
1: Tak.
0: Bo tak może być.
1: I może i tak być. A w ogóle to mamy taką nadzieję, że może przy tej wymianie zdań i książek sąsiedzkich powstanie właśnie taki mały klubik dyskusyjny. Bardzo byśmy chcieli.
0: No, powiem, no, warto założyć, bo na takim klubiku to zawsze każdy ktoś przeczyta książkę, a później ile czytelników, tyle po prostu zdań i tyle no, formy na przykład zakończenia danej książki. Tak się zastanawiam, czy to wydarzenie będzie wpływało na promocję czytelnictwa w regionie?
1: No, mamy taką nadzieję. Oczywiście robimy to wszystko po to, żeby to czytelnictwo było promowane i żeby książka była na piedestale w naszym domu.
0: No to tak się zastanawiam, jaka będzie taka niezwykła książka znaleziona będzie na tym targowisku. No trzeba będzie po prostu przyjść. A tak przy okazji, no to muszę panią zapytać a propos książek, jak jesteśmy przy tych książkach. Jaką książkę pani poleca? Na przykład na wakacje, bo te wakacje coraz bliżej.
1: O, no powiem tak, ja akurat lubię biografię i bardzo często lubię czytać to, co faktycznie w rzeczywistości się dzieje, jakoś fantazja mnie nie
0: potrzebuje. No dobrze, co ostatnio pani czytała?
1: Co ja ostatnio czytałam?
0: Tak, tak jest.
1: Ostatnio czytałam biografię o pani Izadorze Duncan.
0: Proszę bardzo. I polecamy?
1: Polecam, oczywiście, jak najbardziej.
0: No to słuchajcie, no to już wiemy, co przyjąłeś sobie, jaką książkę sobie wziąłeś na wakacje. Chociaż znając życie, to pewnie większość z nas to weźmie romansę, bo to chyba najczęściej na tych wakacjach te romanse się czyta. No, nie wiem.
1: Również polecamy. Tak, mamy bardzo
0: każda
1: dużo.
0: Książka jest wartościowa. Powinniśmy czytać, bo wiemy, że z tym czytelnictwem jednak nie jest najlepiej.
1: Nie jest najlepiej, ale obserwujemy taki trend, że jednak... Wydaje nam się, że coraz z roku na rok zwiększa się liczba czytelników i że właśnie jakiś może przesyt jest z tymi ekranami i wracamy do tej tradycji.
0: Bo to jest pierwsze wydarzenie, to będzie wydarzenie cykliczne.
1: Zobaczymy po pierwszym wydarzeniu, zobaczymy jaki będzie odzew, także liczymy na państwa.
0: No to dobrze, jak zobaczymy jaki będzie odzew, no to czego by sobie organizatorzy życzyli od siebie, odwiedzających uczestników?
1: Życzymy oczywiście dobrych książek i tego, żebyście państwo z nami byli w tym dniu.
0: Pamiętam się do nas sam koniec już naszego spotkania. 25 minut mamy w godzinie 10. Za chwilę wydarzenia kulturalne. I to jest takie wydarzenie kulturalne, na które trzeba przyjść obowiązkowo z książką albo bez książki, bo tam na miejscu też tą książkę będzie można no, albo wymienić, albo dostać, albo kupić. To wszystko zależy po prostu od tych, którzy przyjdą. Przypomnijmy jeszcze raz, gdzie, w którym miejscu, o której godzinie. Bo wiemy, że książki w roli głównej.
1: Tak, książki w roli głównej w bibliotece w Skrzyszowie. Biblioteka się mieści w dworku, który został niedawno odremontowany, w samym centrum Skrzyszowa. Jak państwo wjeżdżacie od strony Telnowa, to po lewej stronie jest piękny drewniany dworek i to wszystko właśnie w tym dworku będzie się działo.
0: A na to wydarzenie Skrzyszowskie Targowisko Książek, które już 15 i 16 maja, ale główne to wydarzenie 16 maja.
1: 16 maja w Skrzyszowie, tak.
0: Zapraszamy. Tak więc na to wydarzenie zapraszała Donata Flaumenhaupt, dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Bibliotek w Skrzyszowie. Proszę się nie martwić. Na wstępie nikt nie będzie pytał, ile książek przeczytałeś w tym roku. Chociaż wypadałoby.
1: Ale może gdzieś jakiś konkurs taki zrobimy.
0: Tak.
1: Tak, jak ktoś powie,
0: liczy, że przeczytał... pani, że będzie taki rekord? A macie jakiegoś takiego rekordzistę?
1: No jeszcze nie, ale to powiem szczerze, jest inspiracja do tego, żeby znaleźć.
0: No, żeby nie było, że tylko jedną przeczytałem, zdążyłem, bo trochę to byłoby... No, mam nadzieję, że nie, że będzie jakiś rekordzista. Dobrze, ale to dowiemy się podczas Skrzyszowskiego Targowiska Książek. Przypominamy 15-16 maja, ale tutaj my szczególnie zachęcamy na 16 maja. O której godzinie? Jeszcze raz przypomnimy?
1: Od godziny 10 do godziny 16 czekamy na państwa.
2: To była audycja sponsorowana.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
0: Po reklamie.
2: Wiadomości kulturalne.
3: Jolanta Mościerz, zapraszam. Alicja Szemplińska, która zaśpiewała piosenkę Prey, zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji, który odbywa się w Wiedniu. Udział Polski w finale ogłoszono jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Radość była ogromna.
4: Trzymaj nas do samego końca, ale się udało!
3: A drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek. Finał w sobotę 16 maja o 21.00. Rozpoczął się 79. festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie uhonorowano nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. O najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, Złotą Palmę, powalczył 22 filmy, w tym polski kandydat Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną ogłoszeni 23 maja. Jutro w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się gala małopolskiej retrospektywy Międzynarodowej Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Zostaną uhonorowani lokalni bohaterowie walki o wolność i niepodległość. Najważniejszym punktem wieczoru będzie wręczenie wyróżnień, sygnetów niepodległości oraz nagród Drzwi do Wolności. W gronie laureatów znajdą się osoby, których niezłomna postawa wpisała się w losy regionu i kraju. Świętej pamięci ksiądz Władysław Gurgacz, kapelan Żołnierzy Wyklętych, świętej pamięci Henryk Ferenc, żołnierz AK i oddziału żandarmeria PPAN, Grażyna Kulik, artystka pielęgnująca pamięć o bohaterach konspiracji oraz Marian Józef Ryba, działacz opozycji antykomunistycznej i kolporter prasy podziemnej. Na scenie wystąpi duet Barbara Tuzel-Górczewska i Leszek Czajkowski z programem muzycznym pod tytułem Przyjdą nowe pokolenia. Zwieńczeniem wieczoru będzie projekcja filmu dokumentalnego Nić Nadziei w reżyserii Macieja Fijałkowskiego. Gala rozpocznie się o 18.30. Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych w kasie Kina Sokół w Nowym Sączu. W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej już za kilka dni ruszy Tydzień Talentów. Tegoroczna edycja skupia się wokół skrzypiec. Początek w niedzielę, 17 maja.
5: Zapraszamy do dworu Ignacego Jana Paderewskiego na koncert laureatów konkursów skrzypcowych, m.in. laureatów Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego. Zaprezentują się trzy znakomite skrzypaczki. Kończymy ten festiwal 24 maja. Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, znakomity polski skrzypek święcący triumfy na europejskich, polskich, światowych scenach muzycznych w towarzystwie Pawła Tomaszewskiego i Orkiestry Śląskich Kameralistów zaprezentują program Wieniawski in Blue, czyli inaczej Wieniawski na jazzowo.
3: A zapraszał dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj. Festiwal Tydzień Talentów rozpocznie się w niedzielę 17 maja i potrwa do 24 maja. Rzeźba głowy świętego Jana Chrzciciela na misie z XIII wieku czy opłakiwanie z Chomranic z czasów gotyku. Między innymi takie eksponaty można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, które włącza się także w Noc Muzeów. Każdy, kto 16 maja przekroczy mury muzeum przy Tarnowskiej Katedrze od godziny 18, będzie mógł podziwiać m.in. gotycką sztukę sakralną, obrazy i zegary Olgi Majewskiej, kolekcję numizmatów Bronisława Usarza czy malarstwo na szkle z kolekcji Norberta Lipuczego, mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ksiądz dr Piotr Pasek.
6: Inaugurujemy tą nocą muzeum kolekcja Norberta Lipuczego. Ten rok, 2026, jest kolejną rocznicą, no już okrągłą rocznicą, bo to będzie chyba 30. rocznica śmierci Norberta Lipuczego, który właśnie przekazał nam wspaniały dar kolekcjonerski. Przede wszystkim obrazy malowane na szkle, piec huculski. No i oczywiście będzie to też okazja do zaprezentowania kolekcjonera, jak również właśnie tej pasji kolekcjonerskiej.
3: Noc muzeów w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie będzie w sobotę 16 maja od godziny 18 do 22. W Noc muzeów w Tarnowie, która potrwa od 14 do 16 maja, włączyły się różne instytucje, m.in. Muzeum Ziemi Tarnowskiej, BWA, Parafia Katedralna w Tarnowie, TCK, Galeria Bema 20, CSM czy Pasaż Odkryć. W Tarnowie łącznie będzie można odwiedzić 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. Wirtuoz wiolonczeli wystąpi przed Dąbrowską Świątynią. Jan Duke Duccello zagra podczas podniesienia świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej do rangi Bazyliki Mniejszej. Młody artysta na wiolonczeli tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych. Koncert będzie 16 maja o 20.30 na parkingu pod Bramą Zamkową. Wstęp jest wolny. Zbliża się 25. edycja Turnieju Rodzin. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę 16 maja w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. W tym roku szykuje się prawdziwa gorączka złota. Turniej Rodzin nawiązywać będzie do czasów, kiedy poszukiwano w Ameryce złota. Mogą wziąć udział trzyosobowe reprezentacje rodzin złożone z mamy, taty i jednego dziecka do 15 roku życia. Mile widziane są akcesoria i stroje nawiązujące do kultury Western Country. Jak co roku na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Impreza ma integrować ze sobą rodziny, które w ramach rywalizacji muszą wykazać się zdolnościami plastycznymi, manualnymi, muzycznymi czy tanecznymi, ale przede wszystkim sprytem, zwinnością i dobrą współpracą. Początek o 16. To wielka strata dla polskiej kultury, muzyki i radia. Tak o śmierci Stanisławy Celińskiej mówią ci, którzy ją znali bądź podziwiali. Stanisława Celińska zmarła wczoraj. Aktorka i wokalistka odeszła w wieku 79 lat. Krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki przypomina, że debiut Stanisławy Celińskiej był jednym z najgłośniejszych debiutów aktorskich w historii polskiego filmu.
7: Rola Niny w filmie Andrzeja Wajdy, krajobraz po bitwie u boku też znakomitego Daniela Olbrychskiego. Wszechstronny talent ujawniała w kolejnych filmach Andrzeja Wajdy, grała też u Krzysztofa Zanussiego, ale także miała talent komediowy, który pokazywała przede wszystkim w filmach Stanisława Barei, na przykład Nie ma róży bez ognia, czy w serialu Alternatywy 4.
3: Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku. Wielokrotnie nagradzana m.in. pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry.
2: To były wiadomości kulturalne.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: O słońcu to możemy tylko pomarzyć, chmury cały czas dominują, ale w godzinach popołudniowych to słońce powinno nam się pojawić ponownie, koło godziny 14-15, ale nie mamy nic przeciwko temu, jeżeli nam się pojawimy teraz. W ciągu dnia te temperatury to maksymalnie 15 stopni, teraz mamy plus 9, odczuwalna trochę niższa, bo wiatr wieje nam i to dosyć mocno dmucha, z prędkością do 25 km na godzinę.
8: Pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
2: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Jutro nareszcie zrobi nam się ciepło. Termometry powinny w ciągu dnia wskazywać 20 stopni i podobna temperatura w piątek, sobota, niedziela 18 stopni. W nocy temperatury 8-9, ale ta noc przed nami jeszcze chłodna, tylko plus 5 stopni.
10: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
0: Po reklamie.

sercu mam. Góry w sercu mam, nie tylko my góry, my doliny, my też w sercu mamy i może by również. 7 minut nam zostało do godziny 11. Przypominam, biesiada, muzyka biesiadna w każdą środę od 8.30 do godziny 12. No teraz sprytni dziewczyno ma i a propos dziewczyny, no to wyjątkowa dziewczyna, czyli Alicja Szemplińska reprezentowała Polskę z utworem Prey, przypominam, na Eurowizji i awansowała do sobotniego finału, tak więc czekamy na kolejne bardzo dobre wiadomości z Wiednia. Alicja Szemplińska, Prey, proszę powiedzieć znajomym wszystkim poza granicami naszego kraju i przypomnieć, żeby oglądali, a przede wszystkim głosowali, bo to jest bardzo ważne. 5 minut nam zostało do godziny 11, punktualnie o 11 wiadomości, no to dziewczyno ma.

0: kierowcy zawodowi. To wszystko jest w cenie. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27. Uwaga, koła gospodyń wiejskich. Rusza nabór na dofinansowanie działalności statutowej w ARiMR. Możecie otrzymać nawet do 10 tysięcy złotych na wydarzenia kulturalne, edukację i rozwój lokalnej społeczności. Do podziału aż 140 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są online do 30 września lub do wyczerpania środków. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Biurem Powiatowym Agencji. Jak informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, warto się pośpieszyć. Szczegóły na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Rosyjskie drony atakują ukraińskich cywilów i infrastrukturę. Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Korzennej ruszy najprawdopodobniej przed wakacjami.
4: Oprócz szkoły muzycznej będzie tam sala koncertowa.
3: A w Tarnowie trwa majowy odpust fatimski.
5: Modlę się, chodzę na wszystkie nabożeństwa.
3: Jest 11:00, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Rosyjskie dalekosiężne drony atakują ukraińskich cywilów i infrastrukturę. W nocy ukraińska obrona zestrzeliła ponad 100 bezzałogowców. Część jednak trafiła w cele. Są ofiary wśród cywilów. O szczegółach Paweł Buszko.
6: Rosjanie w nocy wypuścili na terytorium Ukrainy 139 bezzałogowców. 111 udało się unieszkodliwić bądź strącić. Według informacji przekazanych przez ukraińskiego prezydenta, Rosjanie atakowali infrastrukturę mieszkaniową i kolejową w obwodach Dniepropietrowskim i Charkowskim, portową w obwodzie Odeskim oraz infrastrukturę energetyczną w obwodzie Połtawskim. Jak czytamy, są zabici i ranni. Wołodymyr Zełenski napisał, że ataki mogą się powtarzać, a przed południem w ukraińskiej przestrzeni powietrznej wciąż znajdowało się około 100 rosyjskich bezzałogowców. Rosjanie po zakończeniu trzydniowego częściowego zawieszenia broni we wtorek wznowili powietrzne ataki. Ukraińcy w ramach odpowiedzi swoimi dalekosiężnymi dronami także uderzyli w głąb rosyjskiego terytorium.
3: Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Korzennej, w którym będzie m.in. szkoła muzyczna, może rozpocząć się jeszcze przed wakacjami. Gmina czeka jeszcze na pozwolenie na budowę. Samorząd przeznaczył w tym roku na inwestycje 10 milionów złotych. Ostateczny koszt będzie jednak o wiele większy. Jak mówił w programie Słowo za słowo Werden Nowy Sącz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, powodem jest to, że budynek będzie spełniał różne role.
4: Mówimy o wielofunkcyjności, więc oprócz szkoły muzycznej będzie tam sala koncertowa, będzie tam też mediateka, będą pomieszczenia dla Centrum Kultury. W związku z tym oprócz budowy, która będzie pewnie kosztować kilkadziesiąt milionów złotych, może nawet do 30, to będzie jeszcze bardzo ważne wyposażenie. Jak mówię o 30 milionach, to już mówię z podstawowym wyposażeniem.
3: Koszty mogą być jednak o wiele wyższe, bo w planach jest adaptacja sali kinowej z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, czy też sala koncertowa z fortepianem za kwotę miliona złotych. Wszystko zależy jednak od zewnętrznego finansowania, a budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Korzennej ma planowo zakończyć się w 2029 roku.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
3: 32-letni mieszkaniec powiatu gorlickiego trafił do aresztu. Jest podejrzany o to, że groził kobiecie pozbawieniem życia, a także naruszył sądowy zakaz kontaktowania i zbliżania się do niej. Dodatkowo 32-latek groził zniszczeniem mienia i uszkodzeniem ciała innej osobie, mówi Gustaw Janas, oficer prasowy komendanta powiatowego policji w Gorlicach.
7: Mężczyźnie zostały przedstawione dwa zarzuty z artykułu 190 paragraf 1 kodeksu karnego, które dotyczą kierowania gróźb karalnych, za co grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat, oraz zarzut z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli niestosowania się do prawomocnego wyroku sądowego, za co grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
3: Sąd przychylił się do wniosku gorlickiej prokuratury o areszt tymczasowy. Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi więc za kratami. W areszcie poczeka na wyrok.
0: Z życia kościoła.
3: W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie trwa majowy odpust fatimski. Uroczysta msza rozpoczynająca renowację misji świętych została odprawiona dzisiaj w rocznicę objawień fatimskich. Tłumnie wzięli w niej udział nie tylko parafianie, ale też mieszkańcy regionu, którzy zgodnie podkreślali, że Matka Boża ma szczególne miejsce miejsce w ich sercach, a kult maryjny jest w naszych stronach wciąż żywy.
5: Modlę się, chodzę na wszystkie nabożeństwa. Zawsze szukam ratunku, bo jak człowiek sam, to w kimś musi mieć oparcie. Przynosi Matka Boska ukojenie, zadowolenie z życia takiego, jakie mam, i radości, i jeszcze pomagam innym. I jest kult maryjny w naszym regionie, jest bardzo.
1: Najważniejsza osoba, do której zwracamy się ze wszystkim, dziękujemy.
8: Modlę się do niej, pomagam i tak mi lepiej.
3: Nauki misyjne podczas odpustowego tygodnia głoszą księża misjonarze Saletyni. W rozważaniach skupiają się na wartości modlitwy, nawrócenia i pojednania, a także Eucharystii i sakramentów świętych. Uroczysta suma odpustowa odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 11. A kolejne wiadomości w samo południe. Zapraszam.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Przed południem chmury, po południu ma być już słonecznie, około godziny 14-15 przejaśnienia. W ciągu dnia 15 stopni, teraz mamy plus 9, plus 10 stopni, jutro 20 stopni, w nocy 5 stopni. Przypominamy, wiatr w porywach do 25 km na godzinę w ciągu dnia, wiatr zachodni, a sytuacja biometeorologiczna teraz o poranku jest obojętna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? W Jula dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda & Jq w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
6: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce

0: Szkapleżnej zostanie ogłoszony bazyliką mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11:45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To była autopromocja.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za opakowanie. Szczegóły w aplikacji.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Po reklamie.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Informacje z życia Kościoła.
2: Jolanta Moździerz, zapraszam. W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie rozpoczął się majowy odpust fatimski. Dziś msza święta na rozpoczęcie renowacji misji świętych zostanie odprawiona jeszcze o godzinie 18. Apel fatimski będzie o godzinie 20 w intencji o dobre przeżycie renowacji misji świętych. Uroczystość odpustowa będzie w niedzielę 17 maja, a uroczysta suma odpustowa będzie o godzinie 11. Dąbrowska parafia przygotowuje się do historycznego wydarzenia. Już w sobotę, 16 maja, odbędzie się ogłoszenie tytułu Bazyliki Mniejszej dla kościoła parafialnego pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Program świętowania pod hasłem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą rozpocznie się już dziś. Będzie to Dzień Wdzięczności i Jedności Wspólnoty. O godzinie 18 odbędzie się nabożeństwo fatimskie. Wspólnota parafialna wyrazi wdzięczność żyjącym fundatorom, dobroczyńcom oraz wszystkim parafianom, którzy przez dziesięciolecia wspierali budowę i upiększanie kościoła. W czasie nabożeństwa zostanie wmurowana w mury świątyni kapsuła czasu z przesłaniem dla następców. Oprócz przesłania w kapsule znajdzie się również wykaz osób adorujących wieczystej adoracji, informacja o ofiarodawcach z ostatnich dwóch dekad, zdjęcia z tegorocznej komunii i bierzmowania oraz inne pamiątki. W sobotę o godzinie 10 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, które wypełni adoracja Najświętszego Sakramentu oraz modlitwa różańcowa. O godzinie 11 będzie msza święta pod przewodnictwem kardynała Stanisława Dziwisza. Będzie ona transmitowana w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Mieszkańcy Powiśla już nie mogą się doczekać.
3: Cieszymy się, że uznanie takie.
4: Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni wręcz, a bazylika nasza jest przepiękna, tak jak bazyliki w Rzymie.
5: Coś się dzieje, no jest dużo zmiany, no wszystko idzie na lepsze, może więcej ludzi do Dąbrowy, może się rozwinie trochę turystyka, może, no nie wiem, zobaczymy, no żeby tylko się pogoda udała, żeby było pięknie, słoneczko, żeby nam świeciło tego dnia.
2: W mediach społecznościowych rodzice zorganizowali akcję Pozwól, by Maryja otuliła Wasze dzieci płaszczem szkapleża świętego oraz proszą, by przywitać bazylikę w strojach regionalnych. To zaproszenie skierowane jest szczególnie do dzieci. Po mszy świętej jest zaplanowany posiłek dla wszystkich uczestników. Wieczorem zaś o godzinie 20:30 odbędzie się koncert pod bramą zamkową wiolonczelisty Jana Diuka. Zbliża się odpust ku czci świętej Rity. Patronka spraw beznadziejnych jest czczona w parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Odbędzie się od 22 do 24 maja. Ważnym momentem będzie czwartek, 14 maja, kiedy odbędzie się nowenna do świętej Rity, mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii pod wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.
6: Będziemy szczególnie te intencje powierzać Panu Bogu za wstanictwem naszej patronki, naszego sanktuarium świętej Rity. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie duchowe, no to głównym takim dniem będzie ten drugi czwartek miesiąca, w tym roku 14 maja. Natomiast tę intencję też dołączamy do nabożeństw majowych czy po mszach świętych też dołączamy, aby nie myśleć tylko o takim wymiarze logistycznym, ale przede wszystkim duchowym, takiego nawrócenia, odrodzenia i uświęcenia.
2: Święta Rita zmarła 22 maja 1457 roku. Jest patronką spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych. Od 7 lat w Nowym Sączu działa pierwsze w Polsce sanktuarium ku jej czci. Wiosłowanie, modlitwa, integracja. Tak zapowiadają się rekolekcje w kajaku. Trwają zapisy na kolejną edycję, która odbędzie się pod patronatem Radia RDN Małopolska. Jak mówi jeden z organizatorów, ksiądz Krzysztof Świerczek z parafii świętej Heleny w Nowym Sączu, jest to propozycja dla młodzieży od klasy 8 szkoły podstawowej. Turnusy odbędą się od 12 do 18 lipca i od 22 do 28 lipca.
7: Jest to taka wyjątkowa okazja, aby połączyć w sobie duchowość chrześcijańską, radość chrześcijańską i kontakt z naturą. Rekolekcje odbywają się na pięknej Suwalszczyźnie, na Szlaku Papieskim, na rzece Czarna-Hańcza. Podczas tych rekolekcji jest codziennie msza święta, eucharystia, spotkania w grupach. Pozostaje też czas na zabawę, tańce, ogniska. Są z nami ratownicy, są wychowawcy. Wspólna modlitwa, wiosłowanie, podziwianie natury sprzyjają takiemu nawiązywaniu nowych przyjaźni, znajomości.
2: Druga propozycja to rodzinny spływ kajakowy, który odbędzie się od 26 do 28 czerwca. Oferta skierowana jest dla całych rodzin, także z małymi dziećmi. To wydarzenie odbędzie się na rzece Nida w województwie świętokrzyskim. Szczegóły o zapisach publikujemy na rdn.pl.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Radio RDN Małopolska.
1: Na twarzy całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Festiwal Światła i Różaniec z Kamienia. W poprzednich audycjach śledziliśmy proces zamieniania surowego betonu w marmurową aulę Bożą. Widzieliśmy, jak dzięki mostowi nad oceanem i dolarom przesyłanym z Chicago ksiądz Józef Poręba wyposażył wnętrze w godne ławki, lśniące posadzki. Jednak przez niemal 40 lat od momentu konsekracji Dąbrowski Kościół czekał na swoje ostateczne rozświetlenie. Choć monumentalna była zachwycała formą, to dopiero zaopatrzenie jej w witraże miało dopełnić neoklasycystyczny zamysł architektoniczny profesora Wzorka i nadać wnętrzu mistyczną głębię. Była to inwestycja niezwykle kosztowna, wymagająca nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale i artystycznej odwagi. Historia powstawania dąbrowskich witraży to jedna z najpiękniejszych opowieści o wielkiej solidarności rodzinnej i lokalnej. Gdy 4 maja 2003 roku podczas ogłoszeń parafialnych ksiądz Józef Poręba ogłosił zamiar zakupu 13 potężnych okien witrażowych wraz z nowoczesną izolacją i folią antywłamaniową, odzew wiernych był natychmiastowy i, co tu dużo mówić, zdumiewający. Już 2 tygodnie później, 18 maja, w kolejnych ogłoszeniach padła radosna informacja. 12 z 13 okien miało już swoich prywatnych, konkretnych sponsorów. Dla ewentualnych chętnych pozostała możliwość zafundowania tylko jednego okna. Były to fundacje rodzinne, często upamiętniające zmarłych bliskich, rodziców, dziadków lub będące dziękczynieniem za odzyskane zdrowie i inne otrzymane łaski. Ta niezwykła hojność sprawiła, że inwestycja, która w normalnych warunkach mogłaby trwać latami, została sfinalizowana w zaledwie kilka miesięcy. Strona artystyczna przedsięwzięcia została powierzona mistrzom. Projekty 13 witraży wyszły spod pędzla znanego krakowskiego artysty malarza Bolesława Szpechta. Po ich zatwierdzeniu przez Komisję Artystyczną Kurii Diecezjalnej do pracy przystąpiła renomowana firma witrażowa Anny Zarzyckiej z Krakowa. Co ciekawe, nowe ramy okienne do tych dzieł sztuki zaprojektował inżynier Zygmunt Szalonek, a wykonał je na miejscu systemem gospodarczym, co po raz kolejny podkreśliło bezpośredni udział parafian w tworzeniu bazyliki. Kulminacją tego festiwalu światła był dzień 19 lipca 2003 roku. Podczas uroczystego odpustu ku czci Matki Bożej Szkapleżnej ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc dokonał poświęcenia 13 nowych witraży. Od tego momentu wnętrze świątyni zmieniło się nie do poznania. Światło słoneczne wpadające do naw przez barwne szkło zaczęło malować na posadzce i filarach sceny z historii zbawienia. Witraże te stały się ostatnim świetlistym akordem w procesie dekoracji wnętrza, domykając etap, w którym dąbrowska świątynia zyskała swój niepowtarzalny, królewski blask. Jednak ksiądz Józef Poręba nie poprzestał na wnętrzu. Przyświecała mu intuicja wielkich budowniczych. Wiedział, że otoczenie świątyni tej rangi nie może być jedynie barierą, ale musi stać się zaproszeniem do modlitwy. Tak narodził się projekt, który ostatecznie domknął artystyczną bryłę Dąbrowskiego Wzgórza – budowa różańca z kamienia. W 1996 roku kościół został otoczony niczym kamiennym wieńcem przez 20 granitowych kapliczek różańcowych. To przedsięwzięcie było lekcją pokoju i szacunku dla historii. Kapliczki również zaprojektowane przez inżyniera Szalonka zostały mistrzowsko skomponowane z zachowaną barokową bramą wjazdową dawnego zamku Lubomirskich. To był moment symbolicznego pojednania. Neoklasycystyczna bazylika, barokowa brama i nowoczesne kapliczki zlały się w jedną, spójną całość. Sceny biblijne w formie mozaik, wykonane przez Bogdanę Ligęzę-Drwal, nadały ogrodzeniu charakter otwartej księgi, którą Dąbrowianie mogli czytać spacerując chodnikiem procesyjnym. Dopełnieniem tego granitowego otoczenia stał się pomnik papieża Jana Pawła II w 2005 roku oraz figura świętego Floriana rok później. Ksiądz Poręba, dbając o każdy szczegół, od boazerii w prezbiterium po zakup 1000 metrów kwadratowych granitu na schody, nieustannie podnosił poprzeczkę estetyczną parafii. Robił to z myślą o ludziach, o tym, by czuli się w tym domu godnie. Jednak to właśnie ten niezwykły rozmach, ta dbałość o oprawę dla gospodarza sprawiły, że Dąbrowska świątynia zaczęła promieniować blaskiem, który wykraczał daleko poza granice regionu. Ksiądz Poręba myślał, że zostawił po sobie dzieło kompletne, świątynię otoczoną modlitwą zapisaną w kamieniu. Nie wiedział jeszcze, że przygotował grunt pod to, co miało nadejść w kolejnej epoce. Bazylika lśniła już blaskiem witraży i marmurów, ale teraz potrzebowała tchnienia nieśmiertelnej duszy i głosu, który usłyszy cały świat. O tym, jak ksiądz Stanisław Cyran wprowadził rewolucję wieczystej adoracji i dlaczego od 2009 roku Dąbrowska Świątynia ma zawsze otwarte oczy, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Przejdziemy wtedy od piękna materii do majestatu ducha.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika – od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: A kto to?
3: To Jan Sebastian Bach.
2: A gdzie to?
3: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
2: A co to?
3: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
2: A, to ja też chcę!
3: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
2: Ło, to super!
3: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta, zatem nie zwlekaj.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
5: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze RDN Małopolska, serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Za miesiąc ruszą pociągi na trasie z Nowego Sącza do Marcinkowic.
1: Jest pierwszym połączeniem tego typu w ramach projektu Podłęże Piekiełko.
0: Uczniowie zakończyli egzamin ósmoklasisty. Jak im poszło? To sprawdzimy za moment. Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Już 14 czerwca ruszą pociągi na trasie z Nowego Sącza do Marcinkowic. Regularne przejazdy na trasie pojawią się wraz z wakacyjną korektą rozkładu jazdy. Województwo Małopolskie, które jest organizatorem przejazdów, zaplanowało 14 par pociągów w dni robocze i 9 w dni wolne od pracy. 9-kilometrowa trasa to pierwszy udostępniony dla pasażerów tak długi odcinek w ramach modernizowanej linii 104, podkreśla Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Jest pierwszym połączeniem tego typu w ramach projektu Podłęże Piekiełko. Wszystkim podkreślamy, że pociągi wrócą w dni powszednie oraz w weekendy. Praktycznie co godziny pociągi będą dostępne dla naszych mieszkańców, co jest też bardzo istotnym elementem, że pasażerowie wracają na kolej po latach. I przykład linii Marcinkowice-Nowy Sącz jest takim doskonałym przykładem, że województwo małopolskie rozwija nowe połączenie kolejowe.
0: Sądeccy pasażerowie będą też obsługiwani przez nowoczesny tabor. Do końca wakacji na tory ma też wyjechać 6 nowych pociągów wyprodukowanych w Nowym Sączu. Docelowo trasę między Nowym Sączem a Krakowem pasażerowie mają pokonywać w godzinę już w 2030 roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych zakończyli 3-dniowy egzamin ósmoklasisty. W poniedziałek pisali język polski, wczoraj matematykę, a dzisiaj język obcy. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 185 w Warszawie mówią, że egzamin z języka angielskiego nie był trudny.
3: Dobrze, w ogóle się nie stresuję.
4: A to jest ten najprostszy egzamin dla ciebie?
3: Tak, angielski to jest taki, od dziecka się w sumie uczę, to prosty.
5: Ja tam lubię angielski, wierzę, że mi pójdzie dobrze, więc jestem najbardziej rozluźniona do tego egzaminu.
6: Ogólnie mam problemy z gramatyką czasami, więc tu mam trochę tak pół na pół, ale tak to nie jest źle.
7: Łatwy jest angielski.
0: Wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 3 lipca. To od nich w dużym stopniu zależy, do jakich szkół dostaną się absolwenci podstawówek. Tymczasem formuła egzaminu ósmoklasisty wymaga zmian i jak ocenia wójt gminy Skrzyszów, nie do końca jest sprawiedliwa. Marcin Kiwior odniósł się do tematu w porannym programie Słowo za Słowo. Dzisiaj uczniowie pisali ostatni z tegorocznych egzaminów. Wójt podkreślał, że obecny system zbyt mocno może wpływać na przyszłość młodych ludzi, a kluczowym problemem jest brak możliwości poprawy egzaminu. Jak zaznaczył, w praktyce jeden słabszy dzień może zadecydować o dalszej edukacji ucznia.
8: Super fajnie, że tego egzaminu nie da się nie zdać. Okej, ale ten egzamin decyduje o tym, do jakiej szkoły, czy do tej szkoły wymarzonej się dostanę, czy się nie dostanę. Okay, nie ma możliwości poprawienia tego egzaminu. A jeżeli się ktoś źle poczuje, rozchoruje się, jeżeli coś się wydarzy, czasami dochodzi też do śmierci w rodzinie czy coś, ktoś ma traumę, nie jest w stanie napisać, ale przecież te choroby, zwłaszcza na wiosnę, są bardzo częste. Ma ktoś gorączkę. I w tym momencie taki młody człowiek przez niedyspozycję praktycznie cały kąt życia ma ustawiony tylko przez to, że nie napisał tego egzaminu, bo nie było warunków.
0: Wójt zapowiedział też, że zamierza zainteresować tym tematem innych samorządowców i podjąć dyskusję na szerszym forum, aby wypracować wspólne stanowisko dotyczące ewentualnych zmian w systemie egzaminów.
2: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Nie jeden, a najprawdopodobniej dwa niedźwiedzie mogą wędrować po Beskidzie Wyspowym, ocenia Andrzej Dorynek z koła łowieckiego Grunwald Mszana Dolna. Takie wnioski można wyciągnąć z nagrań, które trafiły do internetu. Jak już informowaliśmy, zwierzę w ostatnim czasie zostało złapane przez oko fotopułapki i kamery prywatnego monitoringu w regionie limanowskim. Widać na nich, że niedźwiedź porusza się przede wszystkim po terenach leśnych.
9: Są to osobniki młode, które szukają swojego miejsca. Przede wszystkim chodzi o obfitość pokarmu, która w tym okresie akurat sprzyja, bo mamy już młode dziki w terenie. Już są informacje o młodych jeleniach, młodych sarnach, więc to taki okres, który daje duże możliwości, łatwy sposób na zdobycie pokarmu, który jest podstawą bytowania każdego zwierzęcia, w tym niedźwiedzi.
0: Dodajmy, że niedźwiedź widziany był m.in. na górze Korab w gminie Laskowa. Wcześniej złapały go też fotopułapki niedaleko Śnieżnicy i w okolicy góry Ciecień w Beskidzie Wyspowym. O niedźwiedziu dzisiaj jeszcze usłyszycie w Pulsie Regionu o 15.30.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 14-15 stopni to dzisiaj temperatury maksymalne. Szału nie ma tak w odczuciu, bo jeszcze wiatr nam wieje chwilami nawet dość mocno. Wieje z kierunków zachodnich, północno-zachodnich. Za nami w miarę ciepła noc, ale kolejna już taka nie będzie. Szczególnie poranek, kiedy to słupki, rtęci czy innej cieczy prawie musną pułap 0 stopni. Prawie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Wildflower. Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam, ta ze słoneczkiem.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 12,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
6: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
7: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych.

0: Kulturalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
1: Po reklamie.
2: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

Wojciech Gąsowski w piosence Gdzie się podziały tamte prywatki śpiewał: tuż przed maturą kwitły kasztany, żyło się tak jak we śnie. Gdyby termin matur miał zależeć od kwitnienia kasztanów, no to w tym roku byłyby te matury nieco później, ponieważ kasztany w większej części naszego regionu przynajmniej, ale chyba nie tylko, nie zdążyły na matury zakwitnąć. A dzisiaj obchodzimy właśnie Dzień Kasztanowca, Kasztanowca Pospolitego. W drugą środę maja zazwyczaj ten dzień jest obchodzony od już paru lat. Kasztanowiec pospolity jest drzewem o wielu cennych właściwościach, dlatego pewnie zostało też ustanowione takie jego nieoficjalne święto. Najcenniejsze właściwości, bo kasztanowiec pospolity ma wiele właściwości leczniczych. Najcenniejsze mają kora, liście i nasiona kasztanowca. Zawierają one w swoim składzie związki takie jak escyny, flawonoidy, saponiny i taniny. Może trochę jaśniej? No dobrze. Te substancje wykazują szereg korzystnych działań na organizm, w tym na przykład wzmacniają i uszczelniają naczynia krwionośne. Escyny, które są głównym składnikiem aktywnym kasztanowca, działają przeciwobrzękowo i przeciwzakrzepowo. Pomagają zmniejszyć przepuszczalność naczyń krwionośnych, przez co zapobiegają ich rozszerzaniu i powstawaniu żylaków. Poprawiają krążenie krwi. Flawonoidy zawarte w kasztanowcu zwiększają elastyczność naczyń krwionośnych i poprawiają przepływ krwi. A co jeśli chodzi o saponiny i taniny? Łagodzą stany zapalne, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Także właśnie preparaty z kasztanowca są wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń. Żylaków, kończyn dolnych, stanów zapalnych żył i kończyn, też sińców i krwiaków, otarć i odmrożeń. Także kasztany to samo dobro. No chyba, że komuś się kojarzą tylko i wyłącznie z maturą i stresem z tym związanym, no to niekoniecznie może wtedy kojarzą się dobrze. Ale mam nadzieję, że a propos matur wszystko skończy się jednak dobrze.

Kaśka Sochacka, mistrzyni w tworzeniu melancholijnych nastrojów. Ale nie dajmy się melancholii, bo mamy nadzieję, że dzisiaj jeszcze słońce wyjrzy.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
4: Dzisiaj maksymalnie do 14-15 stopni, ale na razie powiedziałabym takie mocne 12 na naszym termometrze. Słońce przedziera się chwilami przez chmury, ale tych chmur dzisiaj całkiem sporo, jednak w prognozach opadów deszczu na dzisiaj nie ma. Jeszcze dzisiaj towarzyszy nam całkiem chłodny i chwilami dość silny wiatr, a jutro rano temperatury wyniosą zaledwie 2 stopnie powyżej zera.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
9: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
8: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
9: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
10: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. Już dziś szynka szwarcwaldzka Dulano XXL 250 gramów. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 9,99. Orzechy Alesto XXL już od 17,99 za opakowanie.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie, stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
14: Czas na finał wyprzedaży Omoda Jayku.
15: Omoda Jayku. Omoda Jayku.
14: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda Jayku 7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda Jayku Auto Complex. Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.
16: Hej Fonsi.

19,5 minuty do 13. Maja, 133 dzień roku. Do końca roku nam zostały 232 dni. Za 4:05 wzeszło słońce, zajdzie o 20:12 i mamy taką cichą nadzieję, że jednak trochę nam dzisiaj poświeci. Dzień potrwa 15 godzin i 16 minut i będzie dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 8 minut. Agnieszka, Andrzej, Jan, Magdalena, Maria i Robert to dzisiejsi solenizanci. Wszystkiego najlepszego solenizantom, jubilatom i wszystkim, którzy obchodzą jakiekolwiek dzisiaj rocznice czy święta, czy cokolwiek dzisiaj świętują właśnie. Maja, 81 rok. Pewnie pamiętamy. 45 lat temu na placu Świętego Piotra w Rzymie Turek Mehmet Ali Agca dokonał nieudanego na szczęście zamachu na papieża Jana Pawła II. I rok 2005. Benedykt XVI zezwolił na natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II. A wiadomo, prawo kanoniczne wymaga odczekania co najmniej 5 lat od śmierci kandydata. No i te głosy santo subito zostały wysłuchane. W 1707 roku przyszedł na świat Karol Linneusz, szwedzki przyrodnik i lekarz, twórca współczesnego systemu klasyfikacji organizmów. Opisał też wiele nowych gatunków roślin i zwierząt. W 1901 roku urodził się Witold Pilecki, współorganizator Tajnej Armii Polskiej, ochotnik do obozu w Oświęcimiu w 1939 roku. Następnie współautor raportu oświęcimskiego. Był uczestnikiem Powstania Warszawskiego. Aresztowany 5 maja 1947 roku przez UB został oskarżony o pełnienie funkcji w cudzysłowie szefa wywiadu Andersa na Polskę i skazany na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku. Wyrok niestety poniewczasie został skasowany. Bardzo poniewczasie, bo w 90 roku dopiero. Że to już 76 lat temu? No tak, w 50 to tak by wyglądało. Urodził się Stevie Wonder. Właściwie Steveland Hardway Judkins ten pan się nazywa. Cudowne dziecko, niewidomy od urodzenia, wokalista i kompozytor. Pierwszy kontrakt z wytwórnią Motown podpisał mając 11 lat. Od tego czasu nagrał wiele płyt, z których ponad 40 dotarło do top 40. Między innymi utwory Isn't She Lovely, Sir Duke, Part-Time Lover czy I Just Called to Say I Love You. Stevie Wonder współpracował też z wieloma znanymi wykonawcami sceny muzycznej. A teraz jego głos pojawi się na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, żeby się nam chociaż trochę bardziej słonecznie zrobiło, skoro w pogodzie z tym różnie w ostatnim czasie. You are the sunshine of my life. Jesteś słońcem mojego życia.

Waves, czyli o falach, na falach RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz można posłuchać i bardzo ładnie to brzmi, a teraz po polsku, więc będzie sobie można też pośpiewać. Chociaż myślę, że jest sporo osób, które też nadążają z językami obcymi.

Za rok, no jak dożyjemy. Za 4 minuty będzie godzina 13 i wiadomości RDN, a po godzinie 13 o pewnej premierze muzycznej, która dzisiaj ma miejsce i też spotkanie z artystą.

0: Papież Leon XIV podczas audiencji przypomniał dziś o zamachu na życie Jana Pawła II. Powiśle czeka na nową bazylikę.
1: Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni wręcz, a bazylika nasza jest przepiękna.
0: Jest 13, Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Papież Leon XIV na audiencji generalnej na placu Świętego Piotra przypomniał o zamachu na życie Jana Pawła II. Dokładnie 45 lat temu przed Bazyliką Świętego Piotra w czasie spotkania z wiernymi papież Polak został postrzelony przez Allegro Acce. Miejsce to oznaczone jest na placu wyróżniającą się od innych cegiełką. Leon XIV dziś je odwiedził. O szczegółach Urszula Rzepczak.
2: Leon XIV podkreślił, że 13 maja przypada wspomnienie Najświętszej Marii Panny z Fatimy. Jan Paweł II był przekonany, że to właśnie opiece Matki Boskiej Fatimskiej zawdzięcza ocalenie. Swoją dzisiejszą katechezę papież poświęcił Marii jako Matce Kościoła. Wspomniał, że dewizą Jana Pawła II było zawołanie Totus Tuus, cały Twój. Podkreślił, że Sobór Watykański II poświęcił cały rozdział Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium właśnie Marii Pannie. Dodał, że jako Matka Kościoła Maria nie przyćmiewa ani nie umniejsza jedynego pośrednictwa Chrystusowego w zbawieniu, ale ukazuje jego moc. Zwracając się do Polaków, papież pozdrowił przystępujących w maju do pierwszej komunii świętej. Życzył ich rodzicom, katechetom i wychowawcom, by byli dla nich przykładem.
0: Dzięki rozrzedzonemu powietrzu sportowcy będą tu mogli trenować jak w warunkach wysokogórskich. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu otwarto Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Pozwoli to też na badania wydolnościowe organizmu, bo warunki na sali treningowej mogą odpowiadać wysokości polskich Tatr, ale możliwości techniczne są znacznie większe.
3: Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalaistów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle takie wysokości powiedzmy 2-2,5 tysiąca metrów.
0: Mówił profesor Marcin Maciejczyk, który będzie nadzorował centrum znajdujące się w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie przy ulicy Kościuszki w Nowym Sączu. A użytkownikami centrum będą nie tylko sportowcy czy studenci, ale także osoby prywatne. Będą tam też prowadzone badania nad hiperoksją, czyli nadmiarem tlenku w tkankach. Więcej o centrum powiemy dziś w Pulsie Regionu.
4: Z życia Kościoła.
0: Mieszkańcy Powiśla odliczają godziny do historycznego wydarzenia. Już w najbliższą sobotę Kościół Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie ogłoszony bazyliką mniejszą. Całe świętowanie, które rozpoczyna się na kilka dni przed sobotnim wydarzeniem, przebiega pod hasłem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą. W mediach społecznościowych mieszkańcy zachęcają, aby dzieci i całe rodziny przywitały nową bazylikę w tradycyjnych strojach ludowych. Dla mieszkańców to historyczne wydarzenie.
5: Cieszymy się, że uznanie takie.
1: Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni wręcz, a bazylika nasza jest przepiękna, tak jak bazyliki w Rzymie.
6: Coś się dzieje, no jest dużo zmiany, no wszystko idzie na lepsze, może więcej ludzi do Dąbrowy, może się rozwinie trochę turystyka, może, no nie wiem, zobaczymy. No żeby tylko się pogoda udała, żeby było pięknie, słoneczko, żeby nam świeciło tego dnia.
0: A program świętowania rozpoczął się Dniem Wdzięczności i Jedności Wspólnoty. Jutro odbędzie się diecezjalna modlitwa kapłanów, której przewodniczyć będzie biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej. Główne uroczystości odbędą się w sobotę. O 10:00 w kościele i na placu przed świątynią rozpocznie się czuwanie modlitewne, połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową. Godzinę później przy świętej będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Eucharystia będzie transmitowana na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: RDN na sportowo.
0: Klub piłkarski UKS Trójka Jelna będzie świętował 15-lecie istnienia sekcji kobiecej. W sobotę odbędzie się festyn z okazji jubileuszu. Każdy może przyjść na stadion w Siennej, gdzie piłkarki rozgrywają swoje mecze ligowe. Atrakcje przewidziane są na cały dzień. Od rana będzie turniej piłkarski, a o 16:00 rozpoczną się kolejne wydarzenia. Mówi Wojciech Mróz, wiceprezes UKS Trójki Jelna.
7: Fajni artyści będą występować, loterie cegiełkowe, dmuchańce dla dzieci, no i później zabawa do późnych godzin wieczornych. Dużo różnych atrakcji, super rozwinięta strefa gastronomiczna, więc już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców, ale i nie tylko. Bo generalnie festyn jest takim fajnym świętem, fajną uroczystością i zapraszamy nie tylko z okolic Grudka nad Dunajcem, ale również z Nowego Sącza i okolic osoby, które są zainteresowane, żeby w tym jubileuszu uczestniczyć razem z nami.
0: A Wojciech Mróz będzie dzisiaj gościem Pulsu Regionu. Rozmowa kilka minut po 16:00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: 14-15 stopni jeszcze tylu nie ma na naszych termometrach, a do tego jeszcze całkiem skutecznie chłodzi nas zachodni wiatr. Jutro rano, tak w okolicach 0 stopni, no trochę powyżej, 2 stopnie powyżej zera, a więc możliwe, że w górskiej części regionu będą nawet małe przymrozki. No w końcu zimni ogrodnicy muszą zaznaczyć swoją obecność.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład makaron spaghetti combino 500 gramów w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
2: Po reklamie.
5: Autopromocja. Święty Jan Paweł II, patron Małopolski, uczył nas, że rodzina jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość narodu. Zapraszamy na cykl 20 audycji pod tytułem Rodzina w sercu Małopolski. Wyruszymy śladami Karola Wojtyły, by dotknąć kluczowych tematów. Od fundamentów świętości w Wałrudzie, przez sztafetę wiary pokoleń i dar wielodzietności, aż po lekcje cierpienia w zabawie. Odwiedzimy małopolskie sanktuaria i górskie szlaki, szukając odpowiedzi na wyzwania współczesności. Od ochrony świętości niedzieli po pierwszeństwo osoby przed rzeczą w pracy zawodowej. To 20 kroków ku odnowie wspólnoty domowej, realizowanych na ziemi naszego patrona. Projekt powstaje przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego. Słuchaj nas w czwartki o godzinie 13:15 i pozwól, by słowa świętego Jana Pawła II na nowo stały się fundamentem Twojego rodzinnego domu. To była autopromocja.

0: Tu Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Jest kwadrans po godzinie 13, a dzisiaj jest też szczególny dzień dla pewnego słynnego polskiego wykonawcy, ponieważ dzisiaj ma miejsce premiera przebojowego singla Sam na Sam. To jest, jak pisze sam wydawca, utwór o utraconej bliskości i trudnościach w zaakceptowaniu siebie w relacji. Piosenka pokazuje moment, w którym jedna osoba idzie dalej, a druga zostaje sama z emocjami, wspomnieniami i świadomością, że pewnych rzeczy nie da się już cofnąć. Ale zanim tego utworu posłuchamy, to z nami jest już dzisiejszy specjalny gość. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie wszystkich słuchaczy, z tej strony Mateusz Mijal.
0: Niektóre z twoich utworów, podobnie jak Sam na Sam, są bardzo emocjonalne. Na ile twoje osobiste doświadczenia wpływają na tworzenie tekstów?
1: Wiesz co, na pewno taką piosenką, która była stricte opowieścią, która gdzieś tam wydarzyła się w moim życiu, to była piosenka Winny, którą nagrałem wspólnie z Liberem i która później okazała się wielkim hitem. I to była rzeczywiście piosenka o historii, która wydarzyła mi się naprawdę. I myślę, że tego typu historie trafiają do serca większej publiczności, bo są prawdziwe i są autentyczne. Nieraz jest tak, że słucham po prostu, słucham ludzi, lubię słuchać ludzi, lubię rozmawiać i nieraz te historie w moich piosenkach to są właśnie te historie później przelane na piosenki, na słowa, bo uważam, że życie pisze najlepszy scenariusz i po prostu życie nam pokazuje później, jak to wszystko wygląda. Dlatego myślę, że najbardziej autentyczne melodie, teksty, piosenki są właśnie takie, które gdzieś tam pojawiły się w naszym życiu.
0: A po sukcesie takich piosenek jak Winny, coś na później, zmieniło się twoje podejście do pisania? Tworzysz bardziej świadomie, dojrzalej, czy jednak pod wpływem chwili?
1: Właściwie nie ma takiej spójnej recepty na to, żeby piosenka okazała się hitem, bo to zawsze publiczność decyduje o tym, czy coś jej się podoba, czy nie. Natomiast czasami jest tak, że pisze się w wolnej chwili, gdzie mam jakiś taki moment, czas, albo jadę samochodem, nagrywam sobie po prostu na dyktafonie pewne melodie, pewne teksty. Później siadam wieczorem w domu, składam to w całość i wiele piosenek właśnie tak powstało. Więc nie ma takiego złotego środka, żeby sobie powiedzieć, że okej, teraz napiszę sobie hita, siądę sobie dzisiaj o godzinie 18 i napiszę sobie, prawda, piosenkę, która będzie hitem. To tak nie działa. To są emocje, to są gdzieś tam chwile, które spotykają nas na co dzień. To są jakieś rozmowy, to są spotkania z ludźmi i to najbardziej nakręca, więc myślę, że z każdym, wiadomo, z czasem człowiek bardziej świadomie podchodzi do pewnych rzeczy oczywiście i z wiekiem, ale myślę, że no nie ma takiego złotego środka, więc czasami jest to chwila, moment i po prostu coś fajnego powstanie.
0: W piosence Sam na Sam widać taką dużą dbałość o narrację i o spójność tekstu. Podczas tworzenia, jaką wagę przykładasz do historii, którą opowiadasz, a jaką do warstwy muzycznej i melodii?
1: Generalnie są różne metody pisania piosenek, bo czasami jest tak, że pisze się do gotowego tekstu muzykę, a czasami jest tak, że najpierw powstaje muzyka, a później do tego dobiera się tekst i znając już, powiedzmy, klimat, wstępny klimat piosenki, można po prostu wymyślić do tego fajną warstwę tekstową. Ja zazwyczaj piszę muzykę, a tekst powstaje później. Najpierw jest muzyka, później tekst. I to mi się sprawdza zazwyczaj najlepiej. Jeżeli chodzi o przykładanie wagi do tych rzeczy, to jest bardzo ważne. Wiadomo, że trzeba chcieć najpierw wiedzieć, o czym chcemy napisać. Jakiś zamysł piosenki. Czy to ma być piosenka wesoła, czy to ma być piosenka bardziej nostalgiczna, balladowa. To wszystko jakby musi najpierw gdzieś tam zobrazować się w mojej głowie i później dopiero powstaje powstają kolejne rzeczy. No zazwyczaj jest tak, u mnie przynajmniej, każdy wiadomo, twórca ma inaczej, u mnie najpierw powstaje muzyka, później powstaje tekst. Z tego rodzi się piosenka.
0: A patrząc na swoją karierę, na życie prywatne z perspektywy twojej intensywności artystycznej, twoim zdaniem dzisiaj łatwiej ci budować relacje sam na sam, czy jest to coraz trudniejsze jednak?
1: No dzisiaj żyjemy w bardzo zwariowanym, szybkim i pędzącym świecie i zbudowanie fajnej, trwałej relacji jest oczywiście możliwe, bo zawsze mówię, to jest kwestia zawsze dwóch osób, te dwie osoby muszą tego chcieć. Natomiast no nie jest to proste. Na pewno nie jest to też proste, jeżeli chodzi o życie muzyka, artysty, którego większość czasu nie ma w domu i taka partnerka, która ma faceta tego typu jak ja, który ma taką pracę, no to na pewno nie jest jej łatwo i musi być bardzo wyrozumiałą kobietą, żeby po prostu ten związek trwał, rozwijał się i żebyśmy byli po prostu szczęśliwi, więc nie jest to na pewno proste, ale jest to możliwe i myślę, że to wszystko właśnie zależy od dwojga osób, które jeżeli chcą tego samego i jest ta miłość po prostu między nimi, to na pewno to się udaje. Na pewno bycie artystą to nie jest prosty zawód. Tak naprawdę w tamtym roku, tak jak sobie podliczyłem swoje zeszłoroczne koncerty, a było ich prawie 100, no to tak naprawdę co trzeci dzień gdzieś tam ten koncert w Polsce jest, no i większość czasu spędza się oczywiście w samochodzie, bo sam koncert no, trwa godzinę, półtorej, ale samo przygotowanie do tego koncertu, no to jest długi czas i spędza się w tym samochodzie dużo, dużo czasu. Natomiast jest to możliwe, jest zbudowanie relacji, jest przecież bardzo dużo par w showbiznesie, które są szczęśliwe i które rzeczywiście tworzą fajne pary i są ze sobą i rozwijają się razem tak samo. Także wszystko zależy tak naprawdę od nas.
0: A już tak zostawiając na koniec temat twórczości, to jakie aktywności poza sceną najbardziej pochłaniają twój czas i pozwalają ci oderwać się od pracy artystycznej?
1: No wiadomo, że praca to jest, pochłania większość mojego czasu, mojego życia, czyli muzyka, tworzenie, koncertowanie. Natomiast staram się też dbać o aktywność fizyczną, bo to jest jednak też bardzo ważne i mam zajawkę na piłkę nożną. Spotykamy się tutaj w Krakowie, bo mieszkam na co dzień w tym pięknym mieście. Spotykamy się dwa razy w tygodniu na piłkę wieczorami. Gramy czy w hali, czy na zewnątrz, na Orliku. Mam taką swoją ekipę. Lubię siłownię. Zajawiłem się z powrotem, bo kiedyś ćwiczyłem mocniej. Teraz jak tylko mam chwilę, to po prostu idę na trening, troszkę podnosić ciężarki, troszkę pobiegać. Tak samo rower, zawsze w lato, jeżeli jest taki moment, to mamy piękne, fajne trasy rowerowe w Krakowie i można sobie pośmigać fajnie i spędzić ten czas też na świeżym powietrzu, więc jest co robić i no myślę, że ta aktywność fizyczna jest wskazana, no szczególnie tak jak mówię, jeżeli przychodzi weekend, to w weekendy mnie zazwyczaj nie ma w domu, więc jest ten wyjazd, jest wyjazd na koncert, ale zawsze w tygodniu jest troszkę tego czasu więcej i można po prostu zadbać wtedy o tą aktywność fizyczną, troszeczkę poćwiczyć, pobiegać i podnosić ciężarów, tak żeby się nawet lepiej czuć po prostu.
0: Mateusz Mijal, dzięki bardzo za to spotkanie, no i parę słów do naszych słuchaczy poprosimy.
1: Kochani, dziękuję za tę rozmowę i wszystkim słuchaczom za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że mogliście trochę lepiej mnie poznać i emocje, które stoją za moją muzyką. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, którzy byli dziś z nami, zarówno tych, którzy już słyszeli ten utwór, jak i tych, którzy dopiero będą mieli okazję go posłuchać. Do usłyszenia, Mateusz Mijal.
0: Dzięki bardzo za tę rozmowę. No to bez względu na to, czy Państwo mieli okazję już posłuchać tego utworu, czy nie, to teraz jeszcze raz taka okazja będzie, albo po raz pierwszy. Mateusz Mijal, sam na sam.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu. Emanuel Marin i Lola Gutierrez Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja, Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony www.galeria3korony.com.pl.
3: No, Biomont miał być dzisiaj korzystny, no i podobno jest. Jutro też będzie podobnie. Maksymalnie dzisiaj 14-15 stopni. Pokazało się słońce, ale na razie nasz termometr tego nie odczuwa za bardzo. No i podejrzewam, że wy też tego nie odczuwacie, przechadzając się jeszcze po drogach naszego regionu. Jutro będzie nawet do 19-20 stopni, także zdecydowanie
2: dobrej
3: cieplej.
2: Pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
2: Melatonina lekam. Teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
5: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
6: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda & Jayku w Autokompleks Nowy Sącz Wielogłowy 188.
0: Po reklamie.

Mam nadzieję, że poziom adrenaliny James Blunt troszeczkę podniósł piosenką Adrenaline, nomen omen, ale jeśli jednak gdzieś tam trochę przysypiacie, a nie jest to pora na przysypianie, szczególnie jeśli jest coś do roboty i szczególnie kiedy jesteście w pracy, no to małe teraz rozruszanie muzyczne.

0: Za 10, a nawet już za 9 minut będzie godzina 14. Krzysztof Niedzielan przed mikrofonem z informacjami, jak zwykle, dotyczącymi Pulsu Regionu, który startuje
1: o 15.30.
0: To już jest pierwsza informacja.
1: Tak, pierwszy test z pamięci, z historii zdałem. Z wiedzy o radiofonii.
0: Z wiedzy o radiofonii dotyczącej Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Podpunkt ramówka.
1: Tak, to bardzo cieszy, bo w tym wieku to już bywa z tym różnie.
0: Ty tutaj z tym wiekiem nie wyskakuj, Krzysztof, za to możesz wyskoczyć z tematami.
1: A dlaczego nie wyskakiwać z wiekiem?
0: Bo jesteś ode mnie sporo młodszy.
1: Ale to nie lata się liczą. To jeszcze czasem jest coś innego ważniejszego. Dobrze. No nie, to czasem ludzie na emeryturze mają dużo więcej werwy niż młodsi. To zależy naprawdę od
0: to
1: wielu
0: nie
1: czynników,
0: ja,
1: niekoniecznie
0: nie
1: od samej
0: ja.
1: Metryki. Tak. Tak, to tutaj czasami można się inspirować, ale dobrze, bo faktycznie trochę tutaj unikam powiedzenia tego, co jest w Pulsie, a po to się spotkaliśmy. Nie, no to zacznijmy od tego. Jesteśmy tutaj radiem diecezjalnym, więc będziemy mówić o odpuście fatimskim w sanktuarium właśnie Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie. Oczywiście ten dzień 13 maja jest z tym mocno powiązany, ale nie tylko z tym, bo przecież to jest również rocznica zamachu na papieża Jana Pawła II. Chcemy o tym oczywiście pamiętać. No to jak jesteśmy w Tarnowie, to będzie też o tym, że na rzece Biała, właśnie w tym mieście, powstanie wał przeciwpowodziowy. To bardzo ważna sprawa oczywiście. A po stronie takiej sądeckiej, czy nawet limanowskiej, bo okazuje się, że tutaj są dowody na to, że to właśnie w Beskidzie Wyspowym na Limanowszczyźnie gdzieś zaczął pojawiać się, na szczęście w lasach, niekoniecznie bardzo blisko zabudowań, gdzie problem na Podkarpaciu ostatnio jest mocno nagłośniony, ale nie bez powodu, bo gdzieś sytuacja, że na przykład człowiek wchodzi do swojego garażu czy do jakiegoś budynku gospodarczego i spotyka w środku niedźwiedzia, który tam wtargnął, i zaczyna się robić niebezpiecznie, i inne historie na Podkarpaciu, gdzie niedźwiedzie faktycznie podchodzą pod zabudowania bezpośrednio, więc jest to niemałe zagrożenie. U nas bardziej pojawił się gdzieś w lasach, co uchwyciły fotopłapki. No i opowiem o tym szerzej. Również przypomnimy, jak się zachować, gdybyśmy, nie daj Boże, niedźwiedzia spotkali, bo lepiej jednak trzymać się od siebie z daleka, tak dla własnego bezpieczeństwa. I będziemy też mówić o tym, że sekcja piłkarska w klubie UKS Trójka Jelna, klubie piłkarskim, który szkoli właśnie w dużej mierze dziewczęta i młode kobiety, z sukcesami, ma już 15 lat i w związku z tym będzie też wydarzenie na stadionie Wsiennej, gdzie klub rozgrywa swoje mecze, taki festyn, a przy okazji opowiemy też o bieżących wynikach i sukcesach zawodniczek tego klubu z Sądecczyzny. No to zapraszamy, 15.30, bądźcie z nami podczas Pulsu Regionu.
0: No zapraszam, informował Krzysztof Niedzielan, do zaproszeń oczywiście też się dołączam.

0: Reklama.
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
4: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Region jest nasz.
1: Kolejny odcinek rzeki Biała w regionie zostanie zabezpieczony na wypadek powodzi. W Tarnowie trwa majowy odpust fatimski.
2: Modlę się, chodzę na wszystkie nabożeństwa.
1: Na zegarze 14, Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Pakiet CPN obniżający ceny paliw na stacjach benzynowych zostanie przedłużony do końca maja. Minister energii Miłosz Motyka wskazał, że dzięki obniżce ceny benzyny i diesla w Polsce należą do najniższych w Europie. Zapewnił też, że dzięki odpowiednim zapasom paliwa nie zabraknie.
3: Paliwa w Polsce nie zabraknie. Polska jest bezpieczna energetycznie, ma zdywersyfikowane kierunki dostaw, mamy odpowiednie zapasy i co najważniejsze, mechanizm ceny maksymalnej wraz z obniżką podatków działa. Pakiet CPN będzie obowiązywał do końca maja. To gwarancja tego, że w kieszeniach Polek i Polaków zostaną kolejne środki, które są absolutnie kluczowe, aby utrzymać w ryzach inflację, aby utrzymać odpowiedni wzrost gospodarczy.
1: Ministerstwo Energii szacuje, że dzięki obniżkom cen paliw w ciągu miesiąca polscy kierowcy oszczędzili około 3 miliardów złotych.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Dzięki tej inwestycji zostanie ochroniony przed podtopieniami teren około 56 hektarów. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe na lewym brzegu rzeki Biała na osiedlu Koszyckim w Tarnowie. To ważne zadanie, bo w tym rejonie mieszka ponad 2000 osób. Biała nieraz dawała się im we znaki. To nie tylko budowa wału, ale też infrastruktury koniecznej, by dotrzeć w to miejsce w razie zagrożenia powodzią, mówi kierownik tarnowskiej delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Łosiński.
4: Szereg prac wykonanych przy tej inwestycji pozwoli na lepszy dojazd służb, drogi serwisowe, infrastruktura melioracyjna, schody skarpowe, zabezpieczenie betonowe przy skrzyżowaniu z ulicą Krakowską oraz miejscowe zabezpieczenie murem betonowym.
1: Na razie musi powstać odpowiednia dokumentacja, ale urzędnicy chcą, by prace w terenie rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Termin realizacji to 2027 rok. Do tego tematu wrócimy dzisiaj w Pulsie Regionu, ten na naszej antenie o 15.30.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Przez 2 lata miał molestować 11-letnią dziewczynkę na Sądecczyźnie. 67-latek trafił do tymczasowego aresztu, a prokuratura bada okoliczności tej sprawy. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
5: Jak ustalono, podejrzany miał dopuszczać się przestępczych czynów na terenie Sądecczyzny w ostatnich 2 latach. Chodzi o tak zwane inne czynności seksualne wobec małoletniej. Na wniosek prokuratury rejonowej w Nowym Sączu miejscowy sąd rejonowy aresztował na 3 miesiące 67-letniego mężczyznę podejrzanego o molestowanie 11-letniej dziewczynki. Jednocześnie podjęto decyzję, że wyjdzie on na wolność po wpłacie poręczenia majątkowego w wysokości 200 tysięcy złotych. Prokurator zaskarżył jednak do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu ustalenia dotyczące zamiany aresztu na wpłatę poręczenia. Teraz ustalane są wszystkie okoliczności zdarzeń będących przedmiotem śledztwa.
1: 63-letnia recydywistka została zatrzymana w Limanowej. Kobieta włamała się do jednego z domów na terenie miasta należącego do 70-letniego mieszkańca powiatu limanowskiego. Żeby wejść do środka, wykorzystała skradzione wcześniej klucze. Z budynku zabrała portfel z dokumentami i kartą bankomatową. Od razu spróbowała wypłacić gotówkę. Policja szybko złapała włamywaczkę i okazało się, że to nie jest jej pierwsze przewinienie tego typu.
0: Z życia kościoła.
1: W sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie trwa majowy odpust fatimski. Uroczysta msza rozpoczynająca renowację misji świętych została odprawiona dzisiaj w rocznicę objawień fatimskich. Tłumnie wzięli w niej udział nie tylko parafianie, ale także mieszkańcy regionu, którzy zgodnie podkreślali, że Matka Boża ma szczególne miejsce w ich sercach, a kult maryjny jest w naszych stronach wciąż żywy.
2: Modlę się, chodzę na wszystkie nabożeństwa. Zawsze szukam ratunku, bo jak człowiek sam to w kimś musi mieć oparcie. Przynosi Matka Boska ukojenie, zadowolenie z życia takiego, jakie mam. I radości, i jeszcze pomagam innym. I jest kult maryjny w naszym regionie, jest bardzo.
6: Najważniejsza osoba, do której zwracamy się ze wszystkim. Dziękujemy.
7: Modlę się do niej, pomagam i tak mi lepiej.
1: Uroczysta suma odpustowa odbędzie się w najbliższą niedzielę o 11.00.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Słońce chwilę poświeciło, temperatury wzrosły, przynajmniej nasz termometr odczuł ocieplenie. Mam nadzieję, że Państwo też. Dzisiaj maksymalnie do około 15 stopni. Sporo przejaśnień, ale krótkich. Jeszcze chłodzi nas wiatr wiejący z kierunków zachodnich. Jutro nawet do 19-20 stopni, także jutro chyba Bonifacy nie da rady.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Niewtajemniczonym tłumaczę, że Bonifacy to trzeci z zimnych ogrodników. No ale rano będzie około 2 stopni powyżej zera, więc no zimno można powiedzieć.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz iPhone 17 256 GB za 3599. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999.
2: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl. Nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko

0: to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to dwie dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
3: Po reklamie.
4: Autopromocja.
2: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To była autopromocja.

Mamy u nas w Polsce taką grupę jak Perfect, ale teraz będzie utwór zagraniczny o takim właśnie tytule. A to w związku z pewnym wydarzeniem z 1988 roku. Szkocka grupa Fairground Attraction zdobyła szczyt listy w Wielkiej Brytanii tym właśnie singlem. I myślę, że nasze serduszka też zdobędzie ta piosenka. Pewnie już zdobyła, bo utwór ma swoje lata.

Piosenka Perfect zdobyła nagrodę dla najlepszego singla 89 roku podczas rozdania Brit Awards, a cały album The First of a Million Kisses, czyli pierwszy z miliona pocałunków, zawierający mieszankę folku, jazzu i country, zdobył status platynowej płyty, no i chyba nie ma się co dziwić. Prawie 20 minut po godzinie 14, przed 14.30 jeszcze zajrzymy do płyty tygodnia.

0: Płyta tygodnia.
1: W tym tygodniu częściej gości na naszej antenie Kacey Musgraves, pani, która już nagrała 6. album studyjny, a tak w ogóle to 8 razy zdobyła nagrodę Grammy. No jest czego posłuchać, aż 13 utworów na płycie zatytułowanej Middle of Nowhere, czyli pośrodku niczego mniej więcej. Tak dzisiaj utwór numer 7 zabrzmi. Utwór zatytułowany Loneliest Girl, czyli o najbardziej samotnej dziewczynie, która sobie, wnioskując z tekstu, bardzo chwali to, że w sumie nic na siłę. Posłuchajmy.

0: do ludzi zakochanych. Mogę nalać sobie do kubka, co tylko chcę. Dajcie brawa dla najbardziej samotnej dziewczyny na świecie. To Kacey Musgraves na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. In the middle of nowhere to nasza.
1: Płyta tygodnia.
0: A już za dwie minuty wiadomości.

0: 14 czerwca ruszą pociągi na trasie z Nowego Sącza do Marcinkowic. Regularne przejazdy na trasie pojawią się wraz z wakacyjną korektą rozkładu jazdy. Województwo małopolskie, które jest organizatorem przejazdów, zaplanowało 14 par pociągów w dni robocze i 9 w dni wolne od pracy. 9-kilometrowa trasa to pierwszy udostępniony dla pasażerów tak długi odcinek w ramach modernizowanej linii 104, mówi Łukasz Smułka, marszałek małopolski.
1: Jest pierwszym połączeniem tego typu w ramach projektu Podłęże Piekiełko. Wszystkim podkreślamy, że pociągi wrócą w dni powszednie oraz w weekendy. Praktycznie co godziny pociągi będą dostępne dla naszych mieszkańców, co jest też bardzo istotnym elementem, że pasażerowie wracają na kolej po latach. I przykład linii Marcinkowice-Nowy Sącz jest takim doskonałym przykładem, że województwo małopolskie rozwija nowe połączenie kolejowe.
0: Sądeccy pasażerowie będą też obsługiwani przez nowoczesny tabor. Do końca wakacji na tory ma też wyjechać 6 nowych pociągów wyprodukowanych w Nowym Sączu. Docelowo trasę między Nowym Sączem a Krakowem pasażerowie mają pokonywać w godzinę już w 2030 roku.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Choć czas na przyswojenie nowych reguł ortograficznych, które weszły 1 stycznia tego roku, mamy do 2030 roku, to na testach musimy zachować pewną konsekwencję. Przypomina Małgorzata Pachowicz, profesor Akademii Tarnowskiej, kierownik Katedry Filologii Polskiej Akademii Tarnowskiej. Była gościem Pulsu Regionu. Dla przykładu od początku roku tarnowianin zapisujemy wielką literą, a nie małą jak do tej pory. Podobnie jak Osiedle Zielone czy Brama Seklerska. Takie wyrazy pisane po staremu nie będą błędem pod warunkiem, że uczeń będzie się trzymał jednej zasady.
3: Uczniowie tutaj powinni pamiętać o tym, aby jeśli posługują się zasadami, przestrzegali ich, czyli jeśli uznają, że tarnowianin, krakowianin, wojniczanin dużymi literami, to konsekwentnie w tekście powinien być taki zapis.
0: Małgorzata Pachowicz na konsekwencje używanych reguł zwraca uwagę także podczas testów ortograficznych, a te w ostatnich tygodniach odbyły się w Tarnowie, Tuchowie i Buczu w powiecie brzeskim.
2: Z życia kościoła.
0: Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu przygotowuje się do odpustu ku czci świętej Rity. Ten odbędzie się od 22 do 24 maja. Ważnym momentem będzie jutrzejszy dzień, kiedy odbędzie się nowenna do świętej Rity, mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu.
4: Będziemy szczególnie te intencje powierzać Panu Bogu za wstawiennictwem naszej patronki, naszego sanktuarium świętej Rity. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie duchowe, no to głównym takim dniem będzie ten drugi czwartek miesiąca, w tym roku 14 maja. Natomiast tę intencję też dołączamy do nabożeństw majowych, czy po mszach świętych też dołączamy, aby nie myśleć tylko o takim wymiarze logistycznym, ale przede wszystkim duchowym, takiego nawrócenia, odrodzenia i uświęcenia.
0: Święta Rita jest patronką spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych. Od 7 lat w Nowym Sączu działa pierwsze w Polsce sanktuarium ku jej czci.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
2: Słońce się schowało i znowu 13 stopni pokazuje termometr. Ciśnienie delikatnie spadło, już teraz 965 hektopaskali pokazuje nasz barometr, a biometr ponoć jest korzystny i taki też powinien być jutro. Jutro za to wzrosną temperatury. No mamy nadzieję, że to się sprawdzi, jak gdzieś Statr nie zawieje mroźny wiatr od śniegu.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
4: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: Przed mikrofonem Maria Mułka z informacjami dla zmotoryzowanych.
2: Dzień dobry. O tej porze mamy już sporo utrudnień na drogach, szczególnie związanych ze zbliżającą się godziną 15. Nic dziwnego, przybyło nam samochodów na drogach, ale mamy też ostrzeżenie od strony służb i apel o bezpieczną, ostrożną jazdę. Dziś w ciągu dnia mieliśmy wypadek, a właściwie kolizję na ulicy Zielonej w Nowym Sączu. Zderzyły się tutaj dwa samochody osobowe. Całe szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. No ale mimo to przypominamy o tym, żeby nawet w takiej aurze, gdzie już może przestał padać deszcz, ale jeszcze jest nie są w 100% suche, być ostrożnym, być uważnym na drogach i nawet gdy zaświeci za moment słońce, miejmy nadzieję, taką uważność zachować. Życzymy Wam więc tak zwanej szerokości i bezpieczeństwa na drodze, a też tego, żeby szybko korki się rozładowały. Te jednak są cały czas na przykład na ulicy Węgierskiej w Nowym Sączu. Sporo samochodów mamy także na Nawojowskiej. Korkuje się powoli także okolica Ronda Solidarności. To między innymi Aleje Piłsudskiego, Królowej Jadwigi czy Beliny Prażmowskiego. Sporo samochodów także na Kilińskiego, Bulwarze Narwiku. W centrum zakorkowane mamy ulice Długosza, Kościuszki, Matejki. Sporo samochodów na Lwowskiej, na dojeździe do rynku czy na ulicy Piotra Skargi. Ważna informacja, o której pewnie część kierowców wie, ale część może jeszcze nie pamiętać, to remont ulicy Jagiellońskiej i spore zwężenie tej drogi przy wyjeździe z ulicy Kościuszki. Tutaj trzeba się liczyć z tym, że mogą tworzyć się za moment spore korki. Jeśli chodzi o obciążenie ruchem, to duże może być ono między innymi na skrzyżowaniu przy Urzędzie Gminy Chełmiec. Sporo samochodów mamy na ulicy Papieskiej i Limanowskiej, które są głównym objazdem dla obwodnicy zachodniej Nowego Sącza. Przypominamy, ta trasa jest częściowo remontowana od Podrzecza do Chełmca, do gminy Chełmiec. No nie skrócicie sobie tędy drogi. Sporo samochodów mamy także na ulicy Krakowskiej, Marcinkowickiej, no i na obwodnicy północnej Nowego Sącza. Omijać warto także Krajową 75 na wjeździe do miasta, Wielogłowy, Wielopole, a także skrzyżowanie ulicy Barskiej i Pieczkowskiego. Tu ruch zdecydowanie się kumuluje. W Limanowej zakorkowana między innymi ulica Piłsudskiego, a także Jana Pawła II, Marka Żwirki i Wigury i Zygmunta Augusta. Z kolei w Gorlicach największy ruch między innymi na Krajowej 28. Oprócz tego zakorkowana jest już ulica Mickiewicza i Legionów. Sporo samochodów na Krakowskiej, Kołłątaja i Bieckiej. No i na koniec został nam jeszcze Tarnów. Tu omijajcie ulicę Gumniską, Krakowską, Narutowicza. Sporo samochodów mamy także na ulicy Szkotnik, Mickiewicza, Sikorskiego, Mościckiego czy Krakowskiej.
1: Za około pół godziny kolejny rzut oka i ucha na nasze drogi. Także zostańcie z nami, bądźcie z nami przez cały czas, a informacje przygotowała i przedstawiła Maria Mułka.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

Możesz wszystko. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, prawda? No, mam nadzieję, że to czujemy. Za 3,5 minuty już będzie godzina 15 i wspólna modlitwa kronką do Bożego Miłosierdzia. A my tak czasem mamy, albo bardzo często nawet, że chcielibyśmy wszystko od razu mieć, od razu wiedzieć, rozumieć, wszystko już, na już. A Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii do uczniów, że ma im jeszcze wiele do powiedzenia, do przekazania, ale teraz jeszcze tego nie zniosą, nie zrozumieją, nie będą w stanie przyjąć. Jezus wie, że na wszystko trzeba czasu. Zresztą wiele razy w życiu pewnie mieliśmy tak, że nagle po latach zaczynaliśmy wreszcie coś rozumieć, co wcześniej było nie do pojęcia. Bóg nas uczy cierpliwości, bo sam jest cierpliwy. No wiadomo, miłość cierpliwa jest.

0: cudotwórcza siła. Cuda zdarzają się dziś rzadko. Mam na myśli te oczywiste, nadzwyczajne, nie budzące wątpliwości. Cuda w naszym własnym życiu. Ciekawe, dlaczego tak jest. Czy Bóg przestał je czynić? A może ty i ja czujemy się tak bezpiecznie w naszym codziennym życiu, że przestaliśmy odczuwać potrzebę cudów i utraciliśmy wiarę w cudotwórczą moc Jezusa? No bo przyznajmy sami, kiedy ostatnio prosiliśmy Boga o nadzwyczajną interwencję w naszym życiu? Taką, która wszystko zmienia. Bardzo lubię historię opisaną w rozdziale 8 Ewangelii Mateusza o trędowatym, który przyszedł do Jezusa i prosił Go o cud. Ten człowiek był wyrzutkiem społecznym, był chory, zrozpaczony i zwrócił się do Jezusa z niezwykłą wiarą. Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Podjął wielkie ryzyko. To, co zrobił, było wbrew prawu. Trędowaci nie mogli przebywać wśród ludzi zdrowych. Ale Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. Jaki stąd dla nas płynie wniosek?
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
2: Godzina 15. Godzina miłosierdzia dla nas i świata całego. Jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego miłosierdzia. Na wszystkich kontynentach z głębi ludzkiego cierpienia zdaje się wznosić wołanie o miłosierdzie. Tam, gdzie panuje nienawiść i chęć odwetu, gdzie wojna przynosi ból i śmierć niewinnych, potrzeba miłosiernej miłości Boga, w której świetle odsłania się niewypowiedziana wartość każdego ludzkiego istnienia. Potrzeba miłosierdzia, aby wszelka niesprawiedliwość na świecie znalazła kres w blasku prawdy.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
5: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181.

0: wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
1: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 845. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
2: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach! My mamy robotę! Telefon 77 555 89 12.
3: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
4: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
5: Skoda. Po reklamie.
6: Autopromocja.
0: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
6: To była autopromocja.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Na drogi zabierze nas Maria Mułka teraz.
2: Dzień dobry. No mam nadzieję, że wam się płynie swobodnie po drogach, chociaż wiem, że są też trudne punkty. Na przykład te najbardziej zakorkowane ulice w Tarnowie to ulica Gumnińska, Krakowska, Narutowicza, Szkotnik, Mickiewicza, Słowackiego, Mościckiego czy Kwiatkowskiego. Te drogi zdecydowanie radzę tutaj omijać. W Nowym Sączu będzie to między innymi zakorkowana 75, a właściwie to jeszcze nie Nowy Sącz, wjazd do miasta przez Wielogłowy i Wielopole. Sporo samochodów mamy też na obwodnicy północnej Nowego Sącza, no i korkuje się skrzyżowanie przy Urzędzie Gminy Chełmiec, Papieska, Marcinkowicka, Limanowskiego, Krakowska. Przypomnę, że tędy objeżdżać trzeba obwodnicę zachodnią, częściowo zamkniętą Nowego Sącza, przez to korki na Papieskiej całkiem spore, ale także w Małej Wsi, no i w Świniarsku widać, że ten ruch jest naprawdę bardzo, bardzo duży na drodze gminnej. Sporo samochodów mamy także na ulicy Krakowskiej, wcześniej przeze mnie wspomnianej, ale już po drugiej stronie Dunajca te korki to między innymi ulica Tarnowa, Paderewskiego, sporo samochodów na Piotra Skargi, bulwarze Narwiku, ulicy Lwowskiej, Matejki Długosza, no i Jagiellońska też o tej porze będzie mocno oblegana, a warto zwrócić uwagę na to, że mamy tutaj remont na wjeździe od ulicy Kościuszki. Utrudnień możemy się spodziewać. Dla kierowców dostępny jest tylko jeden pas ruchu. Sporo samochodów mamy także na Nawojowskiej, no i na Węgierskiej. To dwie główne wylotówki z Nowego Sącza, podobnie zresztą jak Kilińskiego i Aleje Piłsudskiego, jak Lwowska, gdzie Lwowska krzyżuje się i korkuje się na skrzyżowaniu z Baliny Prażmowskiego i Nowochruślicką. Sporo samochodów mamy także na Pieczkowskiego i Barskiej, a także Witosa. To te najbardziej newralgiczne skrzyżowania w Nowym Sączu. Jeśli chodzi o Limanową, tu omijajcie między innymi ulicę Tarnowską i Witosa na dojeździe do ronda w Sowlinach. Sporo samochodów mamy także na Piłsudskiego, Jana Pawła II, Kopernika, ulicy Matki Boskiej Bolesnej czy ulicy Marka. Dojazd z ulicą Zygmunta Augusta do Krajowej 28 to też chwila czekania. A 28 zakorkowana także w Gorlicach, Kościuszki, Parkowa, a dalej także Biecka do skrzyżowania z ulicą Zakole, a także z ulicą Skrzyńskich. No i zakorkowane jest także centrum Gorlic, to między innymi ulice Kołłątaja, ulica Stawiska, Legionów, Mickiewicza, także sam rynek, no i ulica Stróżowska. Nie radzę wam tędy jechać, mam nadzieję, że pogoda dziś wam będzie sprzyjać. Mało deszczu i suche jezdnie, tego wam dzisiaj życzę.
1: Maria Mułka, dziękujemy za te informacje.
2: Do usłyszenia.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: Reklama.
1: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
2: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
3: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze RDN Małopolska, serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Po reklamie.
4: Minęła 15.30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
5: Wszystkie osoby, które zostały poszkodowane w tym zdarzeniu, są już pod opieką.
4: Interwencje.
6: Są to mieszkania dla osób najmniej zarabiających, więc też fundusz remontowy jest minimalny.
4: Opinie.
7: Elki tak zwane jeżdżą zgodnie z przepisami, a inne pojazdy jeżdżą szybciej, więc kogo tu wyprzedzać?
4: Fakty.
8: Druga wojna światowa bardzo dużo pochłonęła tych ksiąg, zarówno metrykalnych, dokumentów parafialnych i w tym kronik.
4: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15.30 do 17.00.
9: Kolejny odcinek problematycznej rzeki Biała w regionie zostanie zabezpieczony na wypadek powodzi.
10: Rzeka Biała, jedna z bardziej chimerycznych i pięknych rzek, ponad 100 kilometrów, rzeka górska, podgórska. Zawsze przykładaliśmy do niej wagi, aby nie była to betonoza, aby proces renaturyzacji z siedliskami odbywał się jak najbardziej właściwie.
9: To jedno z niewielu miejsc w kraju, gdzie wchodząc prosto z ulicy będzie można poczuć się jak w wysokich górach. W Nowym Sączu otwarte zostało Centrum Hipoksji i Hiperoksji.
11: Mamy tam Kasprowy Wierch na górze w tym momencie, czyli około 2000 metrów nad poziomem morza. Jest tam mniej więcej 16% tlenu. Chciałbym, żeby Państwo doświadczyli tych warunków hipoksyjnych, jak się oddycha na takiej wysokości.
9: Do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie przybyli wierni szukający ukojenia. Rozpoczął się majowy odpust fatimski.
12: Zawsze szukam ratunku, bo jak człowiek sam, to z kimś musi mieć oparcie.
13: Najważniejsza osoba, do której zwracamy się ze wszystkim, dziękujemy.
14: Pomaga mi, tak mi lepiej.
9: Będzie też niedźwiedź w Beskidzie Wyspowym.
15: Ten niedźwiedź był na górze Korab w Jaworznej.
9: Leśnicy podejrzewają, że niedźwiedzi może być więcej. Szczegóły już za chwilę na naszej antenie. Gościem Pulsu Regionu po godzinie 16 będzie dziś Wojciech Mróz, wiceprezes UKS Trójki Jelna. No i to wszystko do godziny 17, plus jeszcze oczywiście dobra muzyka, także informacje kulturalne i sportowe. Lucyna Ruchała, zapraszam w imieniu własnym, a także reporterów RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: Teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Czas na finał wyprzedaży Omoda J.Q.
2: Omoda J.Q.
1: W ofercie promocyjnej m.in. nowoczesna i wydajna hybryda JQ7 Super Hybrid. Zyskaj ponad 13 tysięcy złotych, niską ratę i ubezpieczenia za złotówkę. Sprawdź w salonie Omoda JQ Auto Complex. Wielogłowy 188.
3: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
4: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
5: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
6: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
5: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
7: Po reklamie.
8: Dzięki tej inwestycji zostanie ochroniony przed podtopieniami teren około 56 hektarów. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe na lewym brzegu rzeki Biała na osiedlu Koszyckim w Tarnowie. To ważne zadanie, bo w tym rejonie mieszka ponad 2000 osób. Biała nieraz dawała im się we znaki. Szczegóły zna Jolanta Moździerz.
9: To nie tylko budowa wału, ale także infrastruktury koniecznej, by dotrzeć w to miejsce w razie zagrożenia powodzią, mówi kierownik Tarnowskiej Delegatury Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego Piotr Łosiński.
10: Szereg prac wykonanych przy tej inwestycji pozwoli na lepszy dojazd służb, drogi serwisowe, infrastruktura melioracyjna, schody skarpowe, zabezpieczenie betonowe przy skrzyżowaniu z ulicą Krakowską oraz miejscowe zabezpieczenie murem betonowym.
9: Na razie musi powstać odpowiednia dokumentacja, ale urzędnicy chcą, by prace w terenie rozpoczęły się jeszcze w tym roku. Termin realizacji inwestycji to 2027 rok. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i Wody Polskie w Krakowie Wojciech Kozak przyznaje, że rzeka Biała w przeszłości już nie raz pokazała niszczycielską siłę, dlatego jej brzegi muszą być zabezpieczane.
11: Rzeka Biała, jedna z bardziej chimerycznych i pięknych rzek, ponad 100 kilometrów, rzeka górska, podgórska. Zawsze przykładaliśmy do niej wagi, aby nie była to betonoza, aby proces renaturyzacji z siedliskami odbywał się jak najbardziej właściwie i myślę, że tak się dzieje. Ciąg dalszy odtworzenia wałów, prawie 2 kilometry, ponad 10 milionów złotych, będzie kontynuacją nie tylko dbałości o mieszkańców tutaj, nie będzie zagrożenia.
9: To kolejny etap wzmacniania zabezpieczeń przeciwpowodziowych na terenie miasta, mówi wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek.
12: Jest to w zasadzie jedyny odcinek na tej rzece, który nie mamy umocniony. Zostały już zrealizowane prace w okolicach osiedla kolejowego. Tam mamy odcinek 700 700 metrów, który chroni bezpośrednio mieszkańców osiedla kolejowego, jak i również ogródki działkowe. Też została zrealizowana duża inwestycja na ponad 58 milionów przez Wody Polskie, dotycząca zabezpieczenia odcinka od zakładów mechanicznych po miejscowość Biała, obejmując też swoim zakresem zakłady azotowe. Jest to odcinek 13-kilometrowy.
9: Rzeka Biała Tarnowska ma też system ostrzegania, czyli w przypadku wielkiej fali zarówno służby, jak i mieszkańcy dostają informacje o zbliżającym się zagrożeniu. W przypadku intensywnych opadów deszczu kłopoty na terenie Tarnowa sprawiają też lokalne potoki i strumyki, jak na przykład rzeka Strusinka, która wpływa do Wątoku w okolicach Góry Świętego Marcina. Na rzece Wątok są 4 stacje monitorujące poziom wody, na moście przy ulicy Pracy, na ulicy Tuchowskiej, ulicy Przemysłowej i na moście przy ulicy Krakowskiej.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl.
1: A już teraz sprawdzamy, gdzie rzeki samochodów się przemieszczają po regionie. Zaczynamy od Nowego Sącza i tutaj już część obwodnicy północnej. Most chwilami się korkuje, ale nie jest tam jeszcze tak źle jak czasem o tej porze. Na Tarnowskiej przy dojeździe do Ronda też swoje trzeba odstać. 75 w Wielopolu, tylko króciutki koreczek. Także jest dobrze, powiedziałabym, a nie jest dobrze na Pieczkowskiego, Barskiej i Witosa. Na tej pierwszej wymienionej z trzech jest naprawdę długi korek prawie do Alei Sucharskiego. Lwowska w kilku miejscach się korkuje, jak to zwykle ma w zwyczaju o tej porze. Okolice Ronda Solidarności, szczególnie Prażmowskiego, ale też w Alei Piłsudskiego jest korek. Bulwar, Narwiku, Piotra Skargi, tam przy rynku już samym, a druga strona miasta to ulica Węgierska, odcinek Biegonicki. Dość duży korek jeszcze w stronę Starego Sącza. Jak sytuacja drogowa wygląda teraz w Limanowej? Nie jest najgorzej, ale i bywało lepiej. Od Ronda w Sowlinach, jadąc ulicą Piłsudskiego, trzeba tempo bardzo powolne obrać, ponieważ szybciej się nie da. W drugą stronę jest trochę lepiej. No i sam rynek, już okolice rynku ścisłe, na Mikołaja Kopernika, Matki Boskiej Bolesnej, Marka, tam trzeba swoje odstać. Również trzeba trochę postać, a trochę zwolnić na 28 w Gorlicach. To jest ścisłe centrum, jest dość mocno zakorkowane. Na Sienkiewicza, na Mickiewicza, Legionów Bieckiej, Kołłątaja. I na koniec Tarnów, który wcale nie jest mniej zakorkowany niż te wcześniejsze wymienione miasta i miejscowości. Zaczynamy od ulicy Lwowskiej, tutaj od Ronda z Okrężną do Ronda z Orkana. Jest naprawdę spory korek, tam jeszcze do tego roboty drogowe. Na Starodąbrowskiej i Słonecznej też trzeba swoje odstać. Na Mickiewicza jest korek, kolejka samochodów też czeka was w Alei Solidarności i na ulicy Szujskiego, na Klikowskiej i ulicy Szkotnik. Też jest ciasno, również na Krakowskiej i Sikorskiego, a na Rutowicza też was przytrzyma skutecznie w obie strony, ale głównie w stronę ulicy Duchowskiej.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby AxilBet do malowania betonu. www.axil.pl

0: Dzięki rozrzedzonemu powietrzu sportowcy będą mogli tu trenować jak w warunkach wysokogórskich. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu otwarto Centrum Hipoksji i Hiperoksji. Szczegóły zna Łukasz Raczkowski.
1: W zamkniętym pomieszczeniu jest sala do ćwiczeń, a tuż obok dwa pokoje dla tych, którzy chcieliby dłuższej aklimatyzacji. Mniej tlenu to więcej produkcji krwinek czerwonych, a docelowo lepsza wytrzymałość i osiągnięcia sportowe. W Centrum Hipoksji i Hiperoksji można wykonać badania wydolnościowe organizmu, bo warunki na sali treningowej mogą odpowiadać wysokości polskich Tatr. Ale możliwości techniczne są znacznie większe.
2: Tutaj możemy stworzyć warunki do 6000 metrów nad poziomem morza, więc proszę popatrzeć, to nawet nie są Alpy, tylko to są warunki już zbliżone do tych, które występują u podnóży Himalajów, więc 6000 metrów to jest mniej więcej 10% tlenu w powietrzu. No i ta wysokość oczywiście jest zarezerwowana tylko dla himalajistów, bo sam trening dla sportowców odbywa się na znacznie niższych wysokościach, to są zwykle takie wysokości powiedzmy 2-2500 metrów.
1: Mówił profesor doktor habilitowany Marcin Maciejczyk, który będzie nadzorował centrum znajdujące się w Wydziale Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie Akademii Nauk Stosowanych przy ulicy Kościuszki 2 w Nowym Sączu. Będą tam też prowadzone badania nad hiperoksją, czyli nadmiarem tlenu w tkankach. Centrum będzie pełniło też funkcję badawczą, mówi rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu Józef Ciuła.
3: Pracownicy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu będą mogli aplikować do projekty badawcze i będą mogły być tutaj realizowane projekty badawcze, a później te wyniki badań będą mogły być upubliczniane w świecie nauki. Czyli generalnie, jak Państwo widzą, jest to centrum, które ma profil interdyscyplinarny, ale również szeroki zakres swoich usług.
1: Chodzi o to, że wraz z powstałym centrum, a już dostępną infrastrukturą sportową powstaje baza, która skierowana jest do konkretnych odbiorców.
4: Jest to takie centrum, można powiedzieć, wszechstronne do tego, żeby właśnie wykorzystywać je w sposób nie tylko dydaktyczny dla naszych studentów, którzy oczywiście tutaj się kształcą na nauczycieli wychowania fizycznego, fizjoterapeutów i trenerów, ale również pod względem sportowym, czyli dla podniesienia wydolności, zdolności motorycznych, czy też badania tych zdolności właśnie tutaj w naszym wydziale.
1: Wyjaśniała Monika Bigosińska, dziekan Wydziału Nauk o Kulturze Fizycznej i bezpieczeństwie. Co ważne, z oferty Centrum Hipoksji i Hiperoksji korzystać będą mogły osoby prywatne. Aby poznać warunki i zasady, na jakich się to odbywa, trzeba skontaktować się bezpośrednio z Wydziałem Nauk o Kulturze Fizycznej i Bezpieczeństwie w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Adaptacja budynku oraz wyposażenie Centrum Hipoksji i Hiperoksji w sprzęt do ćwiczeń czy też pokoje do odpoczynku kosztowało łącznie 1 800 000 złotych.

0: Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się. Słowa Matki Bożej wypowiedziane w La Salette stały się hasłem tegorocznego majowego odpustu fatimskiego. Do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie przybyli wierni z regionu, którzy również dzisiaj znajdują ukojenie w patronce świątyni. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Uroczysta msza rozpoczynająca renowację misji świętych została odprawiona dzisiaj, czyli 13 maja, w rocznicę objawień fatimskich. Tłumnie wzięli w niej udział nie tylko parafianie, ale również mieszkańcy regionu, którzy zgodnie podkreślali, że Matka Boża ma szczególne miejsce w ich sercach, a kult maryjny jest w tych stronach wciąż żywy.
2: Modlę się, chodzę na wszystkie nabożeństwa. Zawsze szukam ratunku, bo jak człowiek sam, to w kimś musi mieć oparcie. Przynosi Matka Boska ukojenie, zadowolenie z życia takiego, jakie mam, i radości, jeszcze pomagam innym. I jest kult maryjny w naszym regionie, jest bardzo.
3: Najważniejsza osoba, do której zwracamy się ze wszystkim, dziękujemy.
4: Modlę się do niej, pomagam i tak mi lepiej.
1: Nauki misyjne podczas odpustowego tygodnia głoszą księża misjonarze Saletyni. W rozważaniach skupiają się na wartości modlitwy, nawrócenia i pojednania oraz Eucharystii i sakramentów świętych. Ksiądz Wiesław Burski przypomina o pytaniu, czy dobrze się modlicie, które podczas objawienia w La Salette Maryja zadała Melanii i Maksyminowi.
5: Ponieważ Maksymin szczerze odpowiedział: nie bardzo, proszę pani, więc wtedy Maryja powiedziała: moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem. Jeśli nie macie czasu, zmówcie przynajmniej Ojcze Nasz i Zdrowaś. Jeśli będziecie mogły, módlcie się więcej. I w tym zdaniu, które Maryja wypowiedziała do dzieci, a dzisiaj przesyła je w świat, przesyła do każdego z nas, zawarła też taki apel, ale chyba wskazała właśnie na wartość modlitwy. Nie chodzi o modlitwę długą, nie chodzi o modlitwę też pewnie jakąś wymyśloną. Maryja podkreśliła, trzeba się dobrze modlić, więc często wystarczy to jedno Ojcze Nasz i jedno Zdrowaś, ale wypowiedziane z serca.
1: Piątek będzie w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej dniem pokuty i pojednania. Ksiądz Maciej Kucharzyk zwraca uwagę, że w tym dniu warto spojrzeć na charakterystyczny krzyż z La Salette, który na poziomej belce po jednej stronie ma obcęgi służące do wyciągania gwoździ, a po drugiej młotek do ich wbijania.
6: I właśnie krzyż z La Salette jest krzyżem wyboru. Po której stronie krzyża staniesz? Czy po tej stronie, gdzie są obcęgi, czyli dobre życie, dobre wybory, Bóg, łaska, miłość, pojednanie, czy po drugiej stronie, gdzie jest młotek, jak śpiewamy to w pieśni pasyjnej, to nie gwoździe cię przybiły, lecz mój grzech. I ten młotek oznacza grzechy, oznacza wybory zła, trwanie w grzechu ciężkim.
1: Msza święta z nauką misyjną będzie odprawiana w czwartek, piątek i sobotę o godzinie 9 i o 18. Uroczysta suma odpustowa odbędzie się w niedzielę, 17 maja o godzinie 11.
0: Niecałe 3 minuty zostały nam do 16:00.

0: Reklama.
1: Muzyka, taniec, emocje i wielkie kino pod gwiazdami. Już 20 maja o 19.30 Amfiteatr w Łukowicy rozgrzeją gorące rytmy Argentyny. Na scenie światowej sławy Tango Furia. Mistrzowskie pary taneczne, zjawiskowa muzyka i prawdziwa energia Buenos Aires. Widowisko stworzone przez wicemistrzów świata w tangu Emanuel Marin i Lola Gutierrez Rey zabiorą Was w pełną pasji podróż. A to jeszcze nie koniec. Tuż po koncercie około 20.30 wielkie kino plenerowe z radiem RDN. Na ekranie hit dla całej rodziny. Asterix i Obelix, Imperium Smoka. Taniec, muzyka i filmowa przygoda w jeden wyjątkowy wieczór. 20 maja Amfiteatr w Łukowicy. Start 19.30. Wstęp wolny. Zapraszamy.
0: Po reklamie. Już za chwilę ludzkie szczątki znalezione podczas prac na ulicy Jagiellońskiej w Nowym Sączu. Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Korzennej ruszy najprawdopodobniej przed wakacjami.
2: Oprócz szkoły muzycznej będzie tam sala koncertowa.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Ludzkie szczątki znalezione pod ulicą Jagiellońską w Nowym Sączu w pobliżu tzw. szwedzkiej kapliczki. Stało się to przy okazji wykopów podczas wymiany sieci wodociągowej, informuje rocznik sądecki. Po wstępnej ekspertyzie archeologa miejskiego, Sądeckiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także badaczy Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Sądecczyzny, ustalono, iż najprawdopodobniej są to szczątki pochodzące z okresu potopu szwedzkiego.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Formuła egzaminu ósmoklasisty wymaga zmian i jak ocenia wójt gminy Skrzyszów, nie do końca jest sprawiedliwa. Marcin Kiwior odniósł się do tematu w porannym programie Słowo za Słowo. Dzisiaj uczniowie pisali ostatni z tegorocznych egzaminów. Wójt podkreślał, że obecny system zbyt mocno może wpływać na przyszłość młodych ludzi, a kluczowym problemem jest brak możliwości poprawy egzaminu. Jak zaznaczył, w praktyce jeden słabszy dzień może zadecydować o dalszej edukacji ucznia.
3: Super fajnie, że tego egzaminu nie da się nie zdać. Okej, okay, ale ten egzamin decyduje o tym, do jakiej szkoły, czy do tej szkoły wymarzonej się dostanę, czy się nie dostanę. Okay, nie ma możliwości poprawienia tego egzaminu. A jeżeli się ktoś źle poczuje, rozchoruje się, jeżeli coś się wydarzy, czasami dochodzi też do śmierci w rodzinie czy coś, ktoś ma traumę, nie jest w stanie napisać, ale przecież te choroby, zwłaszcza na wiosnę, są bardzo częste. Ma ktoś gorączkę i w tym momencie taki młody człowiek przez niedyspozycję praktycznie cały kąt życia ma ustawiony tylko przez to, że nie napisał tego egzaminu, bo nie było warunków.
0: Wójt zapowiedział też, że zamierza zainteresować tym tematem innych samorządowców i podjąć dyskusję na szerszym forum, aby wypracować wspólne stanowisko dotyczące ewentualnych zmian w systemie egzaminów.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Budowa Centrum Społeczno-Kulturalnego w Korzennej, w którym będzie m.in. szkoła muzyczna, może rozpocząć się jeszcze przed wakacjami. Gmina czeka na pozwolenie na budowę. Samorząd przeznaczył w tym roku na inwestycje 10 milionów złotych. Ostateczny koszt będzie o wiele większy. Jak mówił w Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz wójt gminy Korzenna Leszek Skowron, powodem jest to, że budynek będzie spełniał różne role.
2: Mówimy o wielofunkcyjności, więc oprócz szkoły muzycznej będzie tam sala koncertowa, będzie tam też mediateka, będą pomieszczenia dla Centrum Kultury. W związku z tym oprócz budowy, która będzie pewnie kosztować kilkadziesiąt milionów złotych, może nawet do 30, to będzie jeszcze bardzo ważne wyposażenie. Jak mówię o 30 milionach, to już mówię z podstawowym wyposażeniem.
0: Koszty mogą być jednak o wiele wyższe, bo w planach jest adaptacja sali kinowej z nowoczesnym sprzętem audiowizualnym, czy też sala koncertowa z fortepianem za kwotę miliona złotych. Wszystko zależy jednak od zewnętrznego finansowania, a budowa centrum ma się planowo zakończyć w 2029 roku.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Nie jeden, a najprawdopodobniej prawdopodobnie dwa niedźwiedzie mogą wędrować po Beskidzie Wyspowym, ocenia Andrzej Dorynek z koła łowieckiego Grunwald Mszana Dolna. Takie wnioski można wyciągnąć z nagrań, które trafiły do internetu. Jak już informowaliśmy, zwierzę w ostatnim czasie zostało złapane przez oko fotopułapki i kamery prywatnego monitoringu w regionie limanowskim. Widać na nich, że niedźwiedź porusza się przede wszystkim po terenach leśnych.
5: Są to osobniki młode, które szukają swojego miejsca. Przede wszystkim chodzi o obfitość pokarmu, która w tym okresie okresie akurat sprzyja, bo mamy już młode dziki w terenie i już są informacje o młodych jeleniach, młodych sarnach, więc to taki okres, który daje duże możliwości, łatwy sposób na zdobycie pokarmu, który jest podstawą bytowania każdego zwierzęcia, w tym niedźwiedzi.
0: O niedźwiedziu lub niedźwiedziach mówić będziemy jeszcze dzisiaj w Pulsie Regionu.
1: Z życia Kościoła.
0: Mniszki redemptorystki rozpoczęły w Tuchowie swoje światowe zebranie ogólne, spotkanie wyjątkowe, ale i niełatwe, bo dotyka pytań o przyszłość życia klauzurowego w bardzo zmieniającym się świecie. Do Tuchowa przyjechało 30 sióstr z niemal wszystkich kontynentów. Charakteryzują ich bordowe habity, które są znakiem Bożej miłości. Siostry z Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej muszą znaleźć wspólny język nie tylko w sensie dosłownym, ale też duchowym i organizacyjnym. A w Polsce redemptorystki obecne są w jednym klasztorze w Bielsku Białej.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: Będzie cieplej jutro do 19-20 stopni, ale zacznie się od dwóch zaledwie. Dwóch powyżej zera na szczęście. Takie są przynajmniej prognozy. Pan Kracy, Serwacy, Bonifacy dają nam się we znaki. No ale właśnie jutro już ma być sporo ciepła. Pojutrze też, ale jutro i pojutrze już mogą być też opady deszczu.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.

0: Reklama.
1: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam. Sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
2: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
3: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród.

0: Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
1: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie! MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte! Auto służbowe? Pod ręką! A paliwo? Płaci Niemiec! Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
3: Autobączek. Tarnów, ulica Gumińska 36A. www.autobączek.pl.
4: Skoda.
5: Po reklamie.
3: Autopromocja.
6: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: To była autopromocja. Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
7: Zanim porozmawiamy z gościem Pulsu Regionu, to sprawdźmy, co dzieje się na drogach. Już jakby mniejsze te korki, ale jeszcze całkiem nieźle się mają. Ulica Krakowska i Narutowicza w Tarnowie dość mocno zakorkowane. Również Klikowska, Szkotnik Słowackiego, Słoneczna, Starodąbrowska. No i bardzo zakorkowany też odcinek od jednego do drugiego ronda ulicy Lwowskiej, od ronda z Okrężną do ronda z Orkana. Co w Nowym Sączu się dzieje? Też się jeździ dość powolnie, ale już trochę szybciej, jednak odcinkiem biegunickim ulicy Węgierskiej. Też Lwowska w kilku miejscach jest zakorkowana, tak samo Nawojowska, jak to zwykle o tej porze wlotówki i wylotówki. Rondo Solidarności też Was troszeczkę zatrzyma. Zatrzyma Was też zdecydowanie bulwar Narwiku i Piotra Skargi w kierunku do Ronda, w kierunku też Tarnowa. Paderewskiego na światłach też przysporzy Wam troszeczkę czasowych problemów oraz część obwodnicy północnej, tutaj konkretnie most i ulica Tarnowska na tymże odcinku. Góra Zabołecka w stronę Tarnowa oraz Wielopole, Wielogłowy w stronę Nowego Sądu. Tam ruch jest większy, ale nie ma jakichś strasznych korków. Jest mniejszy korek niż pół godziny temu. Zaglądamy teraz do Limanowej. Ścisłe centrum jest tylko troszeczkę przekorkowane i okolice ronda w Sowlinach, a tak to na Piłsudskiego delikatnie wzmożony ruch. I na koniec zostawiamy sobie Gorlice, a tutaj ruch, no właśnie, tutaj korki mają się całkiem nieźle, jak to zwykle zresztą w tym mieście jest. Krajowa 28 od jednej i od drugiej strony, czy to Parkowa, czy to Kościuszki, jest korek. Na Sienkiewicza, na Mickiewicza, Legionów Bieckiej i Kołątania również.
3: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Region jest nasz.
1: Już od 15 lat trenują i zdobywają trofea w piłce nożnej kobiet. Piłkarki UKS Trójki Jelna będą świętować. W najbliższą sobotę na Stadionie Wsiennej odbędzie się festyn z okazji jubileuszu.

0: Tadeuszu. O tym wydarzeniu, ale również o sukcesach sądeckich piłkarek opowie gość Pulsu Regionu i Krzysztofa Niedzielana.
1: Wojciech Mróz, wiceprezes, teraz UKS Trójka Fak Rojelna. 15 lat istnienia klubu, tak?
2: Dokładnie 15 lat istnienia sekcji kobiet, ponieważ klub był założony w 2000 roku, ale tak na początku to był klub taki uczniowski, działający tylko przy szkole, a w 2011 sekcja piłki nożnej kobiet została oficjalnie zarejestrowana, zalegalizowana. No i w tym roku obchodzimy takie uroczyste 15-lecie działalności tej, w mojej ocenie, prężnie działającej sekcji.
1: No tak, bo to wiele sukcesów na poziomie młodzieżowym, juniorskim, to jedno, no ale przecież klub od kilku lat jest na zapleczu Ekstraligi w pierwszej lidze i całkiem dobrze sobie tam radzi, więc to jest taki, myślę, dobry owoc tych 15 lat działania.
2: No dokładnie tak. Z dumą mogę powiedzieć, że ciągle w regionie jesteśmy najwyżej grającym klubem zespołowych grach sportowych w tej chwili, bo tylko my mamy pierwszą ligę. Mam nadzieję, że wkrótce dołączy do nas Sandecja Nowy Sącz. Natomiast również w innych dyscyplinach sportu w tej chwili tylko my jesteśmy na tak wysokim poziomie. Bardzo fajnie też młodzież nam się rozwija, bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wrócimy do obydwu celiotek, ponieważ wygraliśmy o ligi wojewódzkie zarówno U18, jak i U16. Przed nami tylko baraże. No i w zeszły weekend nasze młodziczki wygrały półfinał Mistrzostw Polski i awansowały do grona najlepszych 8 drużyn w Polsce. W czerwcu będą finały w Jarocinie, więc cały czas pracujemy z młodzieżą, rozwijamy się i klub bardzo prężnie funkcjonuje.
1: To może rozwiniemy troszeczkę temat tego weekendowego sukcesu. Gdzie to się odbywało? Jak tam poszło zawodniczkom? Jakie wyniki?
2: Półfinał Mistrzostw Polski odbywał się u nas w Siennej. Otrzymaliśmy organizację tego turnieju. Natomiast droga do tych zawodów była bardzo okręta i długa, bo musieliśmy wygrać wojewódzką ligę, która była całą jesień. Później udało nam się awansować z turnieju strefowego. No i w turnieju półfinałowym było 16 najlepszych drużyn w Polsce, podzielonych na 4 grupy. No i nasze młode piłkarki bezkonkurencyjnie wygrały wszystkie 3 mecze, no i meldują się w najlepszej 8 w Polsce.
1: To już można się przyzwyczaić do tego, że bardzo dobrze młodym piłkarkom z Jelnej idzie.
2: Jesteśmy obrońcami tytułu Mistrza Polski, bo w tamtym roku nasze U13, zresztą z kilkoma dziewczynami, które w tej chwili grają, wywalczyły Mistrzostwo Polski. No i bardzo się cieszymy, że jest kontynuacja, że to nie był jednorazowy wyskok, tylko w każdym roku gdzieś na jakiejś arenie ogólnopolskiej zaznaczamy swój ślad.
1: To pociągnijmy, jak już jesteśmy w tych tematach wyników sportowych, a za chwilkę przejdziemy jeszcze do 15-lecia, bo szykuje się impreza, tak? To o tym też powiemy. Pierwsza liga, tak? Piłkarek. Jak w tej chwili ta sytuacja wygląda w przypadku UKS Trójki Fak Rojelna?
2: Do końca rozgrywek pierwszej ligi pozostały 3 kolejki. Aktualnie zajmujemy 7 miejsce w tabeli. Nasze ambicje są bardzo wysokie. My głośno mówimy, że chcielibyśmy awansować do Ekstraligi i uważamy, że mamy ku temu potencjał. W tym roku nam się to oczywiście nie uda, bo w tym roku bliżej mamy do strefy spadkowej niż do górnej części tabeli. Natomiast konkurencja jest bardzo duża. Legia Warszawa wygrała naszą ligę. Na drugim miejscu Ślęza Wrocław. W czołówce jest Medyk Konin, który jest legendą polskiej piłki.
1: Kiedyś mistrz Polski nieraz, tak?
2: Kiedyś mistrz Polski. Tydzień temu graliśmy z nimi, wygraliśmy 3-0 u siebie. Duży potencjał finansowy i taki organizacyjny, więc w tym roku liga była bardzo wymagająca. My tak troszkę falowaliśmy. No, mamy problem ze stabilnością. Dobre mecze przeplatamy troszkę słabszymi, dlatego jesteśmy tam, gdzie jesteśmy. Choć namieszaliśmy w paru meczach i uważam, że pomimo faktu, że mamy najmłodszy skład w lidze, jesteśmy groźni dla wszystkich. Też mogę z dumą powiedzieć, że Polski Związek Piłki Nożnej taki projekt teraz uruchomił, Wychowanka Pro, podobnie jak w piłce męskiej. No i w Cuglach wygrywamy w tym rankingu. Jesteśmy na pierwszym miejscu.
1: Tak, czyli gratyfikacje finansowe do klubu?
2: Są gratyfikacje finansowe.
1: To ważna sprawa też.
2: Dość fajne. No ale dla nas najważniejsze jest to, że gramy swoimi dziewczynami, tak? Dziewczynami z regionu w dużej mierze i ogrywamy ich na szczeblu centralnym. No mogę tylko powiedzieć, że w tej chwili mamy 7000 punktów, a drugi zespół, czyli Resowia Rzeszów, ma tych punktów 5000, a w Ekstralidze na pierwszym miejscu jest SMS Łódź, który niby słynie z Wychowanek, a ma 3000 punktów, więc tutaj z dumą mówimy, że gramy swoimi dziewczynami z regionu.
1: Że to faktycznie nie jest mrzonka, tylko to jest rzeczywistość. Kiedy najbliższy mecz, ten pierwszoligowy?
2: Za 2 tygodnie gramy u siebie w niedzielę o 15 z Juna Transstare Oborzyska. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie.
1: W Siennej, prawda?
2: W Siennej, oczywiście. My cały czas niezmiennie w Siennej.
1: Mhm. I jakie przewidywania co do tego meczu? To będzie mecz, w którym wasza drużyna będzie faworytem, czy niekoniecznie?
2: No na jesień wygraliśmy w Oborzyskach 3-0. więc na pewno będziemy faworytem. Natomiast piłka kobiet jest tak nieprzewidywalna i takie zwroty akcji są, na przykład graliśmy z Czarnymi Sosnowiec, niestety przegraliśmy 3-1, choć do 70 minuty dominowaliśmy w tym meczu, prowadziliśmy 1-0 i mieliśmy bardzo dużo sytuacji, ale niestety niewykorzystanych. Jeden błąd gdzieś tam w defensywie i później się wszystko posypało. No, jestem przekonany, że dziewczyny staną na wysokości zadania, ale no, prorokowanie w piłce nożnej kobiet, gdy drużyny są wyrównane, jest bardzo trudne.
1: Ale do tego chociaż zapewnienia sobie przyszłorocznej gry, czy przyszłosezonowej gry w pierwszej lidze już niewiele brakuje.
2: Niewiele, dokładnie. Chyba matematycznie tylko jednego punktu. Jak zremisujemy z Juna Trans, no to na pewno będziemy mieli utrzymanie. No ale chcielibyśmy jeszcze powalczyć o co najmniej piąte miejsce, bo jest ono realne.
1: Okej, okay. Pan mówił wcześniej, że chciałoby się wyżej jednak walczyć nie o utrzymanie, a o awans do Ekstraligi. Gdyby ten awans się udał, czy stadion w Siennej musiałby być przebudowany? Jakie byłyby plany pod tym kątem, bo pewnie są wyższe wymagania już co do gry na takim szczeblu?
2: Na ten moment na pewno w Siennej byśmy nie mogli grać w Ekstralidze.
1: Może Nowy Sącz?
2: Może Nowy Sącz.
1: Czy jeszcze inny pomysł?
2: Są różne rozmowy toczone, natomiast najpierw trzeba mieć Ekstraligę, tak? Na pewno byśmy się z tym zmierzyli. Myślę, że w tej chwili wójt gminy Góry nad Dunajcem, pan Jarosław Baziak, który jest...
1: Kiedyś związany mocno z klubem był, tak?
2: Pracował u nas w klubie, był trenerem, tak? I jest bardzo osobą przychylną dla naszej działalności. Myślę, że stanąłby na wysokości zadania, żeby jednak mecze Ekstraligi Kobiet odbywały się w gminie Góry nad Dunajcem. Choć w przypadku awansu, ale to takie jest troszeczkę wróżenie z fusów, bo to jest bardzo ciężka ścieżka i tych drużyn kobiecych na mapie piłkarskiej powstaje bardzo dużo i poziom bardzo wzrósł w ostatnich latach. Jeżeli taki awans miałby miejsce, na pewno staniemy na wysokości zadania, ale najpierw musimy go wywalczyć.
1: Tak, no to przejdźmy może do tych bardziej bieżących spraw, czyli 15-lecie klubu. Opowiedzmy właśnie, co będzie się działo w ramach jubileuszu.
2: No już najbliższą sobotę na naszym stadionie w Siennej od godziny 16, bardzo łatwo zapamiętać, 16 o 16, organizujemy fajną imprezę. Będzie taki festyn z okazji 15-lecia klubu. Rano są turnieje piłkarskie, bo przecież nie może z racji tego, że jesteśmy klubem piłkarskim, tego zabraknąć. A od 16 na boisku duży festyn. Fajni artyści będą występować. Loterie cegiełkowe, dmuchańce dla dzieci. No i później zabawa do późnych godzin wieczornych. Dużo różnych atrakcji, super rozwinięta strefa gastronomiczna, więc już dzisiaj zapraszam wszystkich kibiców, ale i nie tylko, bo generalnie festyn jest takim fajnym świętem, fajną uroczystością i zapraszamy nie tylko z okolic Gródka nad Dunajcem, ale również z Nowego Sącza i okolic osoby, które są zainteresowane, żeby w tym jubileuszu uczestniczyć razem z nami.
1: Czy jakieś może muzyczne atrakcje też przy tym?
2: Tak, mamy muzyczne atrakcje, natomiast skupiliśmy się głównie na artystach z regionu, nie ściągaliśmy jakichś takich wielkich, prestiżowych, znanych marek, no bo wiadomo, że są to olbrzymie koszty. Raczej będą to zespoły regionalne, jacyś młodzi artyści i takie osoby związane z klubem czy z regionem.
1: A coś, takie wątki sportowe podczas imprezy?
2: No, najważniejszym dla nas wątkiem sportowym no to będzie to, że wychowanka naszego klubu i aktualna reprezentantka Polski, czyli Paulina Tomasiak, będzie gościem specjalnym tego wydarzenia, więc jeżeli ktoś by chciał sobie z nią zrobić zdjęcie, porozmawiać, czy kopnąć z nią piłkę, no to zapraszamy serdecznie. Paulina będzie na naszym festynie. Rano jest turniej od godziny 9 do godziny 15, ale to turniej dla kategorii Orlik oraz Żak. Wiele drużyn z regionu będzie występowało w tym turnieju. Mamy również przewidzianą licytację bardzo fajnych koszulek, bo mamy na przykład koszulkę Ewy Pajor z Barcelony z jej podpisem. Mamy koszulkę Eweliny Kamczyk, czy mamy koszulkę pana Piątkowskiego z Legii Warszawa z aktualnego sezonu, więc jak są jacyś kolekcjonerzy lub fanatycy piłki nożnej, to te koszulki będzie można wylicytować na naszym fanpage'u na Facebooku i od dzisiaj ta licytacja ruszy.
1: I jaki jest cel?
2: Cel jest na działalność statutową klubu, tak?
1: Dla klubu po prostu.
2: Tak, bo po to organizujemy ten festyn, żeby też, nie ukrywam, gdzieś tam te działania statutowe klubu wesprzeć, bo koszty utrzymania klubu są olbrzymie w tej chwili. Mamy 150 piłkarek, 9 lig, w których gramy.
1: No i ta pierwsza liga sama sobie pewnie też wyjazd w różne strony Polski.
2: Bardzo wymagająca, bo nie ma podziału na północ-południe, tylko jest jedna pierwsza liga. już patrzymy w przyszły sezon, bo się okazuje, że z Ekstraligi spadły Stomilanki Olsztyn i Pogoń Tczew, czyli
1: dwa dalekie wyjazdy.
2: Bardzo dalekie wyjazdy, ale dźwigniemy to i poradzimy sobie. Natomiast no, zbieramy te pieniążki, tak?
1: Pozostaje zachęcić, zaprosić 16.16. Stadion w Siennej, czyli wasz dom taki sportowy, będzie tym razem miejscem różnych atrakcji.
2: Zapraszamy serdecznie, na pewno będzie fajna zabawa i wiele licznych atrakcji również dla dzieci.
1: Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Przypomnę, że naszym gościem był Wojciech Mróz, wiceprezes UKS Trójki Jelna, a z naszym gościem rozmawiał Krzysztof Niedzielan.

0: Reklama.
1: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, RDN Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony www.galeria3korony.com.pl.
8: Dzisiaj maksymalnie do 14-15 stopni, ale przez większość dnia jednak było chłodniej. No i jeszcze ten chłodny zachodni wiatr nas chłodził dodatkowo. Jutro zimny poranek, zaledwie 2 stopnie powyżej zera, więc jest też jakieś prawdopodobieństwo wystąpienia przygruntowych przymrozków, szczególnie tam, gdzie ukształtowanie terenu nieco wyższe. Jutro w ciągu dnia nawet do 20 stopni i możliwe przelotne deszcze.
6: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.

0: Okazuje się, że niedźwiedzie nie są tylko zmorą Podkarpacia, gdzie coraz częściej przychodzą w okolice domów. Te dzikie zwierzęta wróciły też do Beskidu Wyspowego. Podobnie jak zeszłej wiosny, również teraz zwierzę zostało złapane przez fotopułapki w tutejszych lasach. Czego szuka w tym terenie? Co zrobić, gdy spotkamy go na szlaku? I czy na pewno jest to tylko jeden niedźwiedź? To wszystko próbowała ustalić Maria Mułka.
1: Niedźwiedź spaceruje po Beskidzie Wyspowym. Jego wędrówkę dokumentują fotopułapki rozmieszczone w lasach, ale też nagrania z prywatnych kamer monitoringu przy domach niektórych mieszkańców. Dzikie zwierzę było także widziane w gminie Laskowa, mówi na antenie RDN Nowy Sącz wójt tego samorządu Piotr Stach.
2: Ten niedźwiedź był na górze Korab w Jaworznej. Mieliśmy niecodziennego gościa, o którym kiedyś można było tylko słyszeć, że się pojawiają gdzieś tak w Tatrach, ale na pewno nie u nas. Jakieś 2-3 lata temu też zanotowano pod górą Jaworz, gdzie jest taka restauracja i kamery przemysłowe widziały, że tam też się kręcił.
1: Wcześniej niż w gminie Laskowa niedźwiedź złapany został przez fotopułapki niedaleko Śnieżnicy i w okolicy góry Ciecień w Beskidzie Wyspowym.
3: Nagrania wskazują, że był to ten sam jeden osobnik z taką charakterystyczną jasną plamą na grzbiecie z przodu po prawej stronie.
1: Mówi nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Janusz Krywult. Z nagrań prywatnych kamer można jednak wywnioskować, że w tym roku mamy do czynienia nie z jednym, a z dwoma niedźwiedziami, ocenia Andrzej Dorynek z koła łowieckiego Grunwald w Mszanie Dolnej.
4: Są to osobniki młode, które szukają swojego miejsca. Przede wszystkim chodzi o obfitość pokarmu, która w tym okresie akurat sprzyja, bo mamy już młode dziki w terenie. Już są informacje o młodych jeleniach, młodych sarnach, więc to taki okres, który daje duże możliwości, łatwy sposób na zdobycie pokarmu, który jest podstawą bytowania każdego zwierzęcia, w tym niedźwiedzi.
1: Niezależnie jednak od liczby niedźwiedzi, które autentycznie tu wędrują lub wędrowały do Beskidu Wyspowego, przyciąga je przede wszystkim dostatek pożywienia. Ale nie tylko. Prawdopodobnie może chodzić też o to, że te okolice są bezpieczne dla niedźwiedzi. Jeszcze dekady temu się tu nie pojawiały, ale teraz może być inaczej, między innymi w związku z tym, że na Słowacji trwa odstrzał niedźwiedzi brunatnych.
4: Podstawą występowania każdego gatunku są spokój i baza żerowa. Na Słowacji został wznowiony odstrzał po kilku latach całkowitej ochrony. U nas objęte są całkowitą ochroną, więc żadnych negatywnych bodźców ze strony człowieka ten drapieżnik od kilku dekad nie zaznaje.
1: Na nagraniach widać, że niedźwiedź porusza się przede wszystkim po terenach leśnych. Co więc zrobić, gdy sami planujemy wybrać się na wędrówkę po Beskidzie Wyspowym? Radzi nadleśniczy Nadleśnictwa Limanowa Janusz Krywult.
3: Należy zachowywać się w taki sposób, aby unikać zaskoczenia tego zwierzęcia. Lepiej jest poruszać się w grupie kilku osób, prowadzić głośną rozmowę, tak aby to zwierzę z odpowiedniej odległości nas słyszało. I wtedy prawdopodobnie wycofa się. Natomiast jeśli już dojdzie do takiego spotkania, zaleca się zachowanie spokoju, powolne wycofywanie. Nie należy uciekać.
1: A to dlatego, że niedźwiedzie są znacznie szybsze niż ludzie i są w stanie nas dogonić. Dodatkowo potrafią też wchodzić na drzewa. Niedźwiedziowi nie wolno patrzeć prosto w oczy, bo może uznać nas za zagrożenie. Nie próbujmy też wykonywać mu zdjęć czy nagrywać go z bliska. Nie rzucajmy mu również pożywienia na zachętę.
5: Reklama.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz telewizor Samsung OLED 65 cali 4K Ultra HD za 4749. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 5399.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl. Małopolska pełna znaków. Rusza 28. edycja Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. W dwa majowe weekendy, 16 i 17 oraz 23 i 24 maja, zapraszamy do Krakowa, Nowego Targu, Szaflar i Rzepiennika Biskupiego. Wejdź tam, gdzie na co dzień nikt nie ma wstępu. Posłuchaj opowieści pasjonatów. Weź udział w warsztatach, spacerach i pokazach rzemiosła. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Sprawdź program na www.dniedziedzictwa.pl. Znaki przeszłości są wszędzie wokół. Trzeba tylko umieć je odczytać.
5: Po reklamie.

0: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
1: Krzysztof Niedzielan, zapraszam. W Nowym Sączu odbędzie się walka o Mistrzostwo Świata w boksie Federacji WBF. O tytuł powalczy sądeczanin Łukasz Pławecki. 23 maja zmierzy się z Niemcem Marvinem Rufem. Łukasz Pławecki w przeszłości zdobył 15 tytułów, w tym 7 razy był mistrzem świata w kickboxingu, a od 5 lat rywalizuje w boksie.
2: To jest niesamowita historia, bo w kickboxingu stoczyłem prawie 190 walk, przyszedłem na boks i mając już to zaplecze te kickboxerskie, te 15 mistrzowskich pasów, chciałem cokolwiek zdobyć. Nie sądziłem, że doprowadzi mnie to aż do tego etapu, kiedy będę walczył o zawodowe mistrzostwo świata. No jest to niesamowita historia, jeżeli tak patrzeć rok po roku, że 5 lat temu zaczynałem i myślę sobie, stoczę jedną, dwie walki w boksie, zobaczymy jak będzie, a teraz wyjdę na ringu zawodowe mistrzostwo świata.
1: Walka o mistrzostwo świata będzie miała miejsce w hali nowosądeckiego Mosiru w ramach gali Magazine Boxing Night 4. BrookBet Termalika Nieciecza przedłużyła kontrakt z jednym z ważnych zawodników. To Damian Hilbricht, który związał się nowym kontraktem ważnym do czerwca 2028 roku. Pomocnik dołączył do BrookBet Termaliki w styczniu 2023 roku. Wystąpił do tej pory w 100 spotkaniach. Zanotował 21 asyst, zdobył 8 bramek. Na boisku spędził łącznie 6501 minut. BrookBet Termalika Nieciecza w przyszłym sezonie będzie grać w pierwszej lidze po spadku z Ekstraklasy. Tymczasem Sandecja Nowy Sącz dostała licencję na grę w piłkarskiej pierwszej lidze w przyszłym sezonie, ale z nadzorem infrastrukturalnym. Sądecki zespół walczy o wejście do baraży, w których można starać się o awans z drugiej do pierwszej ligi. W podobnej sytuacji jest Podhale Nowy Targ, które też ma szansę na pierwszą ligę, przynajmniej teoretycznie, bo na razie klub nie dostał licencji na grę w pierwszej lidze. Podhale nie ma odpowiedniego stadionu, by grać na zapleczu Ekstraklasy. Co prawda klub wskazał obiekt zastępczy, ale Polski Związek Piłki Nożnej wymaga też przedstawienia planu modernizacji stadionu w Nowym Targu, a to już zależy od jego właściciela, czyli miasta. Podhale Nowy Targ zamierza się odwołać od decyzji PZPN i liczy na rozmowy z władzami samorządu w sprawie stadionu. Dwie młode piłkarki TS Iskry Tarnów będą występować z orzełkiem na piersi. Katarzyna Oświęcimka i Aleksandra Słowik zostały powołane do reprezentacji Polski do lat 15 na towarzyski turniej w Portugalii. W kadrze też jest sądeczanka Milena Połeć z KS Uniwersytet Jagielloński, która jest wypożyczona do tego klubu ze Starówki Nowy Sącz. Podobnie jest w przypadku Katarzyny Oświęcimki, która jest w Iskrze Tarnów w ramach transferu czasowego ze Starówki. Podczas turnieju Polki zagrają z Anglią, Portugalią i Meksykiem. Te mecze są zaplanowane na 23, 25 i 28 maja.
0: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Mościerz, zapraszam. Alicja Szemplińska, która zaśpiewała piosenkę Prey, zakwalifikowała się do finału 70. konkursu piosenki Eurowizji, który odbywa się w Wiedniu. Udział Polski w finale ogłoszono jako ostatni spośród dziesiątki finalistów. Radość była ogromna.
2: Trzymaj nas do samego końca, ale się udało!
1: A drugi półfinał tegorocznej Eurowizji odbędzie się w czwartek, finał w sobotę 16 maja o 21:00. Rozpoczął się 79. festiwal w Cannes. Podczas inauguracji tej największej filmowej imprezy na świecie uhonorowano nowozelandzkiego reżysera Petera Jacksona. O najbardziej prestiżową nagrodę festiwalu, Złotą Palmę, powalczył 22 filmy, w tym polski kandydat Fatherland Pawła Pawlikowskiego. Laureaci festiwalu w Cannes zostaną ogłoszeni 23 maja. Jutro w Małopolskim Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu odbędzie się gala małopolskiej retrospektywy Międzynarodowej Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Zostaną uhonorowani lokalni bohaterowie walki o wolność i niepodległość. Najważniejszym punktem wieczoru będzie wręczenie wyróżnień, sygnetów niepodległości oraz nagród Drzwi do Wolności. W gronie laureatów znajdą się osoby, których niezłomna postawa wpisała się w losy regionu i kraju. Świętej pamięci ksiądz Władysław Gurgacz, kapelan Żołnierzy Wyklętych, świętej pamięci Henryk Ferenc, żołnierz AK i oddziału żandarmeria, Pepe Ann, Grażyna Kulik, artystka pielęgnująca pamięć o bohaterach konspiracji oraz Marian Józef Ryba, działacz opozycji antykomunistycznej i kolporter pracy podziemnej. Na scenie wystąpi duet Barbara Tuzel-Górczewska i Leszek Czajkowski z programem muzycznym pod tytułem Przyjdą nowe pokolenia. Zwieńczeniem wieczoru będzie projekcja filmu dokumentalnego Nić Nadziei w reżyserii Macieja Fijałkowskiego. Gala rozpocznie się o 18:30. Wstęp na podstawie bezpłatnych wejściówek dostępnych w kasie Kina Sokół w Nowym Sączu. W Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej już za kilka dni ruszy Tydzień Talentów. Tegoroczna edycja skupia się wokół Skrzypiec. Początek w niedzielę, 17 maja.
3: Zapraszamy do dworu Ignacego Jana Paderewskiego na koncert laureatów konkursów skrzypcowych, m.in. laureatów Międzynarodowego Konkursu Wieniawskiego. Zaprezentują się trzy znakomite skrzypaczki. Kończymy ten festiwal 24 maja. Wieniawski in Blue, Piotr Pławner, znakomity polski skrzypek święcący triumfy na europejskich, polskich, światowych scenach muzycznych w towarzystwie Pawła Tomaszewskiego i orkiestry śląskich kameralistów zaprezentują program Wieniawski in Blue, czyli inaczej Wieniawski na jazzowo.
1: A zapraszał dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej Łukasz Gaj. Festiwal Tydzień Talentów rozpocznie się w niedzielę 17 maja i potrwa do 24 maja. Rzeźba głowy świętego Jana Chrzciciela na misie z XIII wieku czy opłakiwanie z Chomranic z czasów gotyku. Między innymi takie eksponaty można obejrzeć w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie, które włącza się także w Noc Muzeów. Każdy, kto 16 maja przekroczy mury muzeum przy Tarnowskiej Katedrze od godziny 18, będzie mógł podziwiać m.in. gotycką sztukę sakralną, obrazy i zegary Olgi Majewskiej, kolekcję numizmatów Bronisława Usarza czy malarstwo na szkle z kolekcji Norberta Lipuczego, mówi dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie ksiądz dr Piotr Pasek.
4: Inaugurujemy tą nocą muzeum kolekcja Norberta Lipuczego. Ten rok, 2026, jest kolejną rocznicą, no już okrągłą rocznicą, bo to będzie chyba 30. rocznica śmierci Norberta Lipuczego, który właśnie przekazał nam wspaniały dar kolekcjonerski. Przede wszystkim obrazy malowane na szkle, piec huculski. No i oczywiście będzie to też okazja do zaprezentowania kolekcjonera, jak również właśnie tej pasji kolekcjonerskiej.
1: Noc Muzeów w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie będzie w sobotę 16 maja od godziny 18 do 22. W Noc Muzeów w Tarnowie, która potrwa od 14 do 16 maja, włączyły się różne instytucje, m.in. Muzeum Ziemi Tarnowskiej, BWA, Parafia Katedralna w Tarnowie, TCK, Galeria BEMA20, CSM czy Pasaż Odkryć. W Tarnowie łącznie będzie można odwiedzić 27 miejsc, obejrzeć 29 wystaw i wziąć udział w 49 wydarzeniach. Wirtuoz wiolonczeli wystąpi przed Dąbrowską Świątynią i Jan Duke Duccello zagra podczas podniesienia świątyni pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej do rangi Bazyliki Mniejszej. Młody artysta na wiolonczeli tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych. Koncert będzie 16 maja o 20:30 na parkingu pod Bramą Zamkową. Wstęp jest wolny. Zbliża się 25. edycja turnieju rodzin. Impreza odbędzie się w najbliższą sobotę 16 maja w Parku Strzeleckim w Nowym Sączu. W tym roku szykuje się prawdziwa gorączka złota. Turniej rodzin nawiązywać będzie do czasów, kiedy poszukiwano w Ameryce złota. Mogą wziąć udział 3-osobowe reprezentacje rodzin złożone z mamy, taty i jednego dziecka do 15 roku życia. Mile widziane są akcesoria i stroje nawiązujące do kultury Western Country. Jak co roku na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Impreza ma integrować ze sobą rodziny, które w ramach rywalizacji muszą wykazać się zdolnościami plastycznymi, manualnymi, muzycznymi czy tanecznymi, ale przede wszystkim sprytem, zwinnością i dobrą współpracą. Początek o 16. To wielka strata dla polskiej kultury, muzyki i radia. Tak o śmierci Stanisławy Celińskiej mówią ci, którzy ją znali bądź podziwiali. Stanisława Celińska zmarła wczoraj. Aktorka i wokalistka odeszła w wieku 79 lat. Krytyk filmowy Andrzej Bukowiecki przypomina, że debiut Stanisławy Celińskiej był jednym z najgłośniejszych debiutów aktorskich w historii polskiego filmu.
5: Rola Niny w filmie Andrzeja Wajdy, krajobraz po bitwie u boku też znakomitego Daniela Olbrychskiego. Wszechstronny talent ujawniała w kolejnych filmach Andrzeja Wajdy, grała też u Krzysztofa Zanussiego, ale także miała talent komediowy, który pokazywała przede wszystkim w filmach Stanisława Barei, na przykład Nie ma róży bez ognia, czy w serialu Alternatywy 4.
1: Stanisława Celińska urodziła się w 1947 roku, wielokrotnie nagradzana m.in. pierwszą nagrodą w kategorii debiuty na festiwalu w Opolu w 1969 roku, Orłem, Polską Nagrodą Filmową czy Wielką Nagrodą Festiwalu Dwa Teatry.
0: To były wiadomości kulturalne.
6: Kulturalnie kończymy kolejny Puls Regionu. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Słyszymy się jutro o tej samej porze. Lucyna Ruchała.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Część decyzji środowiskowej dla obwodnicy Limanowej uchylona przez SKO. Co to oznacza w praktyce? Sprawdzimy za moment. Sprawdzimy też, ile kosztują truskawki na Tarnowskim Burku. Jest 17. Marta Jodłowska. Zapraszam na wiadomości. Część decyzji środowiskowej dla obwodnicy Limanowej została uchylona przez samorządowe kolegium odwoławcze w Nowym Sączu. Nie wstrzyma to jednak przygotowań do budowy nowej drogi, która ma ominąć centrum miasta, przekonuje Anna Bałdyga z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak podkreśla, kluczowe elementy decyzji środowiskowej nie zostały uchylone. Nadal obowiązuje rygor natychmiastowej wykonalności. Organ odwoławczy potwierdził, że wybór wariantu został dokonany poprawnie, a raport oddziaływania na środowisko został zaakceptowany. Jedyna zmiana jest nieistotna na tym etapie inwestycji, zapewnia przedstawicielka GDDKiA.
2: W naszym wniosku pojawiła się tam tabela z ekranami i dokładnymi parametrami, jak te ekrany będą w przyszłości wyglądać. I ta tabela została wykreślona, zamiast tego wprowadzono zapis, że te ekrany i przyszłe zabezpieczenia akustyczne mają wynikać z projektu, który dopiero będzie tworzony.
1: Na tym etapie przygotowań do budowy obwodnicy Limanowej wykreślony został bardzo precyzyjny opis rozkładu takich ekranów przy drogach i w to miejsce wpisano bardziej ogólny plan.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Kolejny odcinek problematycznej rzeki w regionie zostanie zabezpieczony na wypadek powodzi. Dzięki tej inwestycji zostanie ochroniony przed podtopieniami teren około 56 hektarów. Wojewoda Małopolski wydał decyzję o pozwoleniu na zabezpieczenie przeciwpowodziowe na lewym brzegu rzeki Biała na osiedlu Koszyckim w Tarnowie. To ważne zadanie, bo w tym rejonie mieszka ponad 2000 osób, a Biała nieraz dawała się im we znaki. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Krakowie Wojciech Kozak przyznaje, że rzeka Biała w przeszłości już nieraz pokazała niszczycielską siłę, dlatego jej brzegi muszą być zabezpieczone.
3: Rzeka Biała, jedna z bardziej chimerycznych i pięknych rzek, ponad 100 kilometrów, rzeka górska, podgórska. Zawsze przykładaliśmy do niej wagi, aby nie była to betonoza, aby proces renaturyzacji z siedliskami odbywał się jak najbardziej właściwie i myślę, że tak się dzieje. Ciąg dalszy odtworzenia wałów, prawie 2 kilometry, ponad 10 milionów złotych, będzie kontynuacją nie tylko dbałości o mieszkańców tutaj, nie będzie zagrożenia.
1: Rzeka Biała-Tarnowska ma też system ostrzegania, czyli w przypadku wielkiej fali zarówno służby, jak i mieszkańcy dostają informacje o zbliżającym się zagrożeniu.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Zakończyła się budowa kanalizacji w Łososinie Dolnej i Rąbkowej. W tych miejscowościach powstało około 6 kilometrów nowej sieci. Jak podkreśla wójt gminy Łososina Dolna Adam Wolak, to przyniesie dużą zmianę dla mieszkańców, którzy do tej pory mieli przy domach szamba. Do sieci może się podpiąć nawet kilkadziesiąt domów.
4: Tak jest przynajmniej przewidziane na dzisiaj przy tej sieci, która powstała przy tej długości w tych miejscach, że około 50 gospodarstw powinno się podłączyć do tej sieci kanalizacyjnej, która powstała. Oprócz tego jeszcze w ramach tego projektu zostało wykonanych 24 przydomowych oczyszczalni ścieków w tych rejonach objętych tą inwestycją, gdzie faktycznie trudne warunki terenowe powodowały, że nie bardzo opłacalne było prowadzenie tam sieci kanalizacyjnej.
1: Budowa nowej sieci kanalizacyjnej pochłonęła około 5,5 miliona złotych. Większość pieniędzy pochodzi z Krajowego Programu Odbudowy.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Koktajle, pierogi czy ryż z truskawkami. Za tymi przysmakami po długiej zimie tęsknią między innymi tarnowianie. Na Tarnowskim Burku pojawiły się już pierwsze polskie owoce i choć ceny na razie zapierają dech w piersiach, to klientów nie brakuje.
5: Tylko polskie.
6: Czy jakoś smaku czy różnicę?
5: No pewno.
6: Jakie są?
5: Lepsze.
6: Słodkie?
5: Pewno.
6: I po ile teraz takie polskie?
5: 35 zł, 38.
6: Pani ma już polskie truskawki?
7: Tak, 35 zł kilogram.
6: Klienci biorą bardziej właśnie te polskie?
7: Polskie, szukają polskie, tak.
1: Za kilogram polskich truskawek na Tarnowskim Burku, przypomnijmy, trzeba zapłacić od 35 do 38 zł.

0: Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
4: Masz fach w ręku i nie boisz się roboty? Jesteś elektrykiem lub pomocnikiem elektryka? To oferta dla Ciebie. MEB Group poszukuje ludzi chętnych do pracy w Niemczech i w Austrii. Zakwaterowanie? Ogarnięte. Auto służbowe? Pod ręką. A paliwo? Płaci Niemiec. Nasze wymagania? Doświadczenie, prawo jazdy kategorii B i niemiecki, żeby dogadać robotę na budowie. Ty masz prąd w rękach. My mamy robotę. Telefon 77 555 89 12.
5: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa BIMAR. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
6: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
5: BIMAR. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jest. Jesteście z nami.
7: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
8: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
0: Po reklamie.
9: Autopromocja.
3: Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku o godzinie 11.45. Powtórki po apelu jasnogórskim. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
9: To była autopromocja.

0: wielkim doktorem Kościoła Zachodniego jest święty Hieronim. To człowiek, którego śmiało można nazwać największym filologiem wczesnego chrześcijaństwa. Żył w latach około 347-420. Nie jest może popularnym i znanym świętym, ale w dziejach Kościoła jego rola jest absolutnie wyjątkowa. To on przełożył całe Pismo Święte na łacinę, tworząc na polecenie papieża tak zwaną Wulgatę, czyli oficjalny tekst biblijny Kościoła. Hieronim studiował w Rzymie, był wyrafinowanym intelektualistą, znał język grecki i hebrajski, podróżował do Jerozolimy, do Antiochii, do Konstantynopola. W końcu osiadł w Betlejem, gdzie w skalnej grocie niedaleko miejsca narodzenia Chrystusa spędził ostatnie 30 kilka lat swojego życia, otoczony pokaźną biblioteką i grupą wiernych uczniów.
1: A dlaczego tłumaczenie Biblii było w tamtych czasach takim wielkim wyzwaniem?
0: Przed Hieronimem krążyły różne łacińskie tłumaczenia Pisma Świętego, nieraz bardzo niedokładne i wzajemnie sprzeczne. Papież Damazy I zlecił Hieronimowi stworzenie jednego, wiarygodnego tekstu. Hieronim zabrał się do pracy z naukową rzetelnością. Nie tłumaczył z dostępnego tłumaczenia, lecz wracał do oryginałów, mówiąc w pewnym uproszczeniu, do greckiego Nowego Testamentu i hebrajskiego Starego Testamentu. To był ogromny wysiłek, nie tylko językowy, ale również teologiczny i duchowy. Hieronim rozumiał, że każde słowo Pisma Świętego niesie w sobie głębię, której nie można stracić w przekładzie. Według Hieronima nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Dlatego starał się, by jego dzieło, tłumaczenie i komentarze pozwalały ludziom poznawać Chrystusa. Wulgata Hieronima stała się fundamentem zachodniej kultury chrześcijańskiej na długie lata. Tego tekstu się uczono, ten tekst służył do modlitwy. Sobór Trydencki w XVI wieku potwierdził autorytet Wulgaty jako oficjalnego tekstu Kościoła łacińskiego. I z dzisiejszej perspektywy, gdy sięgamy do Biblii po polsku, wydaje nam się to dziwne. Ale kiedyś łacina była powszechnie znana, nie tylko w Cesarstwie Rzymskim, ale był to język uniwersalny dla szerokiej cywilizacji europejskiej.
1: Rzeczywiście Wulgata jest wielką zasługą biblijną świętego Hieronima. Ale wiemy skądinąd, że święty Hieronim znany jest też z ostrego charakteru i takiego polemicznego pióra. Czy to nie kłóci się z obrazem świętego?
0: To jedno z najbardziej ludzkich oblicz Hieronima. Był człowiekiem gorliwym, gwałtownym, zdolnym do ostrej satyry i bolesnej krytyki. Potrafił pisać o przeciwnikach w sposób, który dziś moglibyśmy uznać za niestosowny. Sam zresztą z tego powodu miewał kłopoty, musiał opuścić Rzym po tym, jak zbyt surowo ocenił tamtejsze duchowieństwo. Ale ta sama gorliwość rozpalała jego miłość do Pisma Świętego i do prawdy. Hieronim wiedział, że prawda wymaga obrony i bronił jej z całą energią, jaką posiadał, a przy tym był też człowiekiem głębokiej duchowości. Jego korespondencja z kobietami z rzymskiej arystokracji, które porzuciły światowe życie dla modlitwy i studium Pisma Świętego, to jeden z najpiękniejszych pomników wczesnochrześcijańskiej przyjaźni duchowej. Hieronim uczy nas, że świętość nie wyklucza temperamentu. On pokazuje raczej, jak oddać swoje zdolności i swoją energię na służbę Bogu i Kościołowi. Warto zauważyć, że na obrazach Hieronim często przedstawiany jest razem z lwem. Według legendy, gdy Hieronim przebywał na pustyni, do klasztoru zawitał kulejący lew. Przerażeni mnisi uciekli, ale Hieronim odważnie wyjął cierń wbity w łapę zwierzęcia, po czym lew z wdzięczności zamieszkał z nim jako domowe zwierzę i wierny towarzysz. Lew to symbol odwagi, mocy, siły woli, a w kontekście Hieronima ma symbolizować jego wewnętrznego lwa, wspomnianą energię i pasję, ale też ten trudny i gwałtowny charakter, który jednak Hieronim starał się okiełznać tak, jak oswoił lwa.
1: Ksiądz dr Wojciech Witowski, wykładowca patrologii na Wydziale Teologicznym Sekcja w Tarnowie, był moim Państwa gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Chcesz pogłębić swoją wiedzę? Dobrze i mądrze wypełnić czas. Przyjdź do nas. Środa na Wydziale. Zapraszamy o 17:10.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jula, jesteśmy po sąsiedzku, nawet do -60%. Agregat prądotwórczy Stanley, dwa gniazda 230 V i jedno 12 V, teraz za 1499 zł zamiast 2299. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Festiwal Tydzień Talentów w Kąśnej Dolnej. 17 maja koncert laureatów konkursów skrzypcowych. Emilia Linka, Zoja Syguda i Gaja Wilewska. Przy fortepianie Hanna Holeksa. 18 maja Tarnowskie Talenty. 19 maja Domosławickie Talenty. 24 maja Wieniawski in Blue. Piotr Pławner, Paweł Tomaszewski Trio i Orkiestra Śląskich Kameralistów. Szczegóły na www.centrumpaderewskiego.pl.
2: Flormed Jodef. Wróć do zdrowia bez bólu. Gabinet ortopedyczny Flormed Jodef w nowym miejscu. Tarnów, ulica Błogosławionej Karoliny 7 za kościołem Karoliny Kuski. Zaufaj doświadczeniu. Nasz zespół to specjaliści ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Dr Jakub Florek, dr Tomasz Witek, dr Tomasz Rzeszutek, dr Sebastian Janowiec, dr Oles Petrowicz, dr Paweł Florek i dr Krzysztof Ciapała. Zadzwoń i umów wizytę. 793 346 840 45. Flormed JF. Twoje zdrowie, nasza pasja. Precyzja, doświadczenie i indywidualne podejście do pacjenta to u nas standard, a nie dodatek.
3: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
2: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, mówi Jezus swoim uczniom, ale teraz znieść nie możecie. Tym samym nasz Mistrz uświadamia nam, że to, co do tej pory poznaliśmy o Jezusie, jest tylko częścią prawdy. My, jak napisze święty Paweł, poznajemy tylko po części. Tajemnica zawsze będzie pociągać, bo kochać można tylko to, co tajemnicze. Gdyby Pan Bóg powiedział wszystko o sobie, nie musielibyśmy Go poznawać. A On chce, byśmy Go poznawali i jeszcze bardziej wchodzili w Jego miłość. Im bardziej kochasz, tym bardziej poznajesz. I to jest długa droga. Ale im bardziej poznajesz Jego miłość, tym więcej milczysz wobec pospolitego kurzu, który odrzuca istnienie Pana Boga. I chyba tutaj Seneka miał rację, mówiąc, że tajemnice życia uczą sztuki milczenia.

Słuchajcie, radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18, o tej porze łączymy się z kościołem pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii przewodniczyć będzie i Słowo Boże wygłosi ksiądz Eugeniusz Walentowicz, opiekun duchowy męskiego różańca.

0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Liturgię Kościoła obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. 109 lat temu Maria objawiła się w Fatimie Trojgu pastuszką, wzywała do modlitwy, zwłaszcza modlitwy różańcowej, do pokuty i nawrócenia. Podejmujemy jej wezwanie, chcemy być wierni i praktykować to, o co nas Matka prosiła, aby uchronić nas samych, świat od grzechu i wszelkich nieszczęść. Obecna msza święta koncelebrowana jest sprawowana w następujących intencjach. Za Stanisławę Bartkowiak z okazji imienin i urodzin, a także za zmarłych Józefę Słowik od Piotra Zbylut z rodziną, za zmarłą Franciszkę Antolik, msza święta gregoriańska, za zmarłego Kazimierza Srebro, również msza święta gregoriańska, i za zmarłego Jerzego Lubeckiego. Przeprosię Boga za nasze grzechy. Panie, który zostałeś posłany, aby łzowi skruszonych w sercu, zmiłuj się nad nami. Chryste, który przyszedłeś wzywać grzeszników, zmiłuj się nad nami. Panie, który siedzisz po prawicy Ojca, byś się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyś nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje, dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi.

Umiłowani w Chrystusie Panu bracia i siostry, 13 maja 1917 roku, 109 lat temu, Matka Boża objawiła się w Fatimie, na obrzeżach ówczesnego świata, małej portugalskiej wiosce ukazała się Maryja. To zjawienie miało miejsce nie wobec wielkich tego świata, nawet nie wobec ważnych przedstawicieli Kościoła. Maryja wybrała na odbiorców swego orędzia trójkę dzieci, 10-letnią Lucję, 7-letnią Jacyntę i 9-letniego Franciszka. Ta trójka portugalskich pastuszków, którzy wychowali się w katolickich rodzinach, miała prostych, często niewykształconych rodziców. Dzieci miały liczne rodzeństwo, z którego część nie dożyła dorosłości. Wiedli proste, ubogie życie, pomagając rodzicom w codziennych obowiązkach, pasąc owce. Ta część Portugalii nigdy nie była bogata, a ludzie żyli bardzo skromnie. Byli jednak bardzo religijni, a to oznaczało, że to Bóg i wiara regulowały ich życie. Ale nie wszyscy ówcześni ludzie na świecie pozwalali Bogu być w centrum swojego serca. Portugalia była wówczas po tak zwanej rewolucji portugalskiej. Był to swoisty przewrót wywołany w 1910 roku, polegający na obaleniu monarchii i wprowadzeniu republiki. Nowa władza miała bardzo silne nachylenie antyreligijne i antykatolickie. Tylko w pierwszych dniach republiki zdemolowano 20 świątyń, obrabowano 100. Podobnie przed końcem roku 1910 około 100 księży pobito, 15 z nich zamordowano.

biskupów zmuszano do milczenia i akceptacji działań rządu. W rezultacie oporu uniemożliwiono im sprawowanie funkcji religijnych i wydalano z siedziby diecezji. Dlatego w 1912 roku zerwano stosunki dyplomatyczne ze Stolicą Apostolską. Żaden biskup diecezjalny w Portugalii nie rezydował w swojej diecezji. Dodatkowo część z nich została zmuszona do opuszczenia Portugalii. Niepokojami wojennymi szargana była także ówczesna Europa. Od 1914 roku trwała I wojna światowa. W Polsce wojna ta nie jest aż tak mocno przechowana w pamięci zbiorowej. Co prawda zginęło w niej wielu Polaków zmuszonych do walki w ramach przeciwstawiających się sobie armii zaborców, ale gros działań wojennych odbywało się poza naszymi terenami, a ich zakończenie przyniosło Polsce niepodległość. Ale zachód Europy pamięta ją natomiast jako szczególnie okrutną i krwawą. Ale ta wojna, jak zapowiadała piękna pani z Fatimie, miała być dopiero początkiem okrucieństwa XX wieku. Ofiary i śmierć wpisane były także w rozpoczynającą się w 1917 roku rewolucję październikową. Przejście od caratu do ustroju Związku Radzieckiego dokonywało się w ramach wojny wewnętrznej, która rozpowszechniła się na inne kraje. Dziesiątki milionów ludzi w lagrach i na Syberii, około 100 milionów zabitych na całym świecie w imię ideologii marksistowskiej. Od 3,5 do 10 milionów ofiar wielkiego głodu na Ukrainie, około 140 tysięcy zamordowanych i ponad 100 tysięcy deportowanych na Syberię Polaków w ramach operacji polskiej NKWD. Wyroki poprzez strzał w głowy wykonano w latach rządów Stalina na grupie około 1,5 miliona ludzi, także dzieci i kobiety. Do tego trzeba dodać bestialstwo w więzieniach i w trakcie przesłuchań. I właśnie w tym czasie, w takiej Europie, pośród takich warunków społeczno-politycznych, do trójki dzieci przyszła Maryja. To, co im powiedziała, streszcza się w zdaniu z Ewangelii. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Można też powiedzieć, że to, co mówiła Maryja w Fatimie, to wezwanie pokuta, pokuta, pokuta. Odrzućcie wszystko, co przeszkadza budować komunię z Bogiem i was od Boga oddala. Matka Boża przyszła przed ponad 100 laty przypomnieć ówczesnemu światu, że droga grzechu, którą idzie świat, prowadzi do zniszczenia i śmierci. Aby żyć, trzeba przypomnieć sobie Bogu, odkryć Jego miłość, prosić Go o miłosierdzie i podjąć wyrzeczenie wynagradzające za grzechy. To orędzie było jako wezwaniem do przebudzenia Europy i świata. Życie wbrew Bogu, zapomnienie o Nim, lekceważenie Go doprowadzi ludzkość do tragedii. Przesłanie z Fatimy było głosem delikatnym, delikatnym, ale wyraźnym. Delikatnym, bo przekazali je światu i Kościołowi małe portugalskie dzieci. Wyraźnym, bo było konkretnym przypomnieniem konieczności nawrócenia potwierdzonym cudem Słońca 13 października 1917 roku oraz w sytuacji obojętności na orędzie i braku nawrócenia Europy nową, bardzo ludzko, bardziej krwawą II wojną światową.

0: aby jeszcze mocniej ukazać swe przesłanie, Maria przekazała dzieciom trzy tajemnice. Pierwsza z nich to wizja piekla, druga ratunek w nabożeństwie do niepokonanego serca Maryi, trzecia zapowiedź fali prześladowań Kościoła i samego papieża. Po ponad 109 latach można się pytać, czy świat się dziś nawrócił, ale lepiej chyba się zapytać, czy ja się nawróciłem, czy ja się nawróciłam. Każdy z nas potrzebuje nawrócenia. Europa, Polska, świat potrzebują nawrócenia. Każdy człowiek, każdy chrześcijanin potrzebuje nawrócenia. Dlatego pielgrzymując do Fatimy, pierwszą rocznicę nieudanego zamachu, święty Jan Paweł II powiedział, to orędzie jest jeszcze bardziej aktualne i bardziej naglące niż kiedykolwiek. Po przeszło 100 latach od przyjścia Maryi w Fatimie, świat jest inny, ale nie wolny od grzechu, od egoizmu jednostek, narodów i grup interesów. Wciąż trwają wojny, wciąż życie ludzkie jest zagrożone, wciąż istnieje problem dominacji silnych nad słabymi, wciąż wiele osób żyje, jakby Bóg nie istniał, a odrzucenie Boga prowadzi do poniżenia człowieka. Dlatego ważne jest przypomnienie orędzia fatimskiego, przypomnienie wezwania do modlitwy i pokuty. Potrzebujemy wszyscy, potrzebuje go także cały Kościół i świat. Nawrócenie pokuty potrzebuje każdy z nas. Pośród tego wezwania płynącego od przeszło 109 lat z Fatimy jest ważne, aczkolwiek milczący święty Józef. W czasie cudu słońca kończącego wizję, a mającego obudzić wiarę w przesłanie w sercach wierzących i niewierzących mieszkańców Portugalii i świata, dzieci miały trzy wizje. Pierwszą scenę widziały tylko troje pastuszków fatimskich. Obok słońca zobaczyli pojawiającego się świętego Józefa z dzieciątkiem Jezus oraz Matkę Bożą Różańcową. Była to święta rodzina. Święty Józef pobłogosławił tłum, wykonując trzykrotnie znak krzyża. Dzieciątko Jezus uczyniło to samo. Jakie miejsce wizji fatimskich zajmuje święty Józef? Dlaczego tam się znalazł? Dlaczego on trzymał dzieciątko? Dlaczego on błogosławił zebranych i świat? Święty Józef przychodzi w czasie objawień fatimskich, które są uważane za koronę objawień maryjnych, bowiem to on ma do odegrania szczególnie błogosławioną rolę w Kościele i świecie. On roztacza nad nami opiekę. On nam błogosławi. On jest opiekunem świętej rodziny i wskazuje rodzinę jako miejsce, gdzie dokonuje się zbawienie człowieka. On przypomina, że małżeństwo jest nie tylko wspólnotą życia, ale jest też miejscem, gdzie małżonkowie doświadczają miłości Boga, a podejmując wyzwania i trudy życiowe, mogą osiągnąć zbawienie wieczne. On, który w nadludzkim zaufaniu do Boga kierował się wolą Bożą, przypomina nam, byśmy ufali Bogu, Jego miłości, odkrywali ją i nią się kierowali w życiowych decyzjach. Święty Józef, który kierował się przede wszystkim troską o Maryję i Jezusa, przypomina rodzinom, by życie małżeńskie nie było postrzegane jako źródło wzajemnych obciążeń, ale wzajemnej troski, dzielenia się życiem, gdzie nikt nie jest sam. Święty Józef błogosławił zebranym w Fatimie w 1917 roku. błogosławił świadków cudu Słońca, błogosławił Portugalię i świat. Niech błogosławi i nam, w naszym codziennym nawracaniu się, w naszym życiu rodzinnym, w codziennym budowaniu zaufania do Boga i komunii z innymi ludźmi w Kościele. 13 czerwca bieżącego roku odbędzie się Narodowa Pielgrzymka Inicjatywy Męskiego Różańca do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. W intencji członków Męskiego Różańca w Tarnowie zapraszamy do udziału w tej pielgrzymce. Szczegółowe informacje można przeczytać na naszych stronach internetowych, a także zasięgnąć informacji u lidera Męskiego Różańca w Tarnowie Łukasza Niedzieli, czy też bezpośrednio u mnie. Serdecznie zapraszamy i zachęcamy. A teraz powstańmy. Bogu, który ma moc głęboko doświadczyć i przemienić każdego z nas, przedstawmy nasze modlitwy.
1: Niech papież Leon, biskupi i prezbiterzy w swojej posłudze czerpią inspirację z dorobku swoich poprzedników. Ciebie prosimy. Niech kraje głodujące otrzymają skuteczną pomoc przez działania krajów zamożnych i organizacji międzynarodowych. Ciebie prosimy. Niech tegoroczne zasiewy zapewnią wszystkim obfitość wszelkiego rodzaju płodów ziemi. Ciebie prosimy. Niech narzeczeni dobrze wykorzystają czas wzajemnego poznawania się oraz przygotowania do sakramentu małżeństwa i wspólnego życia. Ciebie prosimy. Niech nasi bliscy z Marii po czasie oczyszczenia posiądą wieczne mieszkanie w niebie przygotowane im przez Chrystusa. Ciebie prosimy. Niech każdy z nas obecnych na tej świętej liturgii umacnia się w wierze, korzystając z nauczania świętego Jana Pawła II. Ciebie prosimy.
0: O Słowie Boże, błogosławieństwo, wszelkie potrzebne laski dla Stanisławy Bartkowiak z okazji imienin i urodzin. Cię prosimy. O Boże miłosierdzie i szczęście wieczne dla zmarłych Józefy Słowik, Franciszki, Antolik, Kazimierza Srebro i Jerzego Lubeckiego. Cię prosimy. Wszechmogący Boże, Ty czynisz nas uczestnikami swojej boskiej natury. Wysłuchaj naszych błagań i spraw, abyśmy doszli do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary swego przez nas złożone i oświeć nas światem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje stałe zachowanie w naszych sercach. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Cię wielbili, oddając cześć Najświętszej Marii zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc Jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swoje błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wystawiamy Cię razem z nimi, wołając:
2: Święty, święty,
0: święty, święty, Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniejszymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, o Józefie, Franciszce, Kazimierzu, Jerzym i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy

0: Wybaw nas, Panie, od zawsze wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swym miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój Wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomoc Najświętszej Dziewicy Maryi Twój Kościół głosił dobrą nowinę.

0: imieniu członków męskiego różańca serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiaj o godzinie 19, jak też również w środę 27 maja, również o godzinie 19 na antenie RDN Małopolska, a najbliższe nabożeństwo pierwszej soboty miesiąca, 6 czerwca, rozpoczynamy mszą świętą o godzinie 8 w kościele księży misjonarzy, a potem procesję mężczyzn do Tarnowskiej katedry. Zachęcamy również do udziału w ogólnopolskiej pielgrzymce intencji inicjatywy męskiego różańca do Kalisza, do Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Trwajmy w miłości Chrystusa.
1: Bogu niech będzie.

0: Zakończyliśmy transmisję mszy świętej z kościoła pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego w Tarnowie. Dzisiejszej mszy świętej przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ksiądz Eugeniusz Walentowicz, opiekun duchowy męskiego różańca.
1: Reklama.
2: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
3: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
2: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
4: Szukasz miejsca, gdzie ogród budzi się do życia? Zapraszamy do Centrum Ogrodniczego Perystyl, nowo otwartego miejsca w Tarnowie stworzonego z pasji do zieleni. Czekają na Ciebie piękne rośliny jednoroczne, zachwycające magnolie, kolorowe hortensje, eleganckie powojniki oraz szeroki wybór krzewów ozdobnych. A to wszystko w najniższych cenach w Tarnowie. Znajdziesz u nas również donice, ziemię, nawozy i akcesoria do uprawy roślin. Wszystko, czego potrzebuje Twój ogród. Centrum Ogrodnicze Perystyl. Miejsce, gdzie natura inspiruje każdego dnia. Odwiedź nas i stwórz swój wymarzony ogród. Perystyl. Lwowska 215. Na wprost nowego szpitala. Zapraszamy.
5: Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
6: Szanowni Państwo, drodzy radiosłuchacze, Arden Małopolska. Serdecznie zapraszam na otwarte spotkanie z byłym premierem Polski, panem Mateuszem Morawieckim. Spotkanie ma charakter otwarty. To doskonała okazja do rozmowy o Polsce, regionie i wyzwaniach przyszłości. Serdecznie zapraszam do Małopolskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Ciężkowicach, ulica Parkowa 4. Poniedziałek, 18 maja, godzina 17. Wiesław Krajewski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej.
7: Uwaga, koła gospodyń wiejskich. Rusza nabór na dofinansowanie działalności statutowej w ARiMR. Możecie otrzymać nawet do 10 tysięcy złotych na wydarzenia kulturalne, edukację i rozwój lokalnej społeczności. Do podziału aż 140 milionów złotych. Wnioski przyjmowane są online do 30 września lub do wyczerpania środków. Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z Biurem Powiatowym Agencji. Jak informuje Łukasz Orzuk, zastępca dyrektora Małopolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR, warto się pośpieszyć. Szczegóły na stronie ARiMR.
1: Po reklamie.
8: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
9: Informacje z życia Kościoła.
10: Jolanta Moździerz, zapraszam. Zbliżcie się, moje dzieci, nie bójcie się. Słowa Matki Bożej wypowiedziane w La Salette stały się hasłem tegorocznego majowego odpustu fatimskiego. Do sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie przybyli wierni z regionu, którzy również dzisiaj znajdują w patronce świątyni ukojenie. Uroczysta msza święta, rozpoczynająca renowację misji świętych, została odprawiona 13 maja w rocznicę objawień fatimskich. Nauki misyjne podczas odpustowego tygodnia głoszą księża misjonarze Saletyni. W rozważaniach skupiają się na wartości modlitwy, nawrócenia i pojednania oraz Eucharystii i sakramentów świętych. Ksiądz Wiesław Burski przypomina o pytaniu, czy dobrze się modlicie, które podczas objawienia w La Salette Maryja zadała Melanii i Maksymilianowi.
11: Ponieważ Maksymin szczerze odpowiedział: nie bardzo, proszę Pani, więc wtedy Maryja powiedziała: moje dzieci, trzeba się dobrze modlić, rano i wieczorem. Jeśli nie macie czasu, zmówcie przynajmniej Ojcze Nasz i Zdrowaś, jeśli będziecie mogły, módlcie się więcej. I w tym zdaniu, które Maryja wypowiedziała do dzieci, a dzisiaj przesyła je w świat, przesyła do każdego z nas, zawarła też taki apel, ale chyba wskazała właśnie na wartość modlitwy. Nie chodzi o modlitwę długą, nie chodzi o modlitwę też pewnie jakąś wymyśloną. Maryja podkreśliła, trzeba się dobrze modlić, więc często wystarczy to jedno Ojcze Nasz i jedno Zdrowaś, ale wypowiedziane z serca.
10: Uroczysta suma odpustowa odbędzie się w niedzielę 17 maja o godzinie 11. Mieszkańcy Powiśla odliczają już godziny do historycznego wydarzenia. Szykują regionalne stroje i dekoracje domów i ulic, by wspólnie podkreślić wyjątkowy charakter uroczystości. Już w sobotę 16 maja kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej zostanie ogłoszony bazyliką mniejszą. Całe świętowanie, które rozpoczyna się na kilka dni przed sobotnim wydarzeniem, przebiega pod hasłem Z trudu pokoleń na chwałę Bożą. W mediach społecznościowych mieszkańcy zachęcają, aby dzieci i całe rodziny przywitały nową bazylikę w tradycyjnych strojach ludowych. Są także inicjatywy, by na czas uroczystości udekorować domy, posesje i ulice maryjnymi oraz biało-żółtymi flagami, podkreślając wyjątkowy charakter wydarzenia dla całego Powiśla. Dla mieszkańców to historyczne wydarzenie.
1: Cieszymy się, że uznanie takie.
12: Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni wręcz, a bazylika nasza jest przepiękna, tak jak bazyliki w Rzymie.
13: Coś się dzieje, no jest dużo zmiany, no wszystko idzie na lepsze, może więcej ludzi do Dąbrowy, może się rozwinie trochę turystyka, może, no nie wiem, zobaczymy. No żeby tylko się pogoda udała, żeby było pięknie, słoneczko, żeby nam świeciło tego dnia.
10: Program świętowania rozpoczął się Dniem Wdzięczności i Jedności Wspólnoty. To czas podziękowania żyjącym fundatorom, dobroczyńcom oraz wszystkim parafianom, którzy przez lata wspierali budowę i upiększanie świątyni. Z okazji nadania kościołowi tytułu Bazyliki Mniejszej przygotowano także kapsułę czasu, czyli pamiątkę dla przyszłych pokoleń. Są w niej między innymi lista osób zaangażowanych w wieczystą adorację, informacje o ofiarodawcach z ostatnich dwóch dekad, zdjęcia dzieci z tegorocznej pierwszej komunii świętej i bierzmowania oraz inne materiały dokumentujące życie parafii i wspólnoty. W czwartek, 14 maja odbędzie się diecezjalna modlitwa kapłanów, w której przewodniczyć będzie biskup Krzysztof Nykiel, regent penitencjarii apostolskiej. Główne uroczystości odbędą się w sobotę, 16 maja o godzinie 10 w kościele oraz na placu przed świątynią. Rozpocznie się czuwanie modlitewne połączone z adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą różańcową. Godzinę później mszy świętej będzie przewodniczył kardynał Stanisław Dziwisz. Eucharystia będzie transmitowana na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Organizatorzy informują, że miejsca w kościele zostaną w pierwszej kolejności przeznaczone dla zaproszonych gości, a pozostałe dla parafian. Plac przed świątynią podzielono na sektory, przygotowano około 500 miejsc siedzących. Po zakończeniu mszy świętej przewidziano wspólny posiłek dla uczestników wydarzenia. Wieczorem natomiast o godzinie 20:30 odbędzie się koncert pod bramą zamkową w wykonaniu wiolonczelisty Jana Diuga. Wstęp na to wydarzenie jest bezpłatny. Parafia Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu przygotowuje się do odpustu ku czci świętej Rity, który odbędzie się od 22 do 24 maja. W czwartek 14 maja odbędzie się nowenna do świętej Rity.
14: Będziemy szczególnie te intencje powierzać Panu Bogu za wstanictwem naszej patronki, naszego sanktuarium świętej Rity. Jeżeli chodzi o przygotowanie takie duchowe, no to głównym takim dniem będzie ten drugi czwartek miesiąca, w tym roku 14 maja. Natomiast tę intencję też dołączamy do nabożeństw majowych czy po mszach świętych też dołączamy, aby nie myśleć tylko o takim wymiarze logistycznym, ale przede wszystkim duchowym, takiego nawrócenia, odrodzenia i uświęcenia.
10: Mówi ksiądz Czesław Paszyński, proboszcz parafii Matki Bożej Niepokalanej w Nowym Sączu. Święta Rita jest patronką spraw trudnych i po ludzku beznadziejnych. Od 7 lat w Nowym Sączu działa pierwsze w Polsce sanktuarium ku jej czci. Wiosłowanie, modlitwa, integracja. Tak zapowiadają się rekolekcje w kajaku. Trwają zapisy na kolejną edycję, która odbędzie się pod patronatem Radia RDN Małopolska. A jak mówi jeden z organizatorów, ksiądz Krzysztof Świerczek z parafii świętej Heleny w Nowym Sączu, jest to propozycja dla młodzieży od klasy 8 szkoły podstawowej. Turnusy odbędą się od 12 do 18 lipca oraraz od 22 do 28 lipca.
15: Jest taka wyjątkowa okazja, aby połączyć w sobie duchowość chrześcijańską, radość chrześcijańską i kontakt z naturą. Rekolekcje odbywają się na pięknej Suwalszczyźnie, na Szlaku Papieskim, na rzece Czarna-Hańcza. Podczas tych rekolekcji jest codziennie msza święta, eucharystia, spotkania w grupach, pozostaje też czas na zabawę, tańce, ogniska. Są z nami ratownicy, są wychowawcy, wspólna modlitwa, wiosłowanie, podziwianie natury sprzyjają takiemu nawiązywaniu nowych przyjaźni, znajomości.
10: Druga propozycja to rodzinny spływ kajakowy, który odbędzie się od 26 do 28 czerwca. Szczegóły publikujemy na rdn.pl.
16: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Z okazji Dnia Dziecka serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w muzyczny świat bajek Walta Disneya. Chór Puelle Orantes wykona podczas specjalnego koncertu najpiękniejsze piosenki z bajek Król Lew, Piękna i Bestia, Zwierzogród, Wajana i wiele innych. 30 maja, godzina 13, Centrum Kongresowe Zencom Expo w Jasionce koło Rzeszowa. Wstęp wolny. Mecenas chóru PGE, Polska Grupa Energetyczna.
8: A kto to?
9: To Jan Sebastian Bach.
8: A gdzie to?
9: To w diecezjalnym studium organistowskim w Tarnowie.
8: A co to?
9: To szkoła, w której uczą się gry na organach wszyscy, którzy chcą w przyszłości zostać organistami i organistkami, jak Jan Sebastian Bach.
8: A, to ja też chcę!
9: Wejdź na stronę internetową diecezjalnego studium organistowskiego w Tarnowie i tam znajdziesz wszystkie szczegółowe informacje. I ważne, zajęcia odbywają się tylko w soboty.
8: Ło, to super!
9: Rekrutacja do studium organistowskiego na nowy rok szkolny już rozpoczęta. Zatem nie zwlekaj.
10: Studia, praca, a jeśli tak, to jaka? Jeśli przytłacza cię nadmiar decyzji i zastanawiasz się, co robić po szkole, nie musisz być z tym sam, sama. Jeśli szukasz pomysłu na siebie, potrzebujesz poukładać myśli, określić własne wartości i na spokojnie stworzyć wizję swojej przyszłości, złóż podanie do drugiej edycji Tarnowskiej Akademii Mentoringu. Do programu zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych z Tarnowa. Nieważne, czy jesteś w pierwszej klasie, czy właśnie przygotowujesz się do matury. Jeśli czujesz, że jeszcze nie wiesz, w którą stronę chcesz iść i brakuje ci motywacji, to miejsce jest dla Ciebie. Do 20 maja trwa rekrutacja. Wejdź na stronę i wypełnij formularz www.tarnowska-akademia-mentoringu.pl/kontakt.
11: Projekt finansowany z budżetu miasta Tarnowa.
1: Po reklamie.
12: Słuchajcie, radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 19. O tej porze zapraszamy wszystkich słuchaczy do udziału we wspólnej modlitwie różańcowej. Dziś w naszym studium modlitwę różańcową poprowadzą członkowie męskiego różańca z Tarnowa wraz z opiekunem duchowym księdzem Eugeniuszem Walentowiczem.
13: Już się wyciszamy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
14: Amen.
13: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Pilatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
14: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
13: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaskę pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
14: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu,
14: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
14: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: O Maryjo, pragniemy złożyć zadośćuczynienie za pięć rodzajów zniewag i obelg przeciwko Twemu niepokalanemu sercu. Przyjmij to nasze zadośćuczynienie za bluźnierstwa skierowane przeciwko Twemu niepokalanemu poczęciu, Twemu dziewictwu i Twojemu Bożemu macierzyństwu. Ofiarując Ci to nasze zadośćuczynienie, prosimy o przebaczenie dla tych, którzy nie uznają Cię za matkę całej ludzkości, którzy wpajają w serca dzieci obojętność, lekceważenie, a nawet nienawiść ku Tobie. W końcu pragniemy zadośćuczynić za zniewagi wyrządzone Ci przez tych, którzy dopuszczają się bezczeszczenia Twoich świętych wizerunków, chcąc pocieszyć Twoje niepokalane serce i osiągnąć spełnienie naszych próśb, pragniemy teraz odmówić ten święty różaniec.
5: Tajemnica pierwsza, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Światło z Fatimy, jak każdego orędzia Matki Bożej, jest blaskiem Chrystusa zmartwychwstałego, który powiedział o sobie: ja jestem światłością świata. Interwencja Jezusa dokonana na naszych oczach przez Maryję z Fatimy sprawiła cud zmartwychwstania w Kościele, mistycznym ciele Chrystusa. Znak fatimski głosi prawdę o ocaleniu życia papieża i wielkich znakach leczenia ran rozdartego podziałami Kościoła. Módlmy się za Ojca Świętego i o jedność Kościoła. Panie Jezu, prosimy Cię za wszystkich, którzy tracą nadzieję. Niech znak Twojego zmartwychwstania doda im sił.
15: Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
14: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony z owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony jest owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
15: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
14: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
15: O mój Jezu,
14: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
15: O Maryjo, bez grzechu poczęta,
14: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
5: Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Kiedy Jezus wstępował do nieba, polecił swoim uczniom trwać razem na modlitwie z Maryją. Wezwanie z Fatimy wyzwoliło w wielu miejscach świata pragnienie nieustannej modlitwy z matką zatroskaną o los swoich dzieci. Jesteśmy jedno z nią i przez nią. W Fatimie, Rzymie, Tarnowie, Moskwie, wszędzie zjednoczeni z Matką Jezusa spoglądamy w niebo, oczekując powrotu naszego Zbawiciela. Módlmy się o ducha nieustannej modlitwy dla całego Kościoła. Chryste, Królu Chwały, prosimy Cię za rządzących i odpowiedzialnych za narody. Natchnij ich mądrością, by szukali sprawiedliwości i pokoju.
16: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
14: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
16: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
14: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za

nakłoń ucha na słowa ust moich. Bo powstają przeciwko

0: Kierowcy zawodowi to wszystko jest w cenie! Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: działalności Radia Watykańskiego Watykan News.
1: Dziś rocznica zamachu na Jana Pawła II. Leon XIV modlił się w miejscu, w którym 45 lat temu postrzelono papieża. We wspomnienie Matki Bożej Fatimskiej Ojciec Święty mówił w katechezie o Maryi i zachęcał, by uczyć się od niej miłości do Kościoła. Papież zachęcił Polaków, by dawali dobry przykład dzieciom przystępującym do pierwszej komunii świętej. Dorota Abdel-Mulawiet, aktualności z Watykanu. Dziś 45. rocznica zamachu na Jana Pawła II. 13 maja 81 roku papież, który przejeżdżał w papamobile przez plac Świętego Piotra, został ugodzony kulą z pistoletu tureckiego zabójcy Mehmeta Alego Akçı. Dziś Leon XIV przed rozpoczęciem audiencji ogólnej zatrzymał papamobile, zszedł na plac i modlił się w milczeniu w miejscu ataku.
2: Dziś obchodzimy wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Tego dnia, 45 lat temu, dokonano zamachu na życie papieża Jana Pawła II. I z tego powodu dzisiejszą katechezę poświęciłem Najświętszej Dziewicy Maryi.
1: Kontynuując cykl środowych katechez poświęconych dokumentom soborowym, papież mówił dziś o Maryi, której poświęcony jest ostatni rozdział Konstytucji Dogmatycznej Lumen Gentium.
2: Prośmy ją, aby swoim stawiennictwem pomagała nam odpowiadać na wezwanie, jakie płynie z jej przykładu. Czy przeżywam swoją przynależność do Kościoła z wiarą pokorną i czynną? Czy rozpoznaję w nim wspólnotę przymierza, którą Bóg mi podarował, aby mógł odpowiedzieć na Jego nieskończoną miłość? Czy czuję się żywą cząstką Kościoła, posłuszną pasterzą danym przez Boga? Czy patrzę na Maryję jako na wzór, jako na najdoskonalszego członka i matkę Kościoła i proszę ją, aby pomagała mi być wiernym uczniem i syna.
1: Z kolei zwracając się do Polaków, papież zachęcił do dawania dobrego przykładu dzieciom, które w tych tygodniach przystępują do pierwszej komunii świętej.
2: Serdecznie pozdrawiam Polaków. W tych dniach dzieci w Polsce przystępują po raz pierwszy do sakramentu pojednania i do pierwszej komunii. Niech rodzice, katecheci i wychowawcy będą dla nich przykładem częstego korzystania z łask sakramentalnych. Polecajmy ich modlitwie, wzywając stawiennictwa Maryi, Matki Kościoła, którą czcicie śpiewem litanii loretańskiej. Wszystkich Was błogosławię.
1: Wśród polskich pielgrzymów na placu Świętego Piotra był dziś m.in. arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski, który spotkał się z papieżem. Przebywa on w Rzymie w związku z procesem beatyfikacyjnym Trojga Polskich Sług Bożych, Julii Buniowskiej oraz księży Marcina Tomaka i Jana Siuzdaka.
3: Wszyscy oni są ofiarami tych czasów bardzo trudnych, czasów II wojny światowej. Zginęli z rąk niemieckich, Julia Buniowska w 1944 roku. Natomiast ksiądz Siuzdak to męczennik, który również, tak jak ks. Marcin Tomaka, był więźniem obozu koncentracyjnego w Dachau. Obaj zginęli w tym samym roku, w 1942. Oczywiście wszystko w rękach opatrzności Bożej. Czy taka będzie wola Boża, byśmy ich czcili jako świętych błogosławionych. Natomiast już teraz zachęcam do tego, żeby może poszukać w internecie informacji na ich temat.
0: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.

Królowo Polski, święta Panno Maryjo, którą wybrał Bóg na Matkę Mesjasza i całego ludu Nowego Przymierza, dzisiejszego wieczoru, w ten czas apelowej modlitwy, w Maryjny Majowy Wieczór, pozdrawiamy Ciebie, Maryjo, naszą modlitwą i zawierzeniem. Codziennie stajemy przed Tobą i wpatrzeni w piękno Twojej ikony, Twojej osoby, zostajemy wprowadzeni w świat objawienia. Dziś, 13 maja, wspominamy Ciebie, Maryjo, jako Matkę Bożą Fatimską. Wspominamy dzień, w którym przyszłaś do prostych dzieci w Fatimie, przynosząc światu wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia. Przypominasz nam, że serce człowieka odnajduje pokój tylko wtedy, gdy wraca do Boga. Uczysz nas modlitwy różańcowej, a także ufności i zawierzenia. Dziś przywołujemy także szczególną datę 13 maja 1981 roku, kiedy na placu świętego Piotra dokonano zamachu na życie świętego Jana Pawła II. Wierzymy głęboko, że to Twoja matczyna dłoń, Maryjo, ocaliła życie papieża. Sam święty Jan Paweł II powiedział później znamienne słowa, które na zawsze pozostały w naszej pamięci. Jedna ręka strzelała, inna prowadziła kulę. Widząc w swoim ocaleniu szczególną opiekę Matki Bożej, dziękując za dar życia, pielgrzymował do Fatimy, gdzie jako wotum przekazał kulę wyjętą ze swojego ciała, a dziś umieszczoną w koronie Matki Bożej Fatimskiej. Ale także tu na Jasnej Górze pozostawił szczególny znak wdzięczności przez strzelony pas swojej sutanny, jako wotum, które jest umieszczone przy Twoim jasnogórskim obrazie, i dziękczynienie za ocalenie życia. Te święte znaki naszego papieża i w Fatimie, i na Jasnej Górze niech nam przypominają, że człowiek wierzący nawet pośród cierpienia i zagrożenia potrafi dostrzec działanie Bożej opatrzności i matczyną opiekę Maryi. Królowo Polski, w tym szczególnym roku wspominamy także 70. rocznicę jasnogórskich ślubów narodu, wielkiego aktu zawierzenia Polski Tobie, naszej Królowej. Z wdzięcznością przywołujemy postać błogosławionego prymasa tysiąclecia, kardynała Stefana Wyszyńskiego, który w czasie próby uczył naród wierności Bogu, krzyżowi i Ewangelii. Maryjo, pomóż nam być wiernymi przyrzeczeniom naszych ojców. Ucz nas bronić wiary w rodzinach, troszczyć się o świętość życia, żyć w prawdzie i odpowiedzialności za ojczyznę. Nie pozwól, abyśmy utracili duchowe dziedzictwo, które przez pokolenia budowało Polskę. Królowo Polski, powierzamy Ci dziś nasze troski i intencje. Przynosimy nasze radości i cierpienia, ludzi samotnych i chorych, dzieci i młodzież, rodziny przeżywające trudności, osoby starsze i wszystkich zagubionych. Otocz płaszczem swojej opieki naszą ojczyznę. Wypraszaj zgodę społeczną
mądrość dla rządzących, uczciwość życia publicznego i siłę dla tych, którzy służą dobru wspólnemu. Pani nasza Jasnogórska, prowadź nas do Chrystusa. Ucz nas słuchać Boga, jak Ty słuchałaś. Ucz nas zawierzenia, gdy przychodzą trudne chwile, niepewność i cierpienie. I prowadź nas zawsze do Twojego Syna. Wypraszaj nam łaskę wiary mocnej, niezłomnej nadziei i serca pełnego pokoju. Maryjo, spójrz na nasze rodziny, na ojczyznę i cały świat. Oddal od ludzkich serc nienawiść, niezgodę i lęk. Wypraszaj dar pokoju tam, gdzie trwa wojna, cierpienie i niepewność. Ucz nas wybierać dobro, przebaczenie i miłość. Ucz nas mówić każdego dnia. Niech mi się stanie według słowa Twego. Matko i Królowo nasza, modlimy się za Kościół Chrystusowy, za papieża Leona, który podczas dzisiejszej audiencji ogólnej nawiązał do obchodzonego dziś liturgicznego wspomnienia Matki Bożej Fatimskiej. Poprosił, by jej niepokalanemu sercu zawierzać modlitwę o pokój i zgodę między narodami. Modlimy się za księży biskupów, księdza arcybiskupa Antonio Filippazzi, nuncjusza apostolskiego w Polsce, księdza arcybiskupa Tadeusza Wojdę, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, za naszego księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Polecamy ojca Beniamina, generała zakonu Paulinów, ojca Grzegorza, przeora Jasnej Góry. Polecamy wszystkich ojców i braci Jasnogórskiego Konwentu i całego zakonu. Modlimy się za seminarium, nowicjat, kleryków i nowicjuszy. Prosimy o nowe powołania kapłańskie i zakonne i również do zakonu naszego paulińskiego. Polecamy kapłanów, alumnów, osoby życia konsekrowanego. Modlimy się za ojczyznę, za prezydenta i za wszystkich rządzących. Polecamy radiosłuchaczy, telewidzów, internautów, Polaków żyjących na emigracji. Szczególnie modlimy się za chorych i cierpiących, przebywających w domach, szpitalach, hospicjach. Polecamy lekarzy, pielęgniarki i służby medyczne. I wszystkich, którzy pomagają i opiekują się chorymi. Modlimy się za umierających i za naszych zmarłych. Polecamy wszystkie intencje wpisane do apelowej księgi. Polecamy dzieci pierwszokomunijne z Moszczenicy, Nowego Miasta nad Pilicą, z Beszowa, Świebodzic, Goszczy, Zagorzyc, Dolnych, z katedry z Łodzi, z Będzina parafii świętej Trójcy, z Kretkowa. Polecamy uczestników spotkania młodych z Biblią, pielgrzymów parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Jastrzębia Zdroju, szkolne koło Kantes z Dygowa. I modlimy się za wszystkich, którzy dzisiaj nawiedzili Jasnogórskie Sanktuarium. Polecamy, łączymy się z parafią Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Antoniego w Wojkowicach, w diecezji sosnowieckiej, do której dzisiaj przybyłaś, Maryjo, w świętym wizerunku nawiedzenia. Modlimy się o kanonizację błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, prymasa tysiąclecia, i księdza Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. I modlimy się o beatyfikację księdza kardynała Augusta Chlonda i księdza Franciszka Blachnickiego. I polecamy wszystkie intencje i tych, którzy łączą się przez środki społecznego przekazu w Jasnogórskim Sanktuarium. I polecamy nas tu zgromadzonych na apelowej modlitwie. Rozważamy teraz tajemnicę zmartwychwstania.

0: Matka Boža. Jen sa nájmi grešnými, teraz godinu ještě naše.
1: Zdrobaš Marijova, skipevna Pan s Tobom, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, bądź święta nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak było na początku, teraz i w wieku.
2: O mój Jezu, przebacz
0: nam nasze grzechy, daj nas od ognia piekielnego.
3: Królowo Polski, Królowo Pokoju, Tobie zawierzamy naszą ojczyznę, świat cały, nasze parafie, rodziny, wspólnoty i wszystkich nas tu zgromadzonych i łączących się z Jasną Górą. Do Ciebie wołamy, pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Raz i gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód. Racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas podaj.
3: Księdza arcybiskupa Wacława prosimy o apelowe błogosławieństwo.
4: Dzisiejsza rocznica objawień w Fatimie z 13 maja 1917 roku pozwala nam głębiej zrozumieć, że prawdziwa pobożność Maryjna przyczynia się do równowagi wiary pomiędzy tajemnicą wcielenia Syna Bożego, który jest zrodzony z Maryi, i tajemnicą odkupienia, za którą ceną Jego krwi zostaliśmy nabyci i stworzeni na nowo, a jednocześnie tajemnicą Kościoła,

0: gdzie Chrystus uczynił ją z wysokości krzyża naszą matką. Pan z wami
1: i z duchem

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Festiwal Światła i Różaniec z Kamienia. W poprzednich audycjach śledziliśmy proces zamieniania surowego betonu w marmurową aulę Bożą. Widzieliśmy, jak dzięki mostowi nad oceanem i dolarom przesyłanym z Chicago ksiądz Józef Poręba wyposażył wnętrze w godne ławki, lśniące posadzki. Jednak przez niemal 40 lat od momentu konsekracji Dąbrowski Kościół czekał na swoje ostateczne rozświetlenie. Choć monumentalna była zachwycała formą, to dopiero zaopatrzenie jej w witraże miało dopełnić neoklasycystyczny zamysł architektoniczny profesora Wzorka i nadać wnętrzu mistyczną głębię. Była to inwestycja niezwykle kosztowna, wymagająca nie tylko ogromnych nakładów finansowych, ale i artystycznej odwagi. Historia powstawania dąbrowskich witraży to jedna z najpiękniejszych opowieści o wielkiej solidarności rodzinnej i lokalnej. Gdy 4 maja 2003 roku podczas ogłoszeń parafialnych ksiądz Józef Poręba ogłosił zamiar zakupu 13 potężnych okien witrażowych wraz z nowoczesną izolacją i folią antywłamaniową, odzew wiernych był natychmiastowy i, co tu dużo mówić, zdumiewający. Już 2 tygodnie później, 18 maja, w kolejnych ogłoszeniach padła radosna informacja. 12 z 13 okien miało już swoich prywatnych, konkretnych sponsorów. Dla ewentualnych chętnych pozostała możliwość zafundowania tylko jednego okna. Były to fundacje rodzinne, często upamiętniające zmarłych bliskich, rodziców, dziadków lub będące dziękczynieniem za odzyskane zdrowie i inne otrzymane łaski. Ta niezwykła hojność sprawiła, że inwestycja, która w normalnych warunkach mogłaby trwać latami, została sfinalizowana w zaledwie kilka miesięcy. Strona artystyczna przedsięwzięcia została powierzona mistrzom. Projekty 13 witraży wyszły spod pędzla znanego krakowskiego artysty malarza Bolesława Szpechta. Po ich zatwierdzeniu przez Komisję Artystyczną Kurii Diecezjalnej do pracy przystąpiła renomowana firma witrażowa Anny Zarzyckiej z Krakowa. Co ciekawe, nowe ramy okienne do tych dzieł sztuki zaprojektował inżynier Zygmunt Szalonek, a wykonał je na miejscu systemem gospodarczym, co po raz kolejny podkreśliło bezpośredni udział parafian w tworzeniu bazyliki. Kulminacją tego festiwalu światła był dzień 19 lipca 2003 roku. Podczas uroczystego odpustu ku czci Matki Bożej Szkapleżnej ówczesny biskup tarnowski Wiktor Skworc dokonał poświęcenia 13 nowych witraży. Od tego momentu wnętrze świątyni zmieniło się nie do poznania. Światło słoneczne wpadające do naw przez barwne szkło zaczęło malować na posadzce i filarach sceny z historii zbawienia. Witraże te stały się ostatnim świetlistym akordem w procesie dekoracji wnętrza, domykając etap, w którym Dąbrowska Świątynia zyskała swój niepowtarzalny, królewski blask. Jednak ksiądz Józef Poręba nie poprzestał na wnętrzu. Przyświecała mu intuicja wielkich budowniczych. Wiedział, że otoczenie świątyni tej rangi nie może być jedynie barierą, ale musi stać się zaproszeniem do modlitwy. Tak narodził się projekt, który ostatecznie domknął artystyczną bryłę Dąbrowskiego Wzgórza – budowa różańca z kamienia. W 1996 roku kościół został otoczony niczym kamiennym wieńcem przez 20 granitowych kapliczek różańcowych. To przedsięwzięcie było lekcją pokoju i szacunku dla historii. Kapliczki również zaprojektowane przez inżyniera Szalonka zostały mistrzowsko skomponowane z zachowaną barokową bramą wjazdową dawnego zamku Lubomirskich. To był moment symbolicznego pojednania. Neoklasycystyczna bazylika, barokowa brama i nowoczesne kapliczki zlały się w jedną, spójną całość. Sceny biblijne w formie mozaik, wykonane przez Bogdanę Ligęzę de Waal, nadały ogrodzeniu charakter otwartej księgi, którą dąbrowianie mogli czytać spacerując chodnikiem procesyjnym. Dopełnieniem tego granitowego otoczenia stał się pomnik papieża Jana Pawła II w 2005 roku oraz figura świętego Floriana rok później. Ksiądz Poręba, dbając o każdy szczegół, od boazerii w prezbiterium po zakup 1000 metrów kwadratowych granitu na schody, nieustannie podnosił poprzeczkę estetyczną parafii. Robił to z myślą o ludziach, o tym, by czuli się w tym domu godnie. Jednak to właśnie ten niezwykły rozmach, ta dbałość o oprawę dla gospodarza sprawiły, że Dąbrowska Świątynia zaczęła promieniować blaskiem, który wykraczał daleko poza granice regionu. Ksiądz Poręba myślał, że zostawił po sobie dzieło kompletne, świątynię otoczoną modlitwą zapisaną w kamieniu. Nie wiedział jeszcze, że przygotował grunt pod to, co miało nadejść w kolejnej epoce. Bazylika lśniła już blaskiem witraży i marmurów, ale teraz potrzebowała tchnienia nieśmiertelnej duszy i głosu, który usłyszy cały świat. O tym, jak ksiądz Stanisław Cyran wprowadził rewolucję wieczystej adoracji i dlaczego od 2009 roku Dąbrowska Świątynia ma zawsze otwarte oczy, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Przejdziemy wtedy od piękna materii do majestatu ducha.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: To była audycja powtórkowa.
3: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
0: Zdarta płyta. Na muzyczną opowieść zaprasza Maciej Tutaj.

Dobry wieczór Państwu. Na zegarach 21:35, w kalendarzach 13 dzień maja 2026 roku, środa, a więc jak co tydzień o tej samej porze zapraszam Państwa bardzo serdecznie wieczorowo-nocną porą na kolejną odsłonę audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Tutaj Maciej, a Państwo tam po drugiej stronie radioodbiorników. A trzeba dołożyć, że to jest mały jubileusz naszej audycji Zdartej Płyty, bo dzisiaj mamy wydanie 75. Tak to już, proszę Państwa, zleciało. I chociaż ta audycja zawsze taka była spokojna, zazwyczaj jest spokojna, to jednak przez tą wiosnę i to wszystko, co się dzieje za oknami, bardzo przyjemną temperaturą i bardzo przyjazną pogodą, może nie przez te ostatnie dni, ale w większości to, co się działo, to właśnie płynie w nas gorąca krew. I tak sobie pomyślałem, że to będzie dobry utwór na otwarcie naszego dzisiejszego spotkania, a będzie to zespół, nad którym się pochylimy i który jest wcale taki niejednoznaczny w swojej ocenie, bo sięgali w swojej twórczości po naprawdę różne gatunki i będę chciał Państwu to dzisiaj przedstawić, ale po co się nie sięgnęli, to wszystko wychodziło naprawdę kapitalnie i do dziś brzmi bardzo dobrze. I w zasadzie nie muszę nic przedstawiać, kto to śpiewał i kogo usłyszeliśmy przed momentem, ale żeby dziennikarskiemu sprawozdaniu stało się zadość, to oczywiście był zespół Baim i Beata Kozidrak w utworze Płynie w nas gorąca krew z trzeciego albumu długo grającego tego zespołu, który w tym roku obchodzi swoje okrągłe 40. urodziny. Album pod tytułem Chroń mnie i właśnie ten album rozpoczyna ta piosenka, od której dziś zaczęliśmy, i właśnie ten album będzie naszą dzisiejszą przewodniczką po meandrach środowej nocy. Zapraszam jak zawsze do kontaktu. zdartapleta@rdn.pl to mail, który jest dla Państwa otwarty. Także Facebook, Instagram, to wszystko służy Państwa pomocy. I także jest taką platformą do komunikacji, także jeszcze bardzo serdecznie zapraszam. A my cóż, lecimy z muzyką, gdyż dziś dużo muzyki do zagrania, więc trzeba się będzie troszeczkę oszczędzać. No to lecimy. Rok 1986, Baim i płyta Chroń mnie.

A to z kolei na płycie Chroni Mnie to była kompozycja numer 2, ale od końca, czyli przedostatnia. Królu mój królu i zespół Baim, rok 1986. Kiedy myślimy zespół Baim, to oczywiście pierwszym naszym skojarzeniem jest królowa polskiej estrady, czyli pani Beata Kozidrak. I to jest bardzo właściwe skojarzenie, ponieważ to ona jako jedyna członkini tego zespołu jest w nim od samego początku i jest w nim do tego momentu. Baim to polski zespół muzyczny, który został założony w 1978 roku w Lublinie. Także ten Lublin to bardzo płodne miasto, jeśli chodzi o wielkich muzycznych wykonawców. Tylko że na samym początku nie znaliśmy Baimu jako zespołu stricte rockowego, jako zespołu, który uderza właśnie w takie gitarowe tony. Tylko na początku grali ballady i piosenki turystyczne. I właśnie taką jedną z ballad zdobyli ogólnopolską rozpoznawalność. To było na 16. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 1978 roku właśnie, a to był ten utwór.

drugi głos, oprócz tego charakterystycznego Beaty Kozidrak, w tym utworze to jej brat, Jarosław Kozidrak, który także napisał muzykę do tego utworu. Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła, a. Pięknie się to komponuje i pięknie się to rezonuje, myślę, że nawet po tylu latach, a przecież za 2 lata to już będzie 50, okrągłe 50. Rok 1978 i piechotą do lata. Co ciekawe, ten utwór nie wygrał wtedy konkursu, zajął miejsce drugie, a nie wiem, czy Państwo pamiętają, która piosenka zajęła miejsce pierwsze? To wtedy miejsce pierwsze zdobył zespół Ballada z utworem Wycinanki. Chyba utwór taki troszeczkę zapomniany. Ale takie to było Opole właśnie w roku 1978 roku. Zostańmy jeszcze na chwilę przy tym roku, bo oprócz wielkiego sukcesu, jakim właśnie było to drugie miejsce dla tego zespołu, no to przecież wtedy rozpoczęła się ta historia od tego, kiedy w marcu Andrzej Pietras zaproponował stworzenie wspólnego zespołu rodzeństwu Kozidraków. Kiedy zobaczył ich występujących w klubie Hades przy Lubelskim Domu Kultury. Wkrótce do nich dołączył także gitarzysta Marek Winiarski i właśnie od imion pierwszych założycieli, czyli Beaty, Andrzeja, Jarosława i Marka, wzięła się nazwa Bajm. To akurat wymyśliła siostra Andrzeja Pietrasa. Wkrótce jeszcze do zespołu dołączyli Andrzej Koziara i basista Andrzej Grądkiewicz i to był pierwszy skład tego zespołu. Na pierwszy album długogrający musieliśmy chwilę poczekać, bo do roku 1983, nazwanego po prostu Bajm, i obiecuję Państwu, że jeszcze w dzisiejszej audycji do tego albumu powrócimy, ale już Beatę i Jarosława Kozidraków mogliśmy usłyszeć na płycie Budki Suflera, która także pochodzi z Lublina, dokładnie na płycie Ona przyszła prosto z chmur. W tym samym czasie doszło do wymiany perkusisty, ponieważ do zespołu dołączył Bogdan Tchórzewski i to właśnie za jego wpływem, czy też wstawiennictwem, zespół Bajm zaczął grać muzykę rockową i dlatego też ta pierwsza płyta i te kolejne w latach 80. będą już rockowe. Niektórzy nazwą, że pop rockowe, chociaż ten romans z muzyką popową to chyba bym datował bliżej XXI wieku, bo lata 80. to oprócz stricte muzyki rockowej to granie muzyki rocka progresywnego. I to jeszcze będzie okazja udowodnić. Tymczasem, jak to przy muzyce rockowej, oprócz ciężkiego, ostrego grania, to także miejsca na ballady. I ballada rockowa na płycie Chroń Mnie, która się znalazła, to tak się składa, że to jedna z najbardziej rozpoznawalnych ballad w historii tego zespołu i ma duże konotacje z cyfrą 2.

0: Słuchają Państwo audycji pod tytułem Zdarta Płyta na antenach radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Dwa serca, dwa smutki i płyta numer 3. Chroń mnie, rok 1986, ale ten utwór już się pojawił w roku 1985 jako singiel i przyznam się Państwu szczerze, że właśnie ta wersja, spokojna wersja, do mnie przemawia najmocniej i chyba to moja jedna z najbardziej ukochanych piosenek od tego zespołu. Jest jeszcze taka wersja mocniejsza, bardziej rockowa, ale to może na wcześniejsze pory dnia. Jak na tę wieczorność środową, to w sam raz nada się właśnie ta wersja albumowa i oryginalna. A jeszcze zostaniemy na chwilę przy płycie Chroń mnie i przy wspomnianym przeze mnie wcześniej nawiązaniu do rocka progresywnego, ponieważ zespół Baim dzięki swojemu unikalnemu składowi, który pracował przy tej konkretnej płycie i warto ten skład właśnie wymienić, bo oprócz Beaty Kozidrak, Andrzeja Pietrasa, Jarosława Kozidraka, czyli współzałożycieli zespołu, tutaj już Marka Winiarskiego w tym składzie nie było. Co ciekawe, on był tylko w składzie do roku 1980 i powrócił do zawodu, gdyż z zawodu był lekarzem, anestezjologiem i neurologiem i w tej pracy pracował aż do swojej śmierci w 2008 roku. To na tej płycie mogliśmy usłyszeć Grzegorza Płechę na gitarze i Dariusza Lipińskiego także na gitarze, na basie Roberta Kozaka, na perkusji Jarosława Pruszkowskiego, a także gościnnie Mieczysława Mazurka na instrumentach klawiszowych. Czyli jak można zobaczyć, ten skład intensywnie się zmieniał i po płycie Chroń mnie znów się intensywnie zmieni, ponieważ chociażby odejdzie ze składu Jarosław Kozidrak, brat Beaty. Ale taki skład miał ciągoty, żeby pograć muzykę z pogranicza rocka progresywnego i najlepszym ku temu przykładem będzie utwór, który za chwilę Państwu zagram.
1: Jestem drogą Ci wybraną,

Rok 1986, zespół Baim, płyta Chroń Mnie i utwór Diament i Sól. Co ciekawe, ten utwór zwyciężył w finale Festiwalu Piosenki Krajów Nadbałtyckich w Karlshamn, a zespół otrzymał za tę kompozycję wyróżnienie na 23. Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Sopot 1986. Diament i Sól, zespół Baim. A tych odniesień do rocka progresywnego to ten zespół miał już od pierwszej płyty, od płyty Baim przez drugą płytę studyjną, płytę z roku 85 pod tytułem Martwa Woda. I to właśnie na tej płycie znajduje się chyba mój najbardziej ukochany przebój od tego zespołu i nie mogłem się powstrzymać, żeby go dzisiaj nie zagrać.

Rok 1985 i druga płyta studyjna zespołu Baim, zespołu z Lublina pod tytułem Martwa Woda i numer 2 na tej płycie, czyli Małpa i ja, prawie 6-minutowa kompozycja i mam do niej wielki sentyment i często do niej wracam. A skoro już sobie tak skoczymy po różnych okresach działalności zespołu Baim, teraz chciałbym się skupić tylko na latach 80., bo oczywiście te nowsze dokonania są wszystkim bardzo dobrze znane, to chciałbym przypomnieć kompozycje, dwie kompozycje, które mogą być troszeczkę zapomniane, ale przez fanów na pewno wciąż żywe i przez fanów wciąż pożądane, chociażby na koncertach, czy też na innych wykonaniach, kiedy spotykają się z Beatą Kozidrak, czy też z zespołem Baim do dnia dzisiejszego. Obiecałem, że wrócimy do pierwszej płyty, a także troszeczkę przeniesiemy się w przyszłość, do roku 1988.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

naszym pierwszym spotkaniu w tamto późne popołudnie. Jeszcze nigdy dotąd nie czułem się tak jak wtedy.

zawsze rozjaśnię ci drogę, tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją

tak jak ty zrobiłeś to dla mnie. Zabiorę twoją trwogę.